0: brzucha.
1: Powiedziała mi prokurator Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Nałożono na nią zakaz wykonywania jakichkolwiek zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie. Kobiecie grożą 3 lata pozbawienia wolności.
2: O czym informował nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
2: Symbol karkonoszy odzyska swój dawny blask. Wczoraj w Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki, które od 11 lat jest zamknięte dla turystów. Prace ruszą już w przyszłym tygodniu. A ile potrwają?
4: No, turyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont 3 charakterystycznych spotków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym punkcie Karkonoszy. Na Śnieżce przez większość roku jest śnieg, mgła i silny wiatr, ale musimy zwrócić tę perełkę turystom, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
5: W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
4: Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów.
2: Te fakty zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mamy harmonogram bardzo jasny. To znaczy, rząd planuje zmiany na czas, kiedy już nie będzie rządzić. Tak mówił na naszej antenie Adrian Zandberg. W ten sposób poseł i współprzewodniczący partii Razem o odsunięciu limitów zarobków dla lekarzy o rok. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
6: Jak na razie to moim zdaniem ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić.
7: No dobrze, ale dlaczego taka decyzja? Bo ta sekwencja rzeczywiście jest kuriozalna. Co rząd uznał, że można spokojnie, że ludzie już zapomnieli, że mamy nową aferę w związku z tym o służbie zdrowia już wszyscy zapomnieli? A może przestraszył się lekarze?
6: Myślę, że to jest rząd, który po prostu nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu środowisku, żadnemu silnemu środowisku i w związku z tym nie wprowadza zmian. Bo to, co moim zdaniem jest największym rozczarowaniem, to to, że przez te 3 lata, które minęły, no i chyba już przez całe 4 lata, czy pan jest w stanie wymienić jedną ważną, dużą zmianę, którą ten rząd wprowadził? Taką dużą, systemową, zasadniczo zmieniającą jakość życia milionów ludzi w Polsce.
7: A pan jest w stanie?
6: No ja właśnie nie. I to jest jeden z powodów, dla których jak patrzę na bilans tego rządu, to podsumowuję go słowem rozczarowania. Bo wie pan, jak po latach rządzenia w ochronie zdrowia kolejki rosną, a nie skracają się, jak patologie zamiast być ograniczane kwitną, no to to jest klęska.
7: No, ale
6: i uważam, że to, co się wydarzyło ze zdrowiem pod rządami tej ekipy, to jest klęska.
7: No dobrze, tylko, że
6: sprzeczna
7: pośle
6: ze zobowiązaniami przed wyborami.
7: Pośle, tylko, że wciąż Koalicja Obywatelska jest pierwsza. Okej, nie może samodzielnie rządzić. Nie może samodzielnie rządzić.
6: No bo
7: i nie
6: zjadła przystawki. Po prostu będzie to takie zwycięstwo, że Donald Tusk wchłonie pewnie to, co tam w tym rządzie jeszcze przy nim wytrwało. No i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, że tak jak PiS kiedyś niby ma dobry wynik, ale nie ma z kim rządzić.
7: Ale będzie w Polsce jak w Saksonii-Anhalt? Będzie rządzić skrajna prawica?
6: Do co się wydarzy
7: z mniej skrajną prawicą?
6: Co się wydarzy za rok? Zobaczymy za rok, ale droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia, to znaczy przez zawodzenie ludzi. Bo wiesz, na czym polega problem? Znaczy na tym, że część z tych ludzi po prostu powie, że jak tak, to oni machną ręką i nie chcą już iść na wybory. I wie pan, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii takich jak ochrona zdrowia, jak koszty życia, jak kolejki, ale to czasem są sprawy, które by złotówki nie kosztowały. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Donald Tusk uznał, że obdzielanie apanażami i stołkami w spółkach Skarbu Państwa i agencjach kolesi pana Kierwińskiego jest wartością najwyższą i że dokładnie tak samo jak
7: partię, ja
6: i dokładnie tak samo jak pisowcy zachowują się, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym. Nie potrafię zrozumieć, bo to jest po prostu zawstydzające. Nie kosztowałoby to ani złotówki, ale niestety.
7: Dobrze, ale
6: jak pan widzi i.
7: Nic się nie zmienia, ale ja wrócę jeszcze na chwilę do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej, bo lekarze nie lubią, jak się mówi, służba zdrowia. No i pytanie, zaszkodzi to rządowi, czy nikomu to nie zaszkodzi? Bo wygląda na to, że już wszyscy zapomnieli o aferze w Szpitalu Południowym, zapomnieli o lekarzach, zapomnieli o obietnicach, bo mamy zonda krypto i pan premier oskarżył. Też pytanie, czy rzeczywiście poprawnie na podstawie zeznań, no właśnie, nawet nie wiemy kogo, świadka koronnego czy oskarżonego pana Krala, oskarżył Zbigniewa Ziobrę.
6: Pan, to jest dosyć oczywiste, że środowiska kryptowalutowych podejrzanych biznesmenów miały bardzo blisko do polskiej prawicy. I to wie to każdy, kto widział, w jak kordialnych stosunkach przedstawiciele tej branży byli z politykami prawicy.
7: Ja się zadaję pytanie, czy pan Zbigniew Kral, który no, uczestniczył, oszukiwał Polaków, jest świadkiem? Czy jest oskarżonym? Bo słyszę dwugłos ze środowisk bliskich rządowi. Minister Sprawiedliwości mówi, nie jest świadkiem, ale zeznaje jak świadek.
6: Nie wiem, panie redaktorze, dla mnie to jest, są, szczerze mówiąc, w tej sprawie prawnicze technikalia, bo klucz jest taki, czy mieliśmy w Polsce realny wpływ środowisk przestępczych na tworzenie prawa. I to jest moim zdaniem duża rzecz, realnie duża rzecz. To znaczy to, że my w Polsce nie kontrolujemy tego, jak w praktyce wygląda lobbying. Mamy jakieś ustawodawstwo, które lobbying reguluje, którego nikt tak naprawdę nie przestrzega i które jest kompletnie bezzębne. I mamy sytuację, w której różni podejrzani biznesmeni po prostu przynoszą ustawy i poprawki posłom i wpływają bezpośrednio na tworzenie prawa. Alkohol, papierosy, apteki. Widzieliśmy to już kilka razy, tak? I teraz kolejna sprawa to krypto.
7: Nie mamy żadnej ustawy. Nic się nie wydarzyło.
6: I raz jeszcze. Razem jest partią opozycji racjonalnej. My uważamy, że należy uregulować tę branżę, dlatego głosowaliśmy za tym, żeby przyjąć te rozwiązania.
7: A za projektem prezydenckim zagłosujecie? Pojawił się nowy projekt prezydencki.
6: A pojawił się już w wersji fizycznej?
7: No fizycznie, ale już został zapowiedziany. Będzie.
6: Wie pan, ja patrzę na tą przepychankę z lekkim zażenowaniem między rządem a prezydentem, bo wie pan, jakie są różnice między tymi ustawami? W ustawie rządowej jest opłata 0,4%, w ustawie prezydenta jest opłata 0,1%. W ustawie rządowej jest trochę inna procedura niż w ustawie prezydenckiej, jeżeli chodzi o blokowanie strony. No więc właśnie chodzi mi o to, że jedyne, co się okazuje istotne, to kto kogo. I uważam, że tak jak prezydenckie weta, no naprawdę były bezsensowne, to w tym momencie prezydent, no jak rozumiem, już zorientował się, że się zagalopował z tymi wetami i próbuje z tego jakoś wyjść z twarzą. I teraz będziemy się tygodniami zajmować tym, czy prezydent wyjdzie z twarzą, czy nie wyjdzie z twarzą z tej historii.
7: To
6: a
7: może
6: tymczasem mijają kolejne miesiące i nie ma przepisów.
7: To może trzeba przegłosować po prostu te przepisy i tyle.
6: No ja dlatego głosowałem za przyjęciem ustawy i głosowałem za odrzuceniem tego bezsensownego weta. I moje podejście jest bardzo proste. Przyjmijmy jakieś przepisy, bo to, że tych przepisów w ogóle nie ma implementujących unijne prawo, jest po prostu...
7: To na koniec jeszcze pytanie.
6: Antypaństwowe.
7: Na pytanie o ten słynny spór, kolejny mamy taki bardzo gorący między innymi Barbarą Nowacką a Mateuszem Morawieckim o to mięso w szkole. Boi się pan, że pana dzieci w szkole albo w przedszkolu będą jadły dietę, ona się nazywa planetarną?
6: Nie, z zadziwieniem patrzę na to, co Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach robi, bo naprawdę to teraz, jak rozumiem, postanowił się pościgać na filmiki na Facebooku z Braunem. Jest to moim zdaniem i dziwne, i bezsensowne, bo jeżeli Mateusz Morawiecki myśli, że pokochają go wyborcy Grzegorza Brauna, to mam dla niego złą informację. Oni uważają go za odpowiedzialnego, jak to określają,
7: panie pośle,
6: plandemię.
7: Czy rzeczywiście musi ministerstwo decydować o tym, jakie posiłki będą spożywać dzieci w szkołach? Znaczy, bo tak naprawdę mogliby o tym decydować rodzice, szkoła. Nie musimy wszystkiego regulować odgórnie. Czy to będą dwa razy w tygodniu będzie mięso, czy będzie trzy razy, czy będzie cztery razy.
6: Ja uważam, że kilka rzeczy jednak jest istotnych. To znaczy standardy, jeżeli chodzi o to, że były witaminy, że było, że to jedzenie
7: zgoda,
6: było zdrowe.
7: Ale czy mięso pan, albo pan, dieta planetarna?
6: Powiem dlaczego wydaje mi się, że ważną rzeczą są takie standardy, żeby te minima były zagwarantowane, bo jak się nie zagwarantuje, żeby na pewno były warzywa, owoce i witaminy i puści się to na luz, to wie pan, jak to działa w wielu polskich szkołach. Nie ma kuchni w szkole, tylko jest zewnętrzny katering.
7: To może zajmijmy się
6: katering,
7: tym, żeby były kuchnie.
6: Ale i właśnie do tego zmierzam. To znaczy, wie pan, kluczowa sprawa jest taka, że musimy przywrócić normalne kuchnie w szkołach. Tam, gdzie razem rządzi.
7: Dobrze.
6: Na przykład na Ochocie, tam przywracamy.
7: Dobrze. A ja
6: tam
7: teraz przywracamy muszę postawić
6: w kuchnie w szkołach.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 4.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wypadek pociągu Intercity pod przesłuchą. Od aktualnych informacji na ten temat zaczynamy Fakty RMF FM. Jest czwarta w studiu, Karol Płaczkiewicz.
1: Śledczy zakończyli oględziny miejsca wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Posłuchajcie, jak o tym wypadku opowiadali nam mieszkańcy. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu. Wtedy też spadną ceny ropy, tak twierdzi Donald Trump. W faktach także doniesienia technologiczne. Apple zaprezentowało swoje nowości. Jedna osoba zginęła, a 7 przebywa w szpitalu po wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity. Tak o wypadku opowiadali nam mieszkańcy Sokolnik.
2: No słyszałem, stojąc na podwórku, rozmawiałem z sąsiadką, huk taki, nie? Ja mówię, o komuś, no nie liczyłem, że to pociąg z samochodem, nie? Tylko mówię, może gdzieś dwa samochody się, bo to takie było jakby puszkę zgniót, takie było, nie? No i, ale za chwilę wyszłem spod orzecha, patrzę, a tu już się dymi. No i trawa się tu paliła.
3: A te osoby, które wychodziły?
2: Mieli, no, mieli skaleczenia na rękach, to tu, to na nosie, wie pani jak to jest, nie? Przy takim nieszczęśliwym wypadku. No. Niektórzy byli opamiętani, bo niektórzy to dzwonili już do rodzin, że wypadek to i to, no nic się nie stało, nic się nie tego, dobrze się czują. A niektórzy to jak wyszli, to udawali się tak o w pola, a no, nie wiem po co, no czy to
3: w może w takim szoku?
2: W szoku, na pewno, nie?
1: Z panem Markiem z Sokolnik Suchych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Wieczorem prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty i wykonali trójwymiarowy skan miejsca wypadku. Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. Donald Trump twierdzi, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po listopadowych wyborach do kongresu, które odbędą się 3 listopada. Prezydent USA przekonuje też, że wtedy gwałtownie spadną ceny ropy. Wczoraj baryłka ponownie kosztowała ponad $100. Trump odniósł się także do wojny w Ukrainie. Przekazał, że Władimir Putin chce porozumienia kończącego się wojnę w Ukrainie. Jak stwierdził, jeśli Wołodymyr Zełenski także będzie chciał zawarcia umowy, będzie to bardzo dobre. Niemcy nie dadzą się zastraszyć Rosji, tak zapewnił szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. W wywiadzie dla Bilda zarzucił Sergiejowi Ławrowowi werbalną eskalację po tym, jak rosyjski minister nazwał działania Berlina początkiem prawdziwej wojny. Wadepul ocenił, że Moskwa próbuje w ten sposób wywołać niepokój w niemieckim społeczeństwie. Niemiecki minister oczekuje też, że Ukraina będzie w większym stopniu kupować broń od niemieckich firm. Jak podkreślił, Berlin jest największym finansowym wsparciem i wojskowym darczyńcą Ukrainy. Dlatego niemiecki przemysł obronny powinien korzystać z tych zamówień. A teraz polska polityka. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko, jeśli zasiada już w prezydium Sejmu? O tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: Według nieoficjalnych informacji władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
5: Spotykamy się chyba w poniedziałek. Będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
4: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
6: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
4: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Klub Polski 2050 o przyszłości Hołowni ma zadecydować w poniedziałkowy wieczór.
7: Są i takie fakty.
1: Apple zaprezentowało wieczorem czasu polskiego swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon giganta z Cupertino. Eksperci podkreślają, że obecnie konferencje Apple już nie są tak przełomowe jak kilka lat temu.
8: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając na świat jego funkcji, była naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
9: Teraz tak jest?
8: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
1: Z medioznawcą doktorem Miłoszem Babeckim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

0: Czas na fakty RMF FM, bo na zegarach w całym kraju już prawie godzina piąta. Z nami Karol Płaczkiewicz.
1: Witam, zapraszam. Ksiądz skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sprawa dotyczy diecezji sosnowieckiej. Rosjanie przeprowadzili kolejne ataki na Ukrainę. W sumach zginęły dwie osoby, ponad 20 jest rannych. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma oglądać miejsca w Polsce, w których mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe. Ksiądz Jacek K. skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Prokuratura zarzuciła mu 9 czynów o charakterze pedofilskim. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
2: Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjniej przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Na pewno wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Będziemy analizować każdy z jego fragmentów. Dopiero jednakże po tym podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.
1: Mówił prokurator Bartosz Kilan z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Wyrok jest nieprawomocny. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Sumach w południowo-wschodniej Ukrainie. Według szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy. Miejscowi lekarze poinformowali, że stan 4 osób jest poważny. W nocy Rosjanie atakowali też Charków i Krzywy Róg. Dziś kolejne testy systemu ostrzegania w Warszawie, w stolicy zawyją syreny alarmowe. Jak podkreśla stołeczny ratusz, sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia, to jedynie próba sprawności systemu. Gdzie dokładnie odbędą się te testy?
3: W 5 dzielnicach: Śródmieściu, Pradze Południe, na Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Oprócz krótkich sygnałów z głośników systemu ostrzegania będą emitowane także komunikaty głosowe.
4: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać. Cały czas testujemy po to, żeby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze, jak i cała Polska były jak najlepiej przygotowane na każdą ewentualność.
3: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Testy potrwają do piątku, 18 września.
1: Te fakty zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Najbliższe godziny będą kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, tak zapowiedziała wczoraj wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Do jutra delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić potencjalne miejsca w naszym kraju, gdzie mogłyby stacjonować na stałe amerykańskie bazy wojskowe.
5: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
1: Na razie nie ma decyzji, czy w Polsce powstanie na stałe tylko jedna baza amerykańskich wojsk.
6: Posłuchaj. Chodzi o twoje zdrowie.
1: Kolonoskopia to badanie, które wywołuje najwięcej obaw wśród polskich pacjentów. Taki jest wniosek z wielu raportów z ostatnich lat. Właśnie o kolonoskopii mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Specjaliści przypominają, że to badanie można przeprowadzić ze znieczuleniem.
7: Są osoby, które szczególnie są predysponowane do badania ze znieczuleniem. To są szczególnie osoby po zabiegach operacyjnych w zakresie jamy brzusznej.
8: Gdy przychodzi do pana pacjent i mówi, że bardzo boi się tego badania.
7: Sama rozmowa czasem też rozwiewa wątpliwości. Dobrze jest też, jeśli pacjent porozmawia z inną osobą, która miała takie badanie.
1: Opisuje gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal rmf24.pl. Tam lista miejsc, w których można wykonać bezpłatną kolonoskopię. Tymczasem kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Po reklamie.
9: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
10: Uprzedzamy, prawie 9 km ma o poranku korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
11: Jak informowaliśmy w faktach, między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się 5 osobówek. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
10: Ale w wyniku tego wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa i w tej chwili blokuje jeden z pasów ruchu.
12: Delikatnie coś jedzie. Idzie, ale to jest... No, ruszamy się bardzo, bardzo wolno.
10: To sygnał od pana Jacka, który zadzwonił na gorącą linię RMF FM.
11: Numer do nas, przypomnę, 600-700-800.
10: Utrudnienia o poranku także na Krajowej Siódemce, także w Małopolsce.
11: W Chyżnem ciężarówka wjechała w bramkę Wiatol. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
10: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał na 14 lat więzienia księcza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci.
11: Prokurator Bartosz Kilian podkreślił, że to jeden z najsurowszych wyroków dla duchownego za przestępstwa seksualne.
13: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
10: Wyrok jest nieprawomocny.

0: Prokuratura rozważa apelację, ponieważ domagała się jeszcze surowszej kary dla duchownego.
1: Podróż z Mołdawii do norweskiego Oslo rozpoczęła się dramatycznie dla prezydenta Ukrainy, który wziął wczoraj udział w pogrzebie króla Haralda.
0: Jego samolot o mało nie został trafiony przez drona podczas startu ze stolicy Mołdawii Kiszyniowa. Taka jest rzeczywistość, którą się mierzy. Bardzo dramatyczna sytuacja, tak mówi norweski premier Jonas Gahr Støre telewizji NRK.
1: Ukraiński samolot dostał zielone światło do startu po potwierdzeniu, że wspomniany rosyjski dron rozbił się na terytorium Mołdawii.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Obrońcy tytułu z PSG rozpoczynają piłkarską Ligę Mistrzów od wygranej.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
3: Dzień dobry. To było naprawdę wysokie zwycięstwo Paris Saint-Germain nad Slovanem Bratysława. 6-1. 3 bramki strzelił kupiony z FC Barcelony Ferran Torres. Duma Katalonii też z okazałym wynikiem. Wygrana u siebie 5-1 z Feyenoordem Rotterdam. Wygrywały też angielskie drużyny. Liverpool 2-1 z Atletico Madryt. Arsenal 1-0 z Napoli. Londyńczycy jako jedyni wczoraj zdobyli komplet punktów na wyjeździe. W Stanach Zjednoczonych gol Roberta Lewandowskiego. Chicago Fire zremisowało 1-1 z Interem Miami. Polak spotkał się z Leo Messim przed meczem. Serdeczne przywitanie obu piłkarzy. Gola dla klubu z Florydy strzelił Casemiro. Liga Mistrzów ruszyła także w wydaniu piłkarzy ręcznych. Industria Kielce zainaugurowała sezon domowym meczem z HC Krins Lucerna. Szwajcarską drużynę udało się pokonać, ale ostatecznie skromnie 30-29.
4: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność.
3: Komentował trener Krzysztof Lijewski. W Kielcach także zmiany na najwyższych stanowiskach. Wczoraj poinformowano, że nowym prezesem klubu został Karol Bielecki, w przeszłości przez wiele lat zawodnik tej drużyny.
5: Dla mnie oczywiście zaszczyt ogromny. Jak wiecie, doskonale spędziłem tutaj mnóstwo czasu i mnóstwo zdrowia zostawiłem na boisku. Doświadczenie, jakie zdobyłem, na pewno tutaj dużą rolę odegra to doświadczenie pozasportowe, właśnie biznesowe.
3: Tak mówił nowy prezes kielskiego klubu. W Orlen Wisła Płock z kolei, tam prezesem już od kilku lat jest były inny reprezentant Adam Wiśniewski. Na wciarze Liga Mistrzów rozpoczęli na wyjeździe. Niestety przegrali z Nantes minimalnie 25-26. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open. To oznacza, że tenisistka z Kazachstanu zostanie w poniedziałek liderką rankingu WTA. Rybakina pokonała w trzech setach Qiwen Zheng. Teraz jej rywalką będzie Coco Gauff. Amerykanka wyeliminowała Mirę Andrijewą.
6: Radio RMF24.
7: W kalendarzach 10 dzień września, czwartek. W RMF24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek melduje się przed mikrofonem. Na początek sprawdźmy prognozę pogody. Po upalnym wtorku, ciepłej, ale już mniej pogodnej środzie, dziś przede wszystkim spadek temperatury i to poniżej 20 kreski, ale nieco do maksymalnie 19 stopni Celsjusza mają pokazać wrocławskie termometry. Ciśnienie w nocy urosło do poziomu normy, ale w ciągu dnia będzie jeszcze rosnąć nawet do poziomu 1020 hektopaskali. A jeśli już przemierzacie Wrocław samochodem o poranku i możecie przejeżdżać, bądź będziecie przejeżdżać przez ulicę Trauguta i zatrzymacie się w okolicy remontowanego odcinka na krzyżówce Krasińskiego i Oławskiej, to zwróćcie uwagę na szklaną fasadę budynku Akademii Sztuk Pięknych. Na obiekcie Centrum Sztuk Użytkowych tej wrocławskiej uczelni pojawiła się wyjątkowa grafika. Wszystko w ramach obchodów 80-lecia Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Instalacja przedstawia postać malarza z pędzlem w dłoni. To nieprzypadkowy wybór. Autorem projektu jest Tomasz Broda, profesor wrocławskiej ASP, a uwiecznionym artystą jest sam patron uczelni i jej pierwszy rektor, czyli Eugeniusz Geppert. Jubileuszowy rok ASP Wrocław oficjalnie rozpocznie się w październiku wraz z inauguracją nowego roku akademickiego, jednak już teraz w mieście pojawiają się symbole tego święta. Oprócz imponującej grafiki na Trauguta po wrocławskich torach kursuje także specjalny tramwaj jubileuszowy ozdobiony motywami związanymi z Akademią. Tomasz Broda, który od lat związany jest z uczelnią, zaprezentował projekt muralu także w internecie. Charakterystyczny styl artysty i wyrazista forma sprawiają, że praca z pewnością przyciągać będzie wzrok przechodniów, czy kierowców. A przed samą uczelnią intensywny rok. Zapowiedziano liczne wystawy, spotkania, wydarzenia artystyczne. Szczegółowy program obchodów ma zostać ogłoszony w najbliższych tygodniach. Czekamy więc i z pewnością o nich opowiadać będziemy na antenie RMF 24 Wrocław. A ja jeszcze o poranku wracam do kierowców, a wracam z pytaniem, jak wam się jeździ podczas remontu wiaduktów na wrocławskim Brochowie? Tam od kilku dni zmieniona organizacja ruchu w ramach kolejnego etapu prac, więc pytanie, czy da radę jakoś tam możliwie przejechać, czy mocno się korkuje? Czekamy na wasze głosy. głosy, z których z chęcią skorzystamy na antenie. Dzwońcie pod numer 717-506-506, a ja przy okazji podsumuję dotychczasowe prace. Zakończono już rozbiórkę starych konstrukcji na ulicy Gazowej. W ich miejscu powstały nowe obiekty. Te roboty były szczególnie wymagające ze względu na funkcjonujące linie kolejowe pod wiaduktami. W ramach inwestycji wykonano także pierwszą część układu drogowego. Ułożono pod budowę chodników i nawierzchnię bitumiczną. Od minionej niedzieli ulica Gazowa znów jest przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy umożliwiający przejazd w kierunku Brochowa. Wyjazd w stronę granicy miasta prowadzi teraz ulicą Mościckiego. Prace przenoszą się obecnie na wiadukt przy Karwińskiej. Dodatkowo w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców rozszerzono zakres inwestycji o budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mościckiego od miejsca prowadzonych prac do przejścia dla pieszych i przystanków autobusowych. Zabezpieczono na ten cel dodatkowe środki w budżecie miasta. O poranku w RMF 24 Wrocław zmieniamy temat i teraz coś po tych wszystkich pracach, korkach i utrudnieniach dla relaksu. Zbieracie grzyby? Nie? No to może warto pomyśleć o takim zajęciu, chociażby w weekend. Ponoć po deszczu, zwłaszcza we wrocławskich lasach, ale także tych w aglomeracji wrocławskiej, można trafić na naprawdę dobre i ilościowo zadowalające okazy. Ale jak przyznaje profesor Artur Gryszkin z Katedry Technologii Żywności i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego artykuł prasowy przed chwilą czytałem, nasze lasy kryją nie tylko popularne borowiki czy podgrzybki, ale także wiele niezwykłych gatunków. Wśród nich wyróżnia się chociażby sromotnik bezwstydny, który przyciąga owady intensywnym zapachem, by roznosiły jego zarodniki. Okratek australijski, natomiast zwany także diabelskimi palcami, przypomina wyglądem bohatera filmów science fiction, a pierścieniak grynszpanowy zachwyca turkusowym kolorem. Kolczakówka piekąca z kolei wygląda jakby krwawiła. Jej młode owocniki pokrywają się czerwonymi kroplami cieczy. Naukowcy przypominają, że podczas zbierania grzybów zdecydowanie należy zachować szczególną ostrożność. Zbierajmy więc tylko te okazy, które znamy, których jesteśmy pewni. A jak mamy wątpliwości, to lepiej dopytać specjalistów, na przykład z wrocławskiego sanepidu. A my o ciekawych destynacjach dla grzybiarzy piszemy także na rmf24.pl, a ja z wami słyszę się jeszcze przed siódmą.

Rafał Jędraszek, o poranku wracam do Was na antenie RMF24 Wrocław przed siódmą. Kto stoi w korkach? Proszę się oczywiście nie zgłaszać, obie ręce na kierownicy. Ja za Was sprawdzę, choć kilka miejsc, w których ruch spowalnia. To m.in. trasa wlotowa do miasta od strony Psiego Pola, czyli Aleja Jana III Sobieskiego. Wolniej także od świateł do świateł jedzie się Aleją Armii Krajowej w kierunku Grabiszyna. Od północy tradycyjnie zjazd z Mostu Milenijnego w kierunku Gondowa. Tam wkrótce też będzie coraz ciaśniej. W samym centrum to m.in. ulice Sądowa czy Podwale. A przy których ulicach spodziewać się dziś suchych kranów? MPWiK zapowiada braki w dostawie wody, m.in. przy ulicach Pilczyckiej numer od 98 do 104 w godzinach od 8 do 12. 4 godziny dłużej wyłączeń wody można spodziewać się w budynkach przy ulicach Białej Magnolii 1, a także numery od 4 do 6 i 9. Czerwonej Róży 6-12, Kłokoczyckiej 161, a także od 165 do 167A oraz Złotej Lilii 21. A dodatkowo w związku z usuwaniem awarii przerwa w dostawie wody od 9 do 15 wystąpi przy Jemiołowej numer od 26 do 34, Skwierzyńskiej 35 do 39, Szczęśliwej od 19 do 25 oraz Żelaznej numer od 29 do 33. W RMF24 Wrocław teraz informacja przydatna dla tych, którzy odwiedzają wrocławskie cmentarze, na których zmienia się rozmieszczanie pojemników na odpady. Przy alejkach pozostaną wyłącznie pojemniki na odpady bio oraz zmieszane, natomiast pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne będą dostępne tylko przy głównych bramach. Chodzi generalnie o zmniejszenie liczby pojemników na śmieci przy alejkach. Do tego zmiany, jak ustaliliśmy, mają na celu dostosowanie systemu segregacji do rzeczywistego składu odpadów powstających na cmentarzach we Wrocławiu. Odpady roślinne, takie jak kwiaty, liście, trafią do pojemników bio. Specjalne worki na te odpady można kupić chociażby w portierniach cmentarzy, a zużyte znicze, wkłady, sztuczne kwiaty i wieńce należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, ponieważ są to produkty wielomateriałowe, których nie można poddać recyklingowi. Przy głównych wejściach nadal będzie można wyrzucać szklane i plastikowe opakowania, a w wybranych miejscach pozostaną pojemniki na papier. Zużyte baterie, to jest ważne, także znicze elektryczne należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki lub sklepów z elektrosprzętem. A teraz o poranku w RMF24 Wrocław zmieniamy temat. Siadamy na rower. Kto nie ma, no to pamiętajcie, że działa przecież wrocławski rower miejski. Można wypożyczać jednoślady. Mamy naprawdę mnóstwo dróg do tego dla jednośladów i ścieżek. A ponieważ system wrocławskiego roweru miejskiego świętuje 15 lat działalności, z tej okazji opublikowano wyniki badania opinii mieszkańców, które pokazują, że aż ponad 78,5% ankietowanych postrzega możliwość wypożyczania rowerów jako symbol nowoczesnego i ekologicznego Wrocławia. Prawie 90% respondentów uznaje, że rowery miejskie są miastu potrzebne. No dobrze, to przypomnijmy. System wrocławskiego roweru miejskiego wystartował w 2011 roku z 140 rowerami. Obecnie liczy już ponad 2800 jednośladów, a przez 15 ostatnich lat odnotowano 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. Z systemu skorzystało dotąd blisko 300 tysięcy osób. Najczęstsze powody wypożyczeń to rekreacja, dojazdy do pracy oraz szybkie przemieszczanie się po centrum. Wracając do statystyk, to ponad połowa mieszkańców korzysta lub korzystała z wrocławskiego roweru miejskiego, a 54,5% użytkowników to osoby, które dołączyły do systemu w ciągu ostatnich 2 lat. Większość badanych wysoko ocenia funkcjonowanie systemu, blisko 74,5% wystawiło mu ocenę 4 lub 5 w 5-stopniowej skali. I co warte przypomnienia, wrocławski rower miejski działa już nie tylko w samym Wrocławiu, ale także w okolicznych gminach aglomeracji. To Czernica, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Wisznia Mała. Mieszkańcy najczęściej wskazują, że w przyszłości chcieliby większej liczby rowerów, stacji oraz niższych cen. A ja póki co serdecznie dziękuję za uwagę, ale ponownie usłyszymy się o 9.30. Wtedy wystartujemy z naszymi lokalnymi faktami w RMF24 Wrocław. Możecie je, przypomnę, usłyszeć potem co godzinę do 18.30 włącznie. A za chwilę na naszej antenie rozmowa o 7.00. Gościem Piotra Salaka będzie Paweł Bejk.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama. Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da!
9: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września ogród staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
10: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
11: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
12: Incoming!
11: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: Tu Radio RMF 24, to jest czwartek, 10 września, rusza poranek informacyjny w naszej stacji. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę Paweł Bejda, czyli wiceszef resortu obrony, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtuń i Tomasz Stańszewski już czekają. Jest siódma.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o poranku ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Wysyła alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę.
1: A dzisiaj mija dokładnie rok od dnia, gdy nad Polskę ze wschodu wleciało 19 dronów.
2: Nasz reporter o poranku jest we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie.
1: A gościem faktów Radia RMF 24 za chwilę Paweł Bejda, wiceszef resortu obrony. Na początek alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: RCB rozsyła je w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje już polskie lotnictwo.
1: A dzisiaj mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W nocy z 9 na 10 września nad Polskę wtargnęło 19 bezzałogowców.
2: Ten atak najbardziej odczuli wtedy mieszkańcy wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie. Właśnie tam jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, witamy w Faktach. Powiedz, jak po roku pamiętają tamte wydarzenia.
3: Dzień dobry. Tu trudno zapomnieć, zwłaszcza dzisiaj, tym bardziej, że rano mieszkańcy znowu dostali alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wydarzenia sprzed roku najbardziej pamięta Tomasz Wesołowski, na którego dom spadła rakieta wymierzona w jeden z dronów.
4: Taki dzień się nie zapomni do końca życia. No. Ale żona to rzeczywiście dzieliło ją maks 5 minut od śmierci. Około 5 minut wcześniej zeszła na dół i trafiło.
3: Pocisk przebił dach i wpadł do sypialni. Państwo Wesołowscy na szczęście byli wtedy na dole. To było straszne, mówi jedna z sąsiadek.
5: Głośno tak uderzyło. Patrzę, chałupa rozwalona mojego sąsiada. Szkło leciało, wszystko. Cudem ona żyje.
3: Życia ocalały. Dom trzeba było rozebrać. W jego miejscu powstaje nowy. Postępom przyjrzymy się w kolejnych faktach. Wyryki Wola, Dominik Smaga.
1: Duże utrudnienie o poranku na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, między węzłami Tyniec i Skawina doszło do karambolu.
1: Szczegółowe informacje zbiera nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Pawle, jakie dokładnie utrudnienia czekają w tym miejscu kierowców?
6: Aktualnie zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic oraz jeden pas w stronę Rzeszowa. Do tej kolizji doszło tuż po 5:00. Na trasie w kierunku Śląska zderzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na A4 tworzą się potężne korki.
1: Służby rozpoczęły pracę nad przywróceniem ruchu kolejowego na linii między Wylonowem a Przysuchą.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący ciężarówką wjechał wczoraj na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego tam wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem Intercity.
1: W wyniku katastrofy zginęła pasażerka składu relacji Lublin Główny Szczecin. W porannych faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już zrobili śledczy w miejscu wypadku?
7: Zabezpieczony został rejestrator parametrów jazdy z kabiny maszynisty. Biegli będą teraz odczytywać z niego dane. W nocy funkcjonariusze zeskanowali także miejsce katastrofy.
8: Bardzo nowa technologia, którą wykorzystujemy w takich poważnych zdarzeniach, gdzie odględziną musimy poddać duży obszar. Ten skaner bardzo dokładnie, co do 0,3 mm, zwymiaruje nam cały ten teren.
7: Mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami kierowca ciężarówki nieumyślnie uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu. Za spowodowanie katastrofy grozi mu do 8 lat więzienia. Dziś służby będą próbowały ustawić lokomotywę i wykolejone wagony na torach. Później kolejarze będą musieli naprawić około 200 metrów szyn i sieć trakcyjną. Trasa najprawdopodobniej będzie zablokowana jeszcze przez kilka dni.
9: Rozmowa oparta na faktach.
2: Rozmowa o 7:00 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 Paweł Bejda, wiceminister obrony, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry.
0: Znowu alerty bezpieczeństwa dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Tych alertów jest coraz więcej, to Rosjanie coraz mocniej testują nasz system obrony?
10: Ja myślę, że zbliża się zima i Rosjanie za wszelką cenę chcą jak najczęściej i atakować atakować Ukrainę i doprowadzili do tego, żeby Ukraina się poddała. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że tych ataków będzie coraz więcej.
0: A pańskim zdaniem to jest tak, że te alerty są coraz bardziej zagrażają polskiej przestrzeni powietrznej? Znaczy nie alerty, te ataki rosyjskie coraz bardziej zagrażają
10: przestrzeni? Panie redaktorze, dmuchamy na zimne. Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
0: Odnotowujecie, że tego bojowy. Jest coraz więcej, panie ministrze?
10: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to. Stąd na przykład wspólne patrole, również wojska, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Stąd w tej chwili wzmożona aktywność również zabezpieczenia i prywatnych firm zbrojeniowych, ale również i państwowych firm zbrojeniowych.
0: Paweł Bejda, wiceminister obrony razem z nami w rozmowie o 7:00 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pana koleżanka, bo wiceszefowa resortu obrony, mówi 48 godzin, najbliższe 48 godzin będzie kluczowe, jeśli chodzi o bazy amerykańskie. Co jest kluczowe? To znaczy, to jest pytanie, czy już jesteśmy po tej drugiej stronie, wiemy na pewno, że te stałe bazy amerykańskie będą, czy też chodzi tylko i wyłącznie o lokalizację tych baz?
10: Ja nie jestem hura optymistą, jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi i dopóki nie będzie już coś pewnego, to na pewno nie będę tutaj ogłaszał żadnego sukcesu. Od dzisiaj, przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro, czwartek i piątek, odwiedza nas delegacja amerykańska pod kierownictwem pana Williama Cappelletti, to jest zastępca Kolbiego, który będzie przyglądał się naszej ofercie. My pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
0: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
10: Tego nie powiem, będzie ogólnie
0: ale
10: kilka
0: ale więcej
10: tych
0: niż
10: miejsc.
0: Dwa miejsca, rozumiem.
10: Tak, oczywiście, więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje, oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów, to jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
0: Ale kto będzie miał głos decydujący? Amerykanie?
10: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie oczywiście, chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
0: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach
10: tak,
0: złotych.
10: Mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
0: 10-12? Może nawet więcej.
10: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas, to nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
0: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej, Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
10: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
0: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak? Będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
10: Kilka lat. To wszystko jest płynne,
0: kilka lat,
10: panie
0: to jest
10: redaktorze.
0: Dwa lata, pańskim zdaniem, czy pięć lat?
10: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi. Ale w trzech miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
0: Oczywiście, tak.
10: Które są tutaj i to jest prawie 1,5 tysiąca żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5 tysiącach żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: Ale wie pan, do czego pytam o ten czas? Dlatego, że mamy tak system zakupów, między innymi uzbrojenia pomyślany, żeby do 2030 roku polska armia była gotowa. W pełni gotowa. Pytanie, czy do 2030 roku będą na terenie Polski
10: jest
0: bazy amerykańskie? Jest to realne, tak?
10: Jest to realne, panie redaktorze. Dlatego mówię z ostrożnościowo kilka lat, bo to jest uzależnione przede wszystkim od wybudowania infrastruktury. To jest
0: oczywiście.
10: Po pierwsze, mamy w tej chwili różnego rodzaju systemy, które bardzo szybko budują infrastrukturę, ale to są również pewnego rodzaju uzgodnienia i zmiana prawa, które powoduje, że ta infrastruktura będzie pobudowana dużo szybciej, jeżeli chodzi o tak zwane przeszkody prawne.
0: Jeżeli my mówimy o kilku lokalizacjach, to rozumiem, że nie koncentrujemy się tylko na Poznaniu i na Wrocławiu.
10: Dokładnie tak, nie możemy być niewolnikiem tylko Poznania i Wrocławia. Mamy bardzo poważnych kilka miejsc, które chcemy pokazać, Amerykanom. Nie namówimy pan, panie redaktorze. Pozwoli pan, że zostawię tą decyzję i niejako pokazanie, czyli odkrycie pewnych kart stronie amerykańskiej.
0: Panie ministrze, a dlaczego wszystkie bazy i stacjonowanie amerykańskich żołnierzy, to wszystko jest na zachód od Wisły?
10: Panie redaktorze, to proszę mi wierzyć, że to też jest decyzja Amerykanów i to jest też decyzja dowództwa NATO, ale chcę też panu powiedzieć, że Amerykanie wyrośli na biznesie i oni po prostu też biznesowo do tego podchodzą. Czyli jeżeli uznają już, że mają do zabezpieczenia pewnego rodzaju interesy amerykańskie w Polsce, w związku z tym ich również bardzo poważna decyzja i takie też parcie na to, żeby te bazy amerykańskie stałe były w Polsce. Znaczy, że jesteśmy bardzo poważnym partnerem, a Amerykanie mają swój biznes i swoje interesy amerykańskie w Polsce,
0: ale
10: które również
0: znaczy,
10: chcą
0: ministrze?
10: Zabezpieczyć.
0: Co to znaczy?
10: To znaczy, to jest też taki element odstraszania. To jest na zasadzie takiej, na przykład Rosjanie, uważajcie, bo my tu już jesteśmy, będziemy dbali o naszych obywateli, o nasze firmy, oczywiście mówię o tej stronie amerykańskiej, co dla nas jest absolutnie na rękę, bo jeżeli Amerykanie w tej chwili nie traktują nas przedmiotowo, a podmiotowo, to znaczy nie chodzi tylko o to, żeby dawać technologię, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my kupowali sprzęt, ale chodzi właśnie o to, żeby dawać technologię i żeby jak najwięcej tutaj firm, nawet joint venture ze stroną amerykańską powstawało w Polsce i chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Amerykanie widzą również szansę na to, żeby Polska kupowała z programu SAFE. Nie tego amerykańskiego, o której być może, że porozmawiamy, bo mówimy o FMF-ie, ale również oni wiedzą doskonale, że jeżeli nie będzie ponad 60% wkładu tutaj europejskiego, to również oni nie skorzystają z programu SAFE, europejskiego programu SAFE.
0: Ja jeszcze pana chciałem dopytać o te bazy amerykańskie. Pan mówi do 2030 może się udać 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce, podsumowując to, ale to bardziej hub logistyczny, czy mówimy o stacjonowaniu, nie wiem, jednostek pancernych, jednostek sił lądowych, czy jednostek obsługujących lotnictwo?
10: Na to też pan mnie nie namówi, bo już było wiele pytań z różnych redakcji na ten temat. Natomiast to, jakiego typu wojska tutaj będą stacjonowały w Polsce, to będzie decyzja już dowództwa NATO.
0: Panie ministrze, to teraz porozmawiamy trochę o uzbrojeniu. Czy jest realny projekt, że będziemy serwisować pociski do patriotów?
10: Jest to bardzo realne. Podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, to było pod koniec maja tego roku, rozmawiałem z zastępcą Marco Rubio i to jest sekretarz Dinano, ale również sekretarzem DAFI, to jest również zastępca Hexeta, który wyraźnie powiedział, zacznijcie od serwisowania. Jest to pierwszy krok do tego, żebyście produkowali rakiety Patrzy w Polsce, czyli rakiety Patriot.
0: Czyli to byłby wstęp do produkcji ewentualnie pocisków do Patriotów.
10: Tak. Zresztą w tym temacie również i rozmawiał odpowiedzialny za politykę zagraniczną pan minister Paweł Zaleski. Wszyscy, jak mówimy o kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, ktokolwiek by nie był, czy pan minister Tomczyk, czy pani minister Sobkowiak, to wszyscy jako kierownictwo jednym głosem zabiegamy o to. Jeżeli rozmawiamy z Amerykanami, to podkreślamy, jak to jest ważne, bo panie redaktorze, tych rakiet Patriot my mamy coraz więcej w Polsce.
0: I to jasne.
10: To jest, i są tak zwane resursy, czyli jakby od czasu do czasu trzeba badać co jakiś czas przydatność.
0: Kończy się ważność,
10: czyli jakby przydatność do użycia. Tak. W związku z tym trzeba by te rakiety wysyłać statkami do Stanów Zjednoczonych. To jest czas, to są koszty w związku z tym, a tych rakiet Patriot jest coraz więcej
0: w Europie.
10: No to
0: do konkretów, panie ministrze. W takim razie, kiedy decyzja o ewentualnym centrum serwisowym, pańskim zdaniem, ta decyzja zapadnie do końca roku, do końca miesiąca?
10: Ja myślę, że ta decyzja powinna zapaść do końca roku. W tej chwili zostały praktycznie dwa państwa na polu...
0: Polska i Niemcy.
10: Na polu negocjacyjnym, Polska i Niemcy. W kuluarach słyszymy, że Polska ma bardzo duże szanse, żebyśmy byli my tym hubem serwisowym dla wszystkich rakiet Patriot.
0: A czy to będzie bardziej wyglądało jako w tej chwili? W tej jesteśmy na takim etapie, że my konkurujemy z Niemcami, czy bardziej
10: idziemy
0: w kierunku współpracy?
10: To będzie absolutnie wspólne działania. Zresztą Amerykanie też to podkreślają. Słuchajcie, razem, wspólnie musimy działać jako Stany Zjednoczone i państwa europejskie, bo to dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa.
0: Wiemy, ile to będzie kosztowało?
10: To już jest tak zwana strona biznesowa, dlatego że bardzo mocno zaangażowane również w te rozmowy jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Oni są gotowi i przygotowani na tego typu działanie, dlatego że już w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są zakłady produkcyjne, państwowe zakłady produkcyjne, które już serwisują innego typu rakiety, ale chcę też panu powiedzieć, że bo nie każdy o tym wie. Czy pan wie, że my mamy technologię produkcji kontenerów startowych, na przykład do rakiet Patriot? To robi Huta Stalowa Wola, to robią WZL numer 1 w Mielcu, nie. W Lublinie, przepraszam, w Lublinie. W związku z tym my mamy już możliwości produkcyjne elementów do rakiet Patriot.
0: Ale panie ministrze, czy to pan już wie, który zakład ewentualnie by serwisował Patriotę?
10: Nie, tego nie wiem. To jest już po stronie biznesowej. My na pewno jako Ministerstwo Obrony Narodowej będziemy to wspierać, bo to również zmniejszy nam koszty i zwiększy poziom bezpieczeństwa, bo jeżeli odsyłamy rakiety do tak zwanego badania, no to tych rakiet nie będzie na stanie amunicyjnym Wojska Polskiego.
0: 4 miliardy dolarów umowa FMF, to jest, rozumiem, umowa, w sumie to będzie 20 miliardów dolarów, na co pójdą te pieniądze?
10: Prawie 20 miliardów dolarów, w tej chwili, wczoraj została podpisana umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Finansów i Gospodarki.
0: Ale to jest pożyczka.
10: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, tak, to jest pożyczka, to jest taki instrument finansowy amerykański. Amerykanie dają bardzo na bardzo dobrych warunkach pożyczki krajom, które zasługują na to, tak zwanym krajom zaprzyjaźnionym, ale chcę panu powiedzieć, że my zgarniamy prawie całą pulę, jeżeli chodzi o
0: Polskę. Ale na co pójdą te pieniądze,
10: panie ministrze? Do tej pory na przykład te pieniądze szły na aerostaty Barbara. To są te balony takiego bardzo wysokiego rozpoznania, które w przyszłości będą umieszczone bardzo blisko wschodniej granicy i północnej naszej granicy. To na przykład jest modernizacja samolotów F-16 i chcę panu powiedzieć, że modernizacja samolotów F-16 będzie w WZL-ach w Bydgoszczy, czyli to wszystko zostanie w Polsce. To na przykład są śmigłowce Apache i to na przykład jest cały projekt Wisła, czyli i wyrzutnie, i wszystkie systemy rakietowe Patriot.
0: To rozumiem, że tak, linia kredytowa jest otwarta, a kiedy się pojawią konkretne efekty z tych pieniędzy?
10: Bardzo szybko, dlatego że część tych pieniędzy na pewno pójdzie na finansowanie Apache, natomiast ja będę na przykład tutaj optował, ale to jest decyzja Sztabu Generalnego, absolutnie, bo do tych Apache są potrzebne na przykład Chinooki, czyli bardzo ciężkie śmigłowce transportowe i chcę tutaj podkreślić, to mogą być śmigłowce podwójnego zastosowania, na przykład do ewakuacji ludności wtedy, kiedy są na przykład powodzie, albo też do gaszenia pożarów.
0: Dobrze, że pan o tym wspomniał. Straż dostanie nowe śmigłowce do gaszenia pożarów właśnie?
10: Będziemy chcieli przekonać i Ministerstwo Rolnictwa, i Lasy Państwowe, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będziemy rozmawiać, to będą rozmowy takie międzyresortowe, żeby pozyskać te tak zwane firehawki.
0: Ale kto wtedy będzie za to płacił? Ministerstwo Rolnictwa, Lasy Państwowe czy Ministerstwo Obrony?
10: Być może, że porozumiemy się tutaj w sensie na przykład tych pieniędzy SAFE, które będą przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest w fazie jeszcze rozmów i negocjacji, ale ja myślę, że takie śmigłowce byłyby bardzo potrzebne w związku ze zmianą klimatu. To jest już sprawa drugorzędna. Ile takich śmigłowców?
0: No nie, no, ale bo czy myślę, 20 że... czy 5 to jest różnica.
10: No nie, panie redaktorze, ale to tutaj na pewno my nie będziemy, to znaczy my będziemy współdecydować razem na pewno z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Ministerstwem też Rolnictwa i na przykład klimatu, no bo tutaj są Lasy Państwowe pod klimatem. Ile tak naprawdę operacyjnie takich śmigłowców było potrzebne? Taki śmigłowiec to jest pojemność na przykład wody w granicach 3870 litrów, a zasysa tą wodę w przeciągu 60 sekund. Proszę zobaczyć, jaka to jest siła do gaszenia
0: pożaru. Tylko wie pan, co jest istotne, to czym mamy zbiorniki takie, z których mogłyby korzystać takie śmigłowce.
10: Ale proszę mi wierzyć, że no to już prawie 20 lat było, to w 1992 roku takie olbrzymie pożary były, to już prawie 25 lat temu i wtedy cały system zabezpieczenia zbiorników został uruchomiony i te zbiorniki fizycznie one są między innymi w przestrzeniach między lasami, ale śmigłowiec ma to do siebie, że potrafi w przeciwieństwie do samochodu. samochodu, potrafi bardzo szybko wrócić do takiego zbiornika i bardzo szybko go zatankować.
0: Panie ministrze, wróćmy do tego, co było rok temu, bo 10 września, dokładnie rok temu, drony rosyjskie wleciały w polską przestrzeń. Czy dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że znowu musielibyśmy wysyłać myśliwce, które strzelałyby z rakiet do dronów, czy nie?
10: Coraz bliżej jesteśmy na przykład systemu SAN, który będzie zabezpieczał polskie niebo.
0: Ale gdyby między to się dzisiaj powtórzyło, to cały czas musielibyśmy wysłać myśliwiec, żeby strzelił, tak?
10: Oczywiście, tak, ale też przystosowujemy na przykład samoloty i właśnie Mielec przystosowuje te samoloty, które będą też używane między innymi do zestrzelenia tych dronów, ale też przystosowujemy śmigłowce do tego, ale też całe systemy tak zwanego krótkiego zasięgu, które będą zwalczały drony, które ewentualnie wkroczyłyby na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Ale to co się zmieniło na korzyść przez te ostatnie 12 miesięcy w takim razie? Czy jesteśmy mądrzejsi, czy jesteśmy lepiej przygotowani do takiego ataku dronowego, jaki miał miejsce rok temu?
10: Redaktorze, ataki dronowe nie są nowością, dlatego że te ataki dronowe już były w 2022 roku, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Oni nie zrobili nic. My żeśmy zastali po prostu plażę, co dopiero w styczniu, czyli koniec 2024 roku, początek 2025 roku, Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wojska bezzałogowe, to znaczy powstanie wojsk bezzałogowych. Wojska bezzałogowe to nie jest nowy rodzaj sił zbrojnych, tylko to są wojska, które będą przy wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
0: Rozumiem.
10: I na przykład w tej chwili całe też tak zwane drony do zwalczania dronów. My w tej chwili już zakupiliśmy też takie drony.
0: Ale fizycznie tego jeszcze nie mamy, panie ministrze.
10: Nie, fizycznie już mamy. Mamy, są na stanie Wojska Polskiego, są na stanie armii, są to drony kamikadze, które po prostu zwalczają te drony, które już, czyli to nie są tylko te drogie efektory, ale również w naszej armii są drony i jeszcze rozszerzamy cały wachlarz takich dronów, które niskokosztowo będą zwalczały również te drony, które ewentualnie by były na terenie nieba Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą MSPO, te targi tak zwane obronne w Kielcach, pokazują całą gamę. W tej chwili to technologia tak przyspieszyła w Polsce, na przykład WB, grupa WB pokazała najnowsze technologie dronów, między innymi do zwalczania dronów, ale również dronów odrzutowych, które mogą operować powyżej 300 kilometrów na bardzo niskim poziomie i są bardzo trudno wykrywalne. Ale również w tej chwili będziemy robili testy dronów, które będą mogły bardzo daleko atakować, czyli ponad 1000 kilometrów, bardzo nisko operować nad powierzchnią Ziemi i będą bardzo, bardzo słabo.
0: Ale efekt jest taki, panie ministrze, ale efekt jest taki, że w gruncie rzeczy sam pan przyznał, że jakby powtórzyła się sytuacja sprzed roku, to musiałoby być powietrzu F-16.
10: To jest przede wszystkim podstawa tego, żeby zobaczyć, co się dzieje na polskim niebie, ale są wysyłane również i śmigłowce do rozpoznania, ale proszę mi wierzyć, że coraz bliżej jesteśmy. Między innymi mam na myśli system SAN, który będzie nisko kosztowo operował również i zwalczał drony, które byłyby zagrożeniem.
0: Tak mówi Paweł Bejda, wiceminister obrony Polskiej Stronnictwa Ludowego. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
10: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobre.
11: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
7: Po reklamie. Ogłoszenie RMF24.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
7: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Ogłoszenie RMF24.
9: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Zablokowana w obu kierunkach jest Krajowa 7 między Małopolskim Chyżnem a granicą państwa.
11: Tam ciężarówka wjechała w bramownicę Etol, potem stanęła w poprzek jezdni. Jedna osoba w wypadku została ranna.
10: Samochody osobowe mogą przejechać przez granicę ze Słowacją drogą wojewódzką 962 przez Lipnicę Wielką.
11: Dmuchamy na zimne, tak mówił w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF24 wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
10: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przypominamy, wysłało o poranku alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakami Rosji na Ukrainę. Poderwane zostały też polskie myśliwce.
12: Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
9: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
12: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to.
11: Alert, który został wysłany po 6, został odwołany około 7.
10: Kilka minut później, jak informuje RCB, rozesłano kolejne ostrzeżenia w związku z ponownym zagrożeniem.
13: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: A z nimi o poranku już teraz Mateusz Bożek. Witamy.
14: Dzień dobry, a zaczynamy od kryzysu europejskiej branży motoryzacyjnej. Niektóre firmy decydują się na ogromne cięcia etatów. Volkswagen, niemiecki gigant, zwolni aż 100 tysięcy osób, a w brytyjskim Jaguar Land Rover do likwidacji pójdzie kolejne 4 tysiące miejsc pracy.
15: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiają na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
14: Wskazywał w RMF 24 Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
15: Ekspansja chińskich firm, dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich, w Europie nieco mniej.
14: Kryzys europejskich firm idzie w parze z kryzysem na światowych rynkach ropy, której cena za baryłkę przekroczyła już $100, a to może odbić się na i tak już bardzo wysokich cenach, które zobaczymy na stacjach paliw. Prawie 500 000 emerytów w Polsce pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej, czyli mniej niż niecałe 1980 zł miesięcznie. Tak wynika z danych ZUS-u, którymi podzielił się jego szef Liwiusz Laska. Przypomnę, że minimalna emerytura jest gwarantowana tym, którzy przepracują określony czas. Kobiety 20 lat, mężczyźni 25. Co ciekawe, w naszym kraju są dwie osoby, których emerytura

0: nosi, uwaga, 2 grosze. Jedna z nich przepracowała w swoim życiu tylko jeden dzień. Na koniec zerkamy jeszcze na kursy walut. Euro w tej chwili kosztuje około 4 zł i 32 groszy, dolar 3,71, frank szwajcarski niecałe 4,58, a funt brytyjski około 5 zł i 3 groszy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, no to gdyby teraz zaczął pan prezydent, to tak mówiłby do... No tak, do 9. Półtorej godziny trwało przemówienie Donalda Trumpa w pierwszym dniu konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie. Na miejscu był nasz korespondent Paweł Żuchowski i Paweł teraz to wszystko podsumuje.
1: Dzień dobry, to było naprawdę długie przemówienie. Prezydent powtarzał wątki, straszył demokratami, którzy mogą przejąć kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wzywał wyborców do mobilizacji, by on mógł dokończyć zmiany, które wprowadza od 2 lat. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, może to nie być możliwe. Oczywiście nie zabrakło jego ulubionej piosenki. To były najbardziej udane 2 lata finansowo i pod każdym innym względem w historii prezydentury, przekonywał. Jeśli Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wypłacę każdemu dorosłemu w USA $5000. Padła nawet taka zachęta finansowa. Skąd pieniądze? Tutaj zabrakło wyjaśnienia. Prezydent tańczył również na scenie w rytm właśnie swojej ulubionej piosenki. Krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Nie zabrakło też ataków na dziennikarzy. W czasie pierwszego dnia konwencji republikańscy politycy przekonywali, że powrót demokratów do władzy to będzie katastrofa dla Stanów Zjednoczonych. W czasie pierwszego dnia konwencji oprócz Donalda Trumpa przemawiali politycy walczący o miejsca w Kongresie. Swoje przemówienia skupiali przede wszystkim na sprawach krajowych. Mało było odniesień do polityki międzynarodowej, dużo było za to o bezpieczeństwie, ochronie granic czy podatkach. Tak właśnie zakończyła się konwencja, a w zasadzie zakończył się pierwszy dzień tego wydarzenia. Z hali w Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
0: Tanecznie i wesoło. Jak słyszeliście w Teksasie, o tym wszystkim opowiadał nasz korespondent zza oceanu, czyli Paweł Żuchowski. Bardzo dziękujemy.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
3: Po reklamie.

0: Radio RMF 24, poranny program, za 22 minuty będzie godzina 8. No i co, panie redaktorze, to o czym rozmawiamy? O Lidze Mistrzów, czy o tym, że Lewandowski był lepszy niż Leo Messi?
1: No, last minute, no to jednak Robert Lewandowski, prawda? Bo to przed chwilą, no nie tak przed chwilą, ale jednak po Lidze Mistrzów się wydarzyło.
0: To prawda, no to zaczniemy od Roberta Lewandowskiego. 1-1, rzeczywiście Chicago Fire z Interem Miami na boisku i największy piłkarz wszechczasów i chyba najwybitniejszy polski reprezentant.
1: I nawet pal 6 wynik, tam ponad 60 tysięcy osób przyszło zobaczyć ten mecz. Z uwagi na Leo Messiego i z uwagi na Roberta Lewandowskiego, trener Chicago Fire zresztą po tym meczu powiedział, że to było niesamowite widowisko, że ci ludzie, którzy z jednej strony skandowali nazwisko Lewandowskiego, ale też byli wyraźnie tacy pobudzeni, kiedy piłka była przy nodze Leo Messiego, bo Leo Messi rozbudza jednak też te kibicowskie serca. Remis 1-1 w tym meczu, Robert Lewandowski z golem dla Chicago Fire, dla drużyny z Florydy Casemiro strzelił bramkę. Przed meczem też takie ładne obrazki, bo Robert Lewandowski w takim uścisku i z Leo Messi, i z Luisem Suarezem, czyli tutaj oczywiście tym punktem stycznym FC Barcelona. Teraz już dla Messiego lewy jest swojak, tak? Można tak powiedzieć.
0: No to co, wracamy w takim razie do Europy, wracamy na stary kontynent. Liga Mistrzów, drugi dzień rozgrywek za nami. Widziałeś asystę przy drugim golu dla Liverpoolu?
1: Przyznam szczerze, że akurat tego nie widziałem.
0: A widzisz, no piękna. Powiem ci szczerze, byłem zafascynowany, bo Liverpool wygrał, rozumiem.
1: Wygrał 2-1.
0: Mimo, że przegrywał.
1: Przegrywał 0-1. Zresztą trener Liverpoolu powiedział, że trochę bierze to na siebie, że Atletico trochę inaczej wyszło na ten mecz i nie wszystko tak zadziałało w Liverpoolu, jak trzeba było, ale jak wprowadzili sobie już jakieś tutaj zmiany, to wszystko poszło jak z płatka. Chciałem zwrócić uwagę na może mecz, który takiego dalszego wyboru. VfB Stuttgart wygrało 3-1 z Wikingiem Stavanger, ale
0: i za to cię cenię, Patryk, powiem ci szczerze, bo zawsze wynajdujesz takie mecze, na które nikt nie zwraca uwagi.
1: Bo ja już myślę o przyszłości, słuchaj. Ermedin Demirovic strzelił 3 bramki dla drużyny ze Stuttgartu, a to jest reprezentant Bośni, a niedługo przecież okienko reprezentacyjne i z Bośnią będziemy grać. Także tutaj tylko sygnalizuje dobrą formę bośniackiego napastnika. Natomiast oczywiście emocje rozbudzały te największe marki. Wysokie zwycięstwa Paris Saint-Germain nad Slovanem Bratysława 6-1. 5-1 Barcelona wygrała z Feyenoordem. Zresztą w Paryżu 3 bramki strzelił Ferran Torres, czyli piłkarz kupiony przez PSG właśnie z Barcelony. Z takich jeszcze hitów, no to chyba warto zwrócić uwagę na Arsenal, który jako jedyny wygrał wczoraj na wyjeździe z Napoli 1-0.
0: Co dzisiaj?
1: No dzisiaj na przykład powrót po 18 latach. Fenerbahce zagra w tej głównej fazie Ligi Mistrzów. Tak sobie pomyślałem, masz 18 lat, nie pamiętałem, że to aż tak dużo. Prawie 2 dekady, byś tak...
0: Przeleciało, co?
1: Mocnej drużyny, zaczynają za AS Romą, ale myślę, że jest też coś ciekawszego. Como debiutuje w Lidze Mistrzów, włoska drużyna. We Włoszech nie jest tak się łatwo przebić do Champions League, chociaż ostatnie lata pokazały, że i Bolonii się to udawało, i Atalancie Bergamo. Teraz drużyna Como z RB Lipsk zaczynają. Tymoteusz Puchacz, jego Sabah Baku na Old Trafford, czyli w teatrze marzeń piłkarskich, tak, z Manchesterem United zagrają. Będzie też na przykład mecz Bayernu Monachium z Bodo Glimt i pytanie, czy ci Norwegowie znowu mogą sprawiać jakieś sensacje. Głównie u siebie, ale nie tylko.
0: O Lidze Mistrzów, o tym, co nas czeka i o tym, co już za nami. Patryk Serwański, dziękuję. Redakcja sportowa RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
8: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
9: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
7: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
9: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
15: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
16: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
18: Radio RMF 24. Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. To tuż po godzinie 8. O co Tomek zapyta? Na pewno dlaczego opóźniają się reformy w służbie zdrowia zapowiadane przecież po aferze w Szpitalu Południowym. Do faktów zostało nam niespełna 7 minut. Radio RMF 24. Trwa poranek informacyjny. Bądźcie blisko.

to nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Czas najwyższy na fakty w radiu RMF 24, fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Cęńszewski są już razem z nami. Jest ósma.
1: Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: W powietrzu myśliwce strzegące polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Ma to związek z rosyjskim ostrzałem Ukrainy.
2: Przedłużona, jak ustalił dziennikarz RMF FM, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Jankowski.
2: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszamy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Jak poinformowano, sytuacja jest monitorowana, poderwane zostały też polskie myśliwce.
1: Władze Ukrainy ogłosiły natomiast żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłuża kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ten audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce.
2: Przypominamy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u.
1: Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Sam lekarz miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
3: Kontrola NFZ właśnie w tej sprawie pierwotnie miała skończyć się w sierpniu. Kolejny termin to połowa września, a teraz, jak ustaliłem, wnioski poznamy najwcześniej w październiku.
2: Michał zameldował się w porannych faktach. Witamy.
3: Tak, dzień dobry.
2: Dlaczego kontrola trwa tak długo?
3: NFZ tłumaczy, że to jest złożone, wielowątkowe postępowanie. Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpili do innych instytucji, w tym do warszawskiego ratusza, któremu podlega szpital, o dodatkowe informacje. Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczy, że pośpiech nie pomoże tej sprawie.
4: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
3: Równolegle postępowanie w tej sprawie od ponad 2 miesięcy prowadzi prokuratura. Sprawa trafiła też do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Konsekwencja tej afery to m.in. propozycja wprowadzenia górnych limitów, zarobków i czasu pracy lekarzy. Dzisiaj planowana jest dyskusja na ten temat w czasie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest ważny, no ale na razie dopiero wstępny etap prac nad tymi zmianami.
5: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: W warszawskim studiu RMF FM jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady, czy też Izby Lekarskiej. Obie nazwy są w użyciu. Bardzo serdecznie witam.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry,
6: to taka trudna sprawa, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia wszystko przedłuża. To rzeczywiście jest trudne. Wy też prowadzicie takie badanie.
4: I już widzimy, że te postępowania są skomplikowane ze względu na wielość nie tylko wątków, ale też ilość świadków, których należy przesłuchać w tej sprawie.
6: A macie jakieś już wnioski, jakiekolwiek, cokolwiek? Wiecie, co tam się wydarzyło?
4: Na pewno dzisiaj wiemy o tym, o czym możemy informować opinię publiczną na tym etapie, czyli o tym, o czym państwo mówiliście w tej chwili w radio RMF FM, czyli młody lekarz bez specjalizacji, koordynator,
6: narażenie. No to wszyscy wiemy, bo to w mediach było.
4: Natomiast tutaj dla dobra postępowania my nie możemy udzielać dalszych informacji. Natomiast to postępowanie się toczy i myślę, że zakończy się w najbliższym czasie.
6: W najbliższym czasie? To znaczy kiedy?
4: Kilku miesięcy.
6: Kilku miesięcy?
4: No tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
6: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
4: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
6: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej. To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
4: Dla mnie niewytłumaczalne. Można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład Izby Lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
6: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze no, trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
4: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
6: Kultura milczenia.
4: Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia. Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział. No to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur, jedno jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
6: Ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
4: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją. Na SOR-ze musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
6: No dobrze, a co z... No właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
4: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z aferą
6: Zonda Krypto. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali. Ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
4: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
6: Panie także, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe w moim prezesie. Coś się wydarzyło?
4: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
6: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
4: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami, które mają być dziś zaprezentowane, choć projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
6: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach?
4: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
6: No ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
4: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w 3 miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. Urawniłowka nikomu nie służy, rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi, jest no, naszym zdaniem wydmuszką.
6: Ale rząd i tak już ustąpił. To znaczy, nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą nikt nie wygrał z lekarzami.
4: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, to wywołuje
6: protesty. Ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
4: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
6: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki przynajmniej niektórych, okej, nielicznych lekarzy nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
4: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
6: W ogóle nie jestem premierem. Stawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi. Ja będę także pytał o przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do potencjalnego ataku. A naszym gościem, przypominam, jest dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Panie doktorze, to na chwilę zmienimy temat. Co z Dawidem Kacprzykiem? Co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
4: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan dr Kacprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
6: ale
4: lekarzy.
6: Ale jak to możliwe? Nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
4: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszeniem.
6: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
4: Nie da się obronić. Ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało się...
6: To jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
4: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę i tę karę odpokutować. Ale
6: mężem stanu może zostać. Ja się pytam, czy zostanie lekarzem i będzie pracował jako w jakiejś placówce medycznej.
4: Ja nie mogę wywierać w tym momencie nacisku również na organy odpowiedzialności zawodowej i sąd, bo one nie są pod moją jurysdykcją. W mojej ocenie na pewno nie może w tej chwili, i byłbym oburzony, gdyby tak było, pełnić funkcji kierowniczych, pracować pod nadzorem, czyli kontynuować ten proceder, którego dopuszczał się w szpitalu południowym.
6: Powiem tylko, że jesteśmy cały czas, i panie prezesie, jesteśmy cały czas świadkami kolejnych rozmaitych hybrydowych ataków. Czy polski system opieki zdrowotnej, opieki medycznej jest przygotowany na atak?
4: Nie jest.
6: Nie jest.
4: Nie jest, absolutnie nie jest. My rozmawialiśmy nawet w studio RMF FM chyba rok temu o tym, że są plany przygotowania przeciwko wojnie hybrydowej. Coś się dzieje w tej sprawie. My cały czas jako lekarze cywilni nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, nie jesteśmy szkoleni, nie widzimy planu.
6: Czyli nie ma żadnych szkoleń, nic się nie dzieje, nie dostaliście planów jakichś działań.
4: Powstał tak zwany Legion Medyczny, który zachęca lekarzy, pielęgniarki do wstępowania w swoje szeregi, do nauki i szkoleń, ale to jest zbyt mało, my planów działań nie widzimy, strategii też nie. Zresztą o tym, że lekarze są tym zasobem kluczowym i że ochrona zdrowia jest kluczowa, my mówiliśmy od wielu lat, kiedy rząd wpuszczał lekarzy zza wschodniej granicy tak naprawdę na skserowanych dokumentach i wydawał im numery podobne do prawa wykonywania zawodu, tak naprawdę wpuszczając ich do systemów informatycznych. My też krzyczeliśmy, że wśród tych osób może znaleźć się ktoś niepowołany, kto lekarzem nie jest, a skserował sobie dokumenty i bez znajomości polskiego do systemu wszedł. Wtedy traktowano to z przymrużeniem oka. Dzisiaj sytuacja się zmienia, traktujemy sytuację poważniej, ale nie jest tak, że przygotowania przyspieszyły.
6: Czyli co, MON współpracuje w ogóle z Naczelną Radą Lekarską, z kimkolwiek? Znaczy, no bo MON i MSWiA, no bo to są te dwa kluczowe ministerstwa, czy nie? Czy na razie się o tym mówi?
4: Na razie się o tym mówi, my nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA. Jest Wojskowa Izba Lekarska, ona prowadzi szkolenia.
6: No ale to jest jakby osobna kwestia. To znaczy, Wojskowa Izba Lekarska to są lekarze wojskowi równocześnie.
4: I prowadzą szkolenia również dla nas cywili, ale to jest kropla w morzu.
6: Dobrze, mamy 1193 szpitale, to wynika z tego raportu, o którym mówił pan doktor, w tym około 300 podmiotów publicznych o znaczeniu strategicznym, jednak tylko 8% z nich ma pełne zaplecze do działania w warunkach zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych czy nuklearnych. To jest raport z zeszłego roku, coś się zmieniło?
4: Nie mam takich danych, aby cokolwiek się zmieniło. Jest w Polsce dużo ludzi, które mogłoby pomóc i służyć swoim doświadczeniem. Mam nadzieję i myślę, że cała opinia publiczna ma nadzieję, że w ministerstwie dzieją się plany i za chwilę będziemy do nich włączeni jako partner społeczny. Natomiast w tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy. To nie jest dobra informacja, dlatego że w działaniach wojennych największą stratę ponoszą rzeczywiście cywile, którzy nie mają dostępu do leków, którzy nie mają dostępu do lekarzy, do szpitali przekształcanych w szpitale wojskowe i na prędce zamienianych. Ten pośpiech w przypadku działań wojennych nie służy nikomu, a najbardziej na tym ucierpieliby cywilni pacjenci.
6: No ale też rozumiem, że lekarze muszą być przygotowani, bo to jest działanie jednak w dość specyficznych warunkach, jak coś się dzieje. Pod dużym stresem, no być może lekarze pracujący na SOR-ach mają pewien...
4: Wyszliśmy z inicjatywą, żeby do stażu podyplomowego, czyli ktoś kończy 6 lat studiów, idzie na staż i tam powinien mieć moduł medycyny pola walki, ewentualnie po prostu przygotowanie do konfliktu zbrojnego. Ta sprawa utknęła na etapie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia. Usłyszeliśmy tak, to będzie, wprowadzimy. Na obietnicach się na razie skończyło, ale trzymamy kciuki.
6: Ale nie ma woli politycznej, czy to tak ze wszystkim wygląda w taki sposób, że jak jest temat, to są obietnice, po czym temat znika i... Obietnice też znikają.
4: Ja obserwuję dużą bezwładność dzisiaj w resorcie, w Ministerstwie Zdrowia. Obserwuję również zmniejszenie częstotliwości kontaktów i inicjatyw ze strony resortu. Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym na wysokie pensje kilkuset lekarzy. To nie robi dobrze przygotowaniom do ewentualnych problemów w systemie.
6: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, trzeba bić na alarm sobie dziur w NFZ-cie, bo wczoraj nawet Rzeczpospolita podała 12 miliardów będzie brakować.
4: No, w Rzeczpospolitej też mogliśmy przeczytać, że budżet zawisł tak naprawdę na akcyzie i zależy od tego, czy Polacy będą pić alkohol i palić papierosy elektroniczne.
6: Nie
4: jeżeli
6: namawiamy.
4: Nie, to nie, znaczy ta sytuacja jest kuriozalna, że NFZ opiera to, czy będzie mógł funkcjonować, czy nie zabraknie mu pieniędzy, na tym, czy pacjenci będą sobie szkodzić. W związku z tym, jeżeli pan redaktor pyta, czy jest gigantyczna dziura i brakuje pieniędzy, tak, brakuje pieniędzy. Jeżeli ja o tym mówię dzisiaj w RMF FM, to spodziewam się za chwilę komentarzy, tak, bo lekarze zjedli wszystkie pieniądze. To jest nieprawda. 20-30% budżetu szpitala na wynagrodzenia to są lekarskie pensje. Są wśród lekarzy milionerzy, są kominy płacowe, należy z tym skończyć. Dlaczego nasza propozycja wprowadzenia tachografów, ograniczenia liczby czasu pracy?
6: A jak będą te tachografy, to nie będzie tak, że zacznie brakować lekarzy?
4: Myślę, że dzisiaj 15% lekarzy, i mamy na to badania, pracuje więcej niż na dwóch etatach. I rzeczywiście jest tak, że brak tych lekarzy w systemie może odbić się przez chwilę na dostępności doświadczeń, dlatego zaproponowaliśmy tachografy z tak zwanym alarmem. Nie blokowanie pracy tych lekarzy, tylko alarm i wyjaśnienie, dlaczego dany lekarz pracuje więcej, czy ten lekarz nie może rzeczywiście...
6: Nie, ja się pytam o to, bo na przykład jeden z moich kolegów pracuje na SOR-ze i on mówi, nie ma wcale wielu lekarzy, którzy chcieliby tutaj pracować. W związku z tym wielu z nich pracuje rzeczywiście więcej niż powinni, ale jak przestaną pracować, to niespecjalnie ma ich kto zastąpić.
4: I może afera doktora Kacprzyka to jest jasny sygnał, żeby skończyć z tą patologią. Znaczy, żeby rządzący zastanowili się rzeczywiście, dlaczego na SOR-ze nie chce nikt pracować, pomimo wysokich stawek. Żeby zastanowili się, czy rzeczywiście system ma opierać się na barkach przepracowanego personelu medycznego. Ale panie redaktorze, sformułowaliśmy do partii politycznych pytanie o to, ilu nominatów partyjnych jest dzisiaj dyrektorami szpitali.
6: I co, dostaliście odpowiedź?
4: Ani jednej na razie. Cały czas czekamy.
6: Ale media się tym zajmują. Wiemy, że jest ich całkiem sporo. Z wszystkich partii.
4: Myślę, że tak, ale nasz postulat odpolitycznienia ochrony zdrowia nie wpadł na podatny grunt. Politycy nabrali wody w usta.
6: A tych tachografów nie chce Ministerstwo Zdrowia? Jak się odnosi do tego pomysłu?
4: Na razie nie mamy żadnych rozmów na temat tachografów.
6: Na razie się nie odnosi.
4: Zdrowia,
6: tak?
4: Czyli się po prostu nie odnosi. Mówiliśmy, że może to trudne. Słyszeliśmy, że trzeba karty zainstalować. Trzeba po prostu odnotować, gdzie lekarz loguje się do systemu. My dzisiaj bez logowania nie jesteśmy w stanie pracować. I to musi być pierwszy krok. Ale bez pierwszego kroku nie da się zrobić.
6: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, będą cięcia w zabiegach? Jest takie niebezpieczeństwo, że będą konieczne cięcia w zabiegach?
4: Jest takie niebezpieczeństwo i widzimy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do zarządzania oburzeniem wtedy, kiedy pieniędzy rzeczywiście pod koniec roku zabraknie, czyli znowu próby zrzucenia odpowiedzialności na lekarzy. Ministerstwo pozyskało wiedzę o tym, ile naprawdę zarabiają lekarze. Jest ta kasowana ustawa PESEL-owa, przeciwko której protestowaliśmy, ale ona weszła w życie.
6: I dzisiaj... coś złego się stało? Jakiś dramat jest?
4: Na razie nie wyciekły nasze dane, choć afera MyDoctor pokazała, że wyciek danych wrażliwych i PESEL-i
6: ale to jest kwestia czasu. Ale tak do pacjentów się odnosi. I to jest rzeczywiście dramatyczna informacja.
4: To prawda, choć część tych danych to również były dane nasze, lekarze. My też jesteśmy pacjentami. Tutaj jedziemy absolutnie na tym samym wózku, ale ministerstwo pozyskało dane odnośnie wynagrodzeń, pozyskuje je. Tymczasem słyszymy, że ujawni je w styczniu, w lutym, a więc czeka, żeby pokazać, że tych milionerów nie jest aż tak dużo i móc zrzucić odpowiedzialność w listopadzie,
6: w październiku ma być pierwsza prezentacja danych. No tak, mieliśmy obietnicę.
4: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć za OTMIT-u już dochodzą do nas informacje, że być może ten termin zostanie opóźniony.
6: Ale co pana zdaniem, panie doktorze, panie prezesie, za mało tych milionerów jest, żeby usprawiedliwić problemy w NFZ-cie?
4: Myślę, że zdecydowanie zrzucenie odpowiedzialności na milionerów się nie uda, tym bardziej, że do tych milionerów, do tej choroby systemu doprowadzili sami rządzący, wprowadzając kontrakty za czasów Ewy Kopacz, nie ruszając wyceny procedur, kiedy jedna procedura jest opłacalna, a inna jest nieopłacalna, i nie ruszając nadzoru właścicielskiego. Jeżeli po dwóch stronach ulicy są dwa szpitale, które mają tożsame świadczenia, na przykład chirurgię, i konkurują o chirurga, czy on pójdzie na stronę lewą ulicy, czy na stronę prawą, a należą do dwóch podmiotów tworzących, to coś tu jest nie tak. I to nie należy teraz rozmawiać o lekarzach milionerach, tylko kto do tego dopuścił i jaką ścieżką można to zamknąć.
6: Ale mamy też problem bankrutujących szpitali, padających szpitali, które nie są w stanie funkcjonować.
4: To prawda, ten problem w mojej ocenie nasiliłby się, gdyby weszły w życie te rozwiązania, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli to, co nas najbardziej oburza, a więc nakaz pracy na minimum pół etatu w jednej jednostce. Dlatego, że wtedy lekarz, który na przykład na jeden dzień w tygodniu dojeżdżał do odległej miejscowości i tam prowadził poradnię specjalistyczną, on przestanie tam dojeżdżać, bo nie będzie tam zatrudniony na minimum pół etatu. Lekarz, który jeździł na dyżury do szpitala powiatowego, nie będzie tam mógł dyżurować. Lekarz, który biarał tylko dyżury, a nie pracował w podstawowym czasie pracy, również nie będzie mógł dojeżdżać. To jest sposób na zamknięcie szpitali powiatowych, na pewną prywatyzację szpitalnictwa w Polsce, tylko pod osłoną oburzenia społecznego przeciwko lekarzom, bo przecież nie chce im się dojeżdżać.
6: Prywatyzacji żaden chyba Polak nie chce, bo wszyscy wiedzą, jak się skończyła de facto prywatyzacja opieki stomatologicznej.
4: Dokładnie tak. Dzisiaj opłacalność leczenia na NFZ ze względu na słabą wycenę procedur jest tak naprawdę żadna. Znaczy dentyści albo musieliby dokładać ze swoich do leczenia i wykonywania niektórych procedur na NFZ, bo koszt rękawiczek, sprzętu, personelu jest wyższy niż na przykład to, ile NFZ płaci za przegląd stomatologiczny, albo pracują prywatnie. My mówimy ani kroku w kierunku prywatyzacji, bo widzimy pacjentów, którzy naprawdę potrzebują pomocy i nie można mierzyć skali tej pomocy zasobnością ich
6: portfeli. Na koniec zaczął pan już o tym mówić krótko. Potrzebujemy lekarzy z zagranicy, obcokrajowców?
4: Dziś, i tak wynika z naszych analiz, do 2032 roku będziemy mieli dość lekarzy w Polsce, co nie oznacza, że będziemy mieli dość w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to jest rzeczywisty
6: problem. Ale lekarze
4: problem.
6: Się starzeją.
4: Lekarze się starzeją, wciąż 1/3, ale już 1/4 lekarzy to są lekarze w wieku emerytalnym lub około emerytalnym. Ten dopływ świeżej kadry jest już widoczny i będzie widoczny na rynku. Pytanie, kto wyszkoli tych lekarzy.
6: Czyli nie potrzebujemy z zagranicy lekarzy.
4: Sprawa lekarzy z Ukrainy pokazała, że dopływ 2 do 3 tysięcy, a nawet w niektórych szacunkach, bo to nie tylko z Ukrainy, z innych również krajów, 5 tysięcy lekarzy do systemu ochrony zdrowia nie zmieniło sytuacji. Gdyby była większa grupa lekarzy, która dzisiaj podejmie się pracy na SOR-ach, na internach powiatowych, na chirurgiach, tam gdzie rzeczywiście są najbardziej potrzebni, powitalibyśmy ich pod warunkiem, że mieliby dobre kwalifikacje.
6: I tu stawiam kropkę. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: wszystkim znajdziecie na rmf24.pl.
1: Śląska policja wyjaśnia okoliczności wczorajszych burt piłkarskich kibiców podczas meczu Pucharu Polski pod okręgu Rybnik w Jastrzębiu-Zdroju.
0: Policjanci użyli armatek wodnych, aby zapobiec bójce na stadionie między kibicami z Jastrzębia i Rybnika. Wcześniej grupy kibiców rzucały w siebie racami. Część z nich wdarła się do sektora rozdzielającego sympatyków obu drużyn.
1: Interweniowały oddziały prewencji, używając pałek. Armatka wodna gasiła natomiast murawę, która zapaliła się od rzuconych rac. Dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat zatrzymano w związku z incydentem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
0: W jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Kobiety mają zostać przesłuchane.
1: Do incydentu doszło w części hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Policjanci pełniący służbę w obiekcie wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Potem na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nasi siatkarze zaczynają dziś Mistrzostwa Europy.
0: Kto na pierwszy ogień? O tym w faktach sportowych RMF FM Patryk Serwański.
3: Dzień dobry. Na początek Portugalia. W grupie mamy także Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę i Bułgarię. Wszystkie mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Nasza reprezentacja ma walczyć o złoto. Od lat ma ogromny potencjał. To oznacza duże możliwości, ale też dużą rywalizację wewnątrz zespołu. Tak jest obecnie choćby na pozycji atakującego. Tam o czas na parkiecie rywalizują Bartłomiej Bołądź i Kevin Sasak.
4: Dwóch atakujących na wysokim poziomie. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. To myślę, że to jest bardzo motywujące dla obydwu z nas. Uważam, że Bartek jest teraz aktualnie w bardzo dobrej formie i będę się starał, żeby te wejścia moje były jak najlepsze.
3: Tak mówił Sasak. Wczoraj w naszej grupie jedno spotkanie. Bułgaria wygrała 3-0 z Macedonią Północną. Bez remisów wczoraj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. PSG wygrało 6-1 ze Slovanem Bratysława. FC Barcelona 5-1 z Feyenoordem. W hicie Liverpool pokonał 2-1 Atletico Madrid. Muszę w pewnym stopniu wziąć na siebie winę za początek meczu. Wydaje mi się, że Atletico zastosowało ustawienie, którego nie używało wcześniej w tym sezonie i chyba zbyt drogo nas to kosztowało. Jednak po stracie bramki, po kilku minutach, w których dokonaliśmy korekt, zaczęliśmy radzić sobie znacznie lepiej. Tak oceniał to trener angielskiej drużyny Andoni Iraola. Dziś dokończenie pierwszej kolejki fazy ligowej. Jeszcze 6 meczów do rozegrania. Zagra kilka mocnych drużyn. Bayern Monachium podejmie Bodo Glimt. Manchester United zagra z drużyną Tymoteusza Pochacza, czyli Sabah Baku. W Champions League zadebiutuje włoskie Como. Rywalem będzie RB Lipsk. Na Slavia Praga, w której gra choćby nasz Wiktor Nowak, podejmie francuskie Lens. Na hiszpańskiej Vuelcie finisz z peletonu rozstrzygnął losy 17 etapu. W Sewilli wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas, a dziś jazda indywidualna na czas.
5: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF 24. Wracamy do wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych, bo wciąż pojawia się wiele pytań o bezpieczeństwo na kolei, bezpieczeństwo na torach. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity na przejeździe kolejowym, zmarła jedna osoba z poszkodowanych. W sumie 7 osób wymagało opieki szpitalnej, blisko 20 zostało rannych. Razem z nami pan Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy pańskim zdaniem to, co się dzieje na przejściach czy przejazdach kolejowych, to jest kwestia pewnego problemu systemowego?
1: Ja popatrzyłem na takie dane sprzed 10 lat, jak wyglądała sytuacja na drogach, nie tutaj na styku dróg i kolei, bo przecież generalnie byliśmy krajem, który się zabijał gęsto na naszych drogach, ale tu wykonaliśmy olbrzymi postęp, bo tych trupów na drogach nam zmniejszyła się liczba o prawie 1300. Natomiast jak popatrzymy na wypadki na przejazdach, to my nie jesteśmy w stanie od 10, 15, 20 lat uchwycić takiej tendencji spadkowej, tylko to mniej więcej tyle samo jest co roku wypadków i tyle samo trupów gdzieś tam w okolicach 50-60. Teraz takim delikatnym pocieszeniem może być to, że no w tej chwili mamy taką samą liczbę do końca sierpnia zgonów z powodu tych wypadków jak w roku ubiegłym, a przybywa nam cały czas pociągów, bo ten ruch kolejowy rośnie i on będzie rósł. Średnio w ciągu doby to jest 8700 pociągów pasażerskich, towarowych, technicznych. W bardzo wielu miejscach wracamy, przecież tym się też chwalimy, po latach na linie, gdzie nie było pociągu 20-30 lat. Część kierowców może jeździć na pamięć, a część po prostu lekceważy przepisy i to, na co zwracamy uwagę od jakiegoś czasu, bo bardzo często są w ostatnich w miesiącach posiedzenia Komisji Infrastruktury, gdzie posłowie, eksperci, rząd zastanawiają się, co zrobić, jakie zmiany wprowadzić i to, co widać najgorsze. I też wczoraj to podkreślano, tak jak i sprawca tego tragicznego wypadku, ale potem kolejnych też wypadków na przejazdach, tylko tam na szczęście nikt nie zginął. Mówimy o kierowcach zawodowych. W tym roku to już 12 ciężarówek na przejazdach, ale tak samo to dotyczy też szczęśliwie, powtarzam, nic się nie stało, kierowców komunikacji miejskiej, którzy autobusami wyładowanymi pasażerami utknęli na przejazdach, wjechali, mimo że nie powinni, potem utknęli i nie wiedzieli, co zrobić. No pytanie, czy to jest jakaś wyższa filozofia? Ja wiem, że narzekamy i mam nadzieję, że temu ministrowi się uda, chociaż to pod koniec kadencji obiecuje, zmienić system szkolenia, żeby nie produkować wielu półanalfabetów, którzy coś tam o jakimś oleju wiedzą pod maską samochodu, ale nie wiedzą, jak się na przejeździe zachować. Może, bo mamy olbrzymie braki kierowców zawodowych, może idziemy tutaj po jakiejś linii najmniejszego oporu i szkolimy szybko, byle ich więcej wypuścić na rynek. Nie wiem, pewnie zapytam, teraz mi wpadła taka myśl, może są takie dane już u kolejarzy, ci kierowcy, którzy spowodowali wypadki, a byli kierowcami zawodowymi, ile mają lat, ile od ilu lat mieli prawo jazdy, no bo zawodowy kierowca dodatkowo jest szkolony, powinien mieć większe doświadczenie przecież, bo to są tysiące kilometrów, które przejeżdża miesięcznie, więc od niego, no bo jak nie od kogo bardziej, powinniśmy wymagać tego, żeby no świecił przykładem dla innych, jak się zachowywać w takich sytuacjach.
0: Oczywiście, bo ja mam takie wrażenie, panie prezesie, że też to wymaga zachowania pewnej zimnej krwi w sytuacji, która jest niesłychanie stresująca, bo może się zdarzyć, że kierowca utknie między rogatkami, między szlabanami. Jest z tej sytuacji ucieczka, prawda? Może tak są skonstruowane te zapory, że może je wyłamać, tylko trzeba przełamać pewnego rodzaju barierę.
1: Właśnie, no ludzie, rozumiem, różnie na to reagują, wpadają w jakąś panikę, stres. No niektórzy się zachowują zdroworozsądkowo, świetnie, ale też na komisji mówiliśmy, bo ja to zawsze powtarzam, czy muszą być takie przejazdy? No nie muszą. Tam, gdzie się da, bo linię modernizujemy, to no, są pieniądze unijne, tylko też to nie trwa miesiąc. To będą tunele, będą wiadukty, ale nie wszędzie. Nie znikną nam, mamy ich prawie 12 15 tysięcy te przejazdy. No co tam, no, światło mrugające też niektórzy kierowcy mówią, myślałem, że zepsute, albo myślałem, że to jest takie pomarańczowe i ostrzega mnie, ale nie, że pociąg nadjeżdża. Też się w tej chwili, tylko to musi być pilotaż, bo trzeba sprawdzić, czy to rozwiązanie coś daje. Też kolej w tej chwili robi taki pilotaż na kilku przejazdach, że na początku to światło mruga, a potem się zapali tak jak na ulicach, czerwone, czyli jasno mówi stój. No tylko, że to są takie świętości, czerwone, nawet jak się szlabany podnoszą, nie jedziesz, dopóki nie zgaśnie. No i te rogatki, bo to się mówi, różne rzeczy muszą być i mogą być wyższe kary, egzekwowanie kar, ale też edukacja. No ja się zastanawiam, jeżeli my co chwila, bo ja przynajmniej mam miesięcznie masę, no niestety takich przypadków, że trzeba to komentować, więc my co chwila we wszystkich programach mówimy, wyłam rogatki. No i jeżeli to cały czas nie działa, to właśnie już teraz kończąc, padł taki pomysł od jednego z posłów, bo w niektórych krajach, zdaje się tam Francja była podana, że już jak utkniemy i mamy przed sobą tę rogatkę i nagle zamglenie, to żeby na tych wewnętrznych częściach rogatek albo wielkie litery takie naklejone, albo tabliczka wielka, wyłam rogatkę, czyli tak już prosto napisane.
0: Żeby dotarło po prostu.
1: Żeby dotarło, no bo jak mózg się wyłącza, no to może wzrok puści sygnał do mózgu, żeby szybko tutaj, bo to bardzo często są po prostu sekundy, żeby się nie zastanawiać, a mamy ponad 2800 kamer. Też była dyskusja, czy da się je włączyć do systemu, żeby one nagrywały te wykroczenia. Teraz się okazało, że technicznie chyba to nie jest możliwe, ale widzimy na tych nagraniach, co się dzieje. Jak ktoś na tym przejeździe utknie, wychodzi, sprawdza, w którym miejscu jest, kogoś się pyta. No pociąg do niego nie zaczeka. To tutaj też przed chwilą ze studia telewizyjnego wyszedłem i powiedziałem, bo niektórzy też jak się z nimi rozmawia, jak mamy szczęście, kolejarze, porozmawiać z nimi, bo przeżyją, bo to też dotyczy. Pierwsza ta kategoria, gdzie ludzie giną, to są przejazdy, a druga to jest przechodzenie przez tory i ludzie mówią, ja myślałem, że zdążę. Tylko taki pociąg 160, bo do tej prędkości przepisy pozwalają, żeby były przejazdy w poziomie, no zabezpieczone w zależności od tego, jaki jest ruch samochodów, pociągów, albo rogatkami, ale rogatki no, też objeżdżają, cuda robią. Powyżej 160 tych przejazdów w poziomie nie może być. Ale jak ludzie przechodzą przez te rogatki, pod rogatkami, to światło też im czerwone pulsuje. To mówią, ja myślałem, że zdążę. 160 km pociąg, taki Intercity, niech będzie 10 wagonów, w każdej sekundzie przejedzie 45 metrów. Więc jak nam się wydaje, że on jest daleko, to niestety on zaraz może mieć z nami bliskie zetknięcie.
0: A czy pańskim zdaniem zmieniłaby sytuację, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby te ekspresowe pociągi, te super szybkie pociągi jeździły po takich miejscach, gdzie nie ma tego typu rogatek?
1: Tego się nie załatwi błyskawicznie, bo tak jak mówię, gdzie mamy modernizację linii, nie są to linie lokalne, a też wielu przewoźników ma problem, bo nawet takie są linie, gdzie ta prędkość jest mniejsza. 70, 80, jakieś boczne dróżki, też kierowcy tam niestety wjeżdżają. Liczba przejazdów generalnie, tu znów sobie popatrzyłem na dane, przez 10 lat spadła nam o, już tutaj patrzę, prawie 1400 tych kategorii D, czyli tam, gdzie jest najwięcej wypadków, a więc nie ma ani rogatek, ani świateł, tylko jest znak stop, albo Krzyż Świętego Andrzeja, albo jedno i drugie, to 10 lat temu takich przejazdów to było 54%. Dzisiaj to już jest 39%. Podwyższamy kategorię, likwidujemy, ale nigdy nie zlikwidujemy wszystkich, nigdy nie będzie wszędzie tuneli, wiaduktów. Te przejazdy będą z nami, no i czy to oznacza, że mamy się tam dalej zabijać? Przecież wydawałoby się, że no, jest wiele przepisów, one się zmieniają, ale takie przepisy jak czerwone na skrzyżowaniu tutaj zwykłym, ulica w Warszawie, no to jest tak samo ważne i święta zasada, nie jedziesz, jak to czerwone na przejeździe kolejowym. No ale jak mówię, te kamery, które są na przejazdach i nagrywają te omijanie rogatek, no bo ktoś mówi, no wyższa kategoria, no tak. To dajemy rogatki, dajemy, też są dróżnicy, chociaż to jest akurat zawodne i raczej idziemy tutaj w technikę, ale przy tych rogatkach też, no nie wiem, komuś się spieszy, nie wiem, nie widzi, nie słyszy pociągu, więc mu się wydaje, że przyjedzie za ileś tam minut, też to jest lekceważone, więc no to budzi olbrzymie zdumienie, bo to naprawdę trzeba nie mieć wyobraźni, żeby no nie uzmysłowić sobie, że pociąg to nie jest zabawka piko, że powie się stój i on się nagle zatrzyma. Czasami to jest ponad kilometr hamowania, więc tu nie ma żartu. Niestety, no większość nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co poszło nie tak, bo oni, ich kolejna podróż to jest cmentarz.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za spotkanie i za pańskie uwagi. Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR był razem z nami. Dziękujemy za spotkanie i pozdrawiamy gorąco oczywiście Radio RMF 24. Za 11 minut będzie 9.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen, z energią po rabaty.
2: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i lokalnym dziedzictwem. 13 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej odbędzie się wystawa prac uczestników projektu Znaki Szczególne. W programie prace malarskie, ceramiczne, biżuteryjne i krawieckie, inspirowane historią oraz skarbem średzkim. Wstęp bezpłatny. 13 września, godzina 16:30. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
7: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
8: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
9: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
7: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
9: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
10: Po reklamie.
11: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Czyta lektor AI.

0: Niżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Po reklamie.
10: Czas na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, jest 9.
11: Trzy osoby wciąż w szpitalu w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
12: Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Alert RCB odwołany. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
11: W faktach o 9 także Donald Trump o pieniądzach.
12: I wyborczej walce.
11: Pokonamy komunizm w Ameryce i zagłosujemy na amerykańską wolność.
12: Trzy osoby wciąż są w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, 7 trafiło do szpitali.
11: Fakt o 9 otwiera nasz reporter Michał Krasoń. Michale, co wiemy o poszkodowanych?
13: Lekarze wciąż walczą o życie maszynisty pociągu i kierowcy ciężarówki. Obaj przebywają na oddziale intensywnej terapii. Ze względu na stan zdrowia nie udało się ich jeszcze przesłuchać. Trzecią ciężko ranną osobą jest pasażerka pociągu, która podróżowała w pierwszym wagonie, w który uderzyła ciężarówka. Pozostałe 4 osoby, które trafiły do szpitali, odniosły lżejsze obrażenia, głównie otarcia. O poranku na miejscu katastrofy pojawił się ciężki sprzęt. Właśnie rozpoczyna się ustawianie lokomotywy i wagonów na torach. Później służby będą naprawiały uszkodzone szyny i sieć trakcyjną. Przywracanie ruchu potrwa co najmniej kilka dni.
11: Odwołany już alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny.
12: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
11: A my od rana jesteśmy dziś na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola.
12: Rok temu słyszała o niej cała Polska. Po tym jak po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 dronów, rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom państwa Wesołowskich.
11: Na miejscu jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, jak przebiega budowa nowego domu?
14: Jest bardzo zaawansowana. Nowy dom powstaje w miejscu zburzonego. Na razie pan Tomasz mieszka z żoną w gminnym lokalu, ale liczy na święta już u siebie.
15: No obiecują, że na święta Bożego Narodzenia będzie.
14: Dom już ma mury, już ma okna, już styropian nawet jest kładziony.
15: No i w środku już tynkują. Może w przyszłym tygodniu zakończą tynkowanie.
14: Mieszkacie nad apteką, żyjecie na starym.
15: Żyjemy na starych włościach. No bo trzeba przyjechać, bo są kurki. Bo są...
14: No właśnie widzę wiaderko jajek, wiaderko ziemniaków.
15: Toż mamy kawałek ogrodu, żona tam sadzi, pielęgnuje. Trzeba coś z tym zrobić, bo już się zbliża jesień. Trzeba porządki robić i na ogrodzie.
14: Budowę domu opłaca resort obrony Wyryki Wola. Dominik Smaga.
9: To są fakty w RMF FM.
12: W rękach stołecznej policji trzech złodziei, którzy przez dach włamali się do salonu jubilerskiego w centrum handlowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
11: Są podejrzani o kwietniową kradzież biżuterii wartej 400 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadli ci mężczyźni?
16: Tuż po zdarzeniu, gdy złodzieje wybili dziurę w dachu centrum handlowego dokładnie nad jubilerem i za pomocą linii drabiny weszli do salonu, a następnie uciekli z łupem, policjanci skupili się na drodze ich ucieczki. Kluczową rolę odegrały zapisy kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, sprawcy po kradzieży skorzystali z kolejki podmiejskiej. Tam ściągnęli kominiarki i zarejestrowały ich kamery z wnętrza wagonu. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości. Pierwszy z zatrzymanych to 23-latek, wpadł w domu, podobnie jak kolejny 48-letni mieszkaniec Łodzi. Z kolei ostatniego z podejrzanych zatrzymano przypadkowo podczas kontroli drogowej w Wartkowicach w Łódzkiem. Był pasażerem zatrzymanego do kontroli samochodu. Wszyscy podejrzani trafili już do aresztu.
12: Co przekonać ma Amerykanów do głosowania na partię republikańską?
11: Odpowiedź jest prosta. Pieniądze.
12: No tak.
11: Prezydent Donald Trump obiecuje dla każdego dorosłego Amerykanina $5,000, jeżeli republikanie utrzymają władzę w kongresie.
17: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
12: Ta dywidenda Trumpa była najbardziej konkretnym punktem niemal dwugodzinnego wystąpienia właśnie Donalda Trumpa na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas.
11: Rozpoczynając swoje wystąpienie, prezydent przypomniał, za 55 dni Amerykanie pójdą do urny w jednych z najważniejszych wyborów we współczesnej historii. Wasz głos zdecyduje, czy nasz kraj potknie się na starcie o kolejnych 250 lat, czy też ruszy naprzód i nigdy nie będzie oglądał się za siebie.
12: No i jeszcze ważna informacja dla kierowców. Według Trumpa wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu, no i wtedy też spadną ceny ropy naftowej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Radio RMF 24.
10: Wrócimy do tego, co się wydarzyło rok temu na Lubelszczyźnie, 10 września. I atak rosyjskich dronów. Będzie też o ekonomii. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie. Czy to znaczy, że sytuacja jest bezpieczna? Zapytamy naszego gościa.

0: 8 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Co z tego wynika? Może powie nam nasz gość Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analiz Spotdata i główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy to oznacza, że nie jest aż tak źle, jak mówią niektórzy ekonomiści, skoro stopy zostają na tym samym poziomie? Czy też członkowie Rady jeszcze czekają, jak się rozwinie sytuacja?
1: Utrzymanie stóp bez zmian oznacza, że bank centralny, a konkretnie Rada Polityki Pieniężnej, która jest organem banku centralnego, uważa, że na razie wzrost inflacji, który obserwujemy, jest przejściowy. Czyli nie jest to zjawisko trwałe, któremu należałoby przeciwdziałać poprzez podniesienie kosztu kredytu, prawda? Bo podniesienie kosztu kredytu działa na inflację w takiej długiej przedperspektywie, obniżając popyt. Natomiast oni są wciąż przekonani, że ten wzrost inflacji jest przejściowy, że kiedy wzrost cen paliw minie, wojna w Iranie minie, to inflacja wróci samoistnie do przedziału 2-3% mniej więcej.
0: A pańskim zdaniem to jest przesadzony optymizm?
1: Nie sądzę, żeby to był przesadzony optymizm. Jest to uzasadniona ostrożność, tak sądzę. W przyszłym roku koniunktura gospodarcza pewnie będzie trochę gorsza niż w tym, bo w tym roku jesteśmy podgrzewani, można tak obrazowo powiedzieć, przez duży napływ funduszy europejskich, więc jakieś spowolnienie gospodarcze nas czeka. Wydaje mi się, że te ceny surowców energetycznych też pewnie się obniżą, a zatem sądzę, że to jest uzasadnione stanowisko, chociaż pamiętajmy, że Rada Polityki Pieniężnej spotyka się co miesiąc i to jest taka odpowiednia częstotliwość, która daje możliwość zmiany zdania. Gdyby się okazało, że presja inflacyjna narasta, to spokojnie mogą zmienić zdanie. I mi się wydaje, że takie ryzyko istnieje. Istnieje ryzyko, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Rada zmieni zdanie i podniesie stopy. Nie jest to może scenariusz bazowy, ale gdzieś tyle głowy trzeba to mieć.
0: I to jeszcze w tym roku pańskim zdaniem się wydarzy?
1: Moim zdaniem istnieje ryzyko, że w tym roku Rada Polityki Pieniężnej albo na początku przyszłego roku podniesie stopy procentowe.
0: Tu będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie?
1: Tak, to będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce. Na razie inflacja jest w dużej mierze pochodną tego, co się dzieje z paliwami, prawda? Z benzyną, dieslem, gazem. Nie rozlewa się szeroko. Nie widzimy dużych podwyżek cen w sieciach handlu detalicznego, w towarach spożywczych, w usługach. Tak? Więc na razie tego nie ma. Ale gdyby był taki sygnał, że wysoki wzrost cen energii zaczyna przenosić się na inne dziedziny życia, wtedy wydaje mi się, że te stopy procentowe będą podniesione, więc to zależy zarówno od skali wzrostu cen energii, jak też od reakcji jakby całego łańcucha w gospodarce.
0: Czytam analizę ekspertów firmy Ernst & Young. W skrajnym scenariuszu zakładającym wzrost cen ropy powyżej $140 za baryłkę, to inflacja w strefie euro mogłaby sięgnąć niemal 6%. W Polsce wtedy by doszła do poziomu 4,5%. Pan uważa, że $140 za baryłkę to jest scenariusz w ogóle możliwy?
1: Na razie nie wygląda na to, żeby taki scenariusz był realizowany. Dlatego, że ewidentnie ta ropa jakoś płynie z Bliskiego Wschodu. Na samym początku konfliktu w marcu wydawało się, że zablokowanie cieśniny Ormus powinno podnieść ceny ropy co najmniej do $120-150 za baryłkę. Prawda? Tak by wynikało ze skali braków surowca, ale to się nie wydarzyło. Ceny ropy chwilowo tylko wzrosły do $110, później się obniżyły. Więc ewidentnie gdzieś ta ropa wypływa w większej skali. Może część transportu do krajów azjatyckich jest przepuszczana, może jest więcej transportu rurociągiem przez Arabię Saudyjską. Więc na razie nie wygląda na to, żeby ta cena wzrosła do $140-150. Aczkolwiek pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ta wojna trwa i jeżeli będzie się przekładać na zniszczenie infrastruktury przesyłowej, na przykład tej infrastruktury, którą Arabia Saudyjska przesyła ropę do Morza Czerwonego.
0: Albo Katar przesyła gaz.
1: Albo Katar przesyła gaz, no to wtedy to jest możliwe. Druga rzecz, pamiętajmy, że wzrosty cen energii to nie jest tylko kwestia sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale też zniszczeń rafinerii diesla, produkujących diesel w Rosji. Także jest kilka czynników i w jakimś takim negatywnym scenariuszu jestem to sobie w stanie wyobrazić. Tak? To nie jest to coś niemożliwego. Natomiast na razie nie zmierzamy chyba w tym kierunku.
0: Ale z drugiej strony, jeszcze się odwołam do tego raportu, czy do tych opinii po raporcie Ernst & Young, bo Polska pozostaje jedną z najbardziej odpornych gospodarek w Europie, tak uważa główny ekonomista Ernst & Young. Mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie i utrzymującej się niepewności w otoczeniu międzynarodowym, wzrost gospodarczy pozostaje szeroko oparty na konsumpcji, inwestycjach, wydatkach publicznych i eksporcie. Czyli co, nawet jak jest źle, to umiemy sobie z tym wszystkim radzić.
1: Jesteśmy dość odporną gospodarką na zawirowania światowe.
0: Z czego to się to bierze, prawda? Pańskim zdaniem?
1: No, moim zdaniem tu jest wiele czynników, ale ja zwróciłbym uwagę na szczególnie dwa. Po pierwsze, my jesteśmy gospodarką bardzo zróżnicowaną. Bardziej zróżnicowaną niż na przykład w takich krajach jak Czechy, Węgry czy nawet Niemcy, gdzie jest bardzo duży udział jednej branży, jaką jest motoryzacja. My jesteśmy zróżnicowani, to znaczy, że u nas widać wysoki dynamizm w wielu branżach. Nie jesteśmy uzależnieni od żadnego konkretnego sektora gospodarczego, więc jak niektóre sektory są w gorszej kondycji, to inne rosną. I to daje nam przewagę nad takimi krajami właśnie regionu, gdzie występują monokultury przemysłowe. Ale jest jeszcze inny powód. W tym roku, w przyszłym roku mamy taki szczyt wydatkowania funduszy europejskich. One zostały odblokowane parę lat temu, czy też inaczej, może ich napływ przyspieszył. Jest dużo projektów inwestycyjnych realizowanych, które muszą się skończyć w tym roku, część w przyszłym roku. Więc mamy takie ożywienie wiedzione czynnikami niezależnymi od globalnej koniunktury. Więc ja się zgadzam, że koniunktura w Polsce powinna wytrzymać ten kryzys. Aczkolwiek może wystąpić problem inflacyjny, szczególnie jeżeli ceny energii czy wzrost cen zacznie dotyczyć nie tylko ropy, benzyny, diesla, ale też gazu, bo widzimy problem z gazem na rynkach europejskich. I tu wydaje mi się jest pewne ryzyko, bo to ma też przełożenie na ceny prądu później, prawda?
0: A już tak na koniec, pańskim zdaniem przemysł zbrojeniowy to jest taka gałąź, która może utrzymywać polską gospodarkę? Czy te wydatki są czymś, co gospodarkę napędza, czy w gruncie rzeczy to są takie pieniądze, które tylko w tej gospodarce znikają?
1: Żadna branża przemysłu nie jest w stanie utrzymać wzrostu gospodarczego sama w sobie, prawda? To jest to, co powiedziałem. My jesteśmy krajem zróżnicowanym. Nie mamy monokultury przemysłowej i to dobrze. Czy wydatki zbrojeniowe napędzają gospodarkę? Mogą, ale nie muszą. Na razie bardzo dużo importujemy. Tak, ogromna część wydatków na zbrojenia to jest import, więc napędzamy inne gospodarki. W dłuższym okresie wydaje mi się, że jest szansa na to, że wydatki zbrojeniowe napędzą też cywilną część gospodarki, ale pod jednym warunkiem. Musi być jeden warunek spełniony. Postęp technologiczny, który dzieje się w zakresie technologii zbrojeniowych, musi się przenosić, rozlewać na inne dziedziny. Tak? To znaczy, jak lepiej umiemy produkować na przykład pojazdy zbrojeniowe, radary, satelity, czujniki, to tą wiedzę, jeżeli będziemy umieli wykorzystać w dziedzinach też cywilnych, to wtedy wydatki zbrojeniowe przyczynią się do postępu gospodarczego. Jeżeli natomiast nie, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie budowanie zdolności obronnych, to dzięki wydatkom zbrojeniowym będziemy bezpieczniejsi, ale będziemy mniej konsumowali innych rzeczy.
0: Yes.
1: Tak, także wszystko zależy właśnie od tej zdolności dyfuzji, rozlewania się postępu technologicznego od zbrojeń na sektory cywilne.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz i spotkanie. Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analiz Poddata i główny ekonomista Pulsu Biznesu był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

20 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No, ciekawa pozycja się pojawiła na rynku, czyli najnowsza księga rekordów Guinnessa. Od najwyższego konia na świecie po największą na świecie suszarkę do włosów. Ale po kolei w księdze rekordów Guinnessa znalazła się niejaka Miranda Warby z angielskiego Lovestoft, która jest posiadaczką największej na świecie kolekcji gadżetów związanych z serią My Little Pony. Kolekcja liczy w tej chwili 4550 eksponatów. Miałam około 3 lat, kiedy w pobliskim sklepie z zabawkami zobaczyłam kucyka My Little Pony. No i pamiętam, jak stał na półce, był jaskrawo-różowy, miał białą grzywę. Błagałam mamę, żeby mi go kupiła, w końcu się zgodziła i od tamtej pory każde kieszonkowe i wszystkie prezenty gwiazdkowe i urodzinowe przeznaczam właśnie na Little Pony, tak mówi 43-letnia obecnie pani Miranda. Teraz ten najwyższy koń na świecie. Uwaga, 199 cm. Jego wzrost został oficjalnie zweryfikowany przez ekspertów. Dla zapewnienia dokładności pomiaru koń nie miał założonych podków, czyli był bez obcasów, można powiedzieć. Z kolei największa na świecie suszarka do włosów ma wymiary 1,70 m na 1,60 m, ale jak oni to mierzyli? No nie wiem, w każdym razie została skonstruowana z użyciem między innymi przemysłowego wentylatora. Czy działa? No co za pytanie, oczywiście, że działa. Natomiast autorzy już nie mówią, dla kogo ją skonstruowali. RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie

0: Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wiesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wiesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
5: Po reklamie.
8: Jest 9.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na fakty w RMF24 Wrocław. Na początek ciężki poranek dla pasażerów wrocławskiego MPK. Rano na Legnickiej stanęły tramwaje po tym, jak na torowisko wjechał samochód osobowy i zablokował przejazd. O szczegółach mówi nam Barbara Balicka z biura prasowego przewoźnika.
9: Było to takie osadowienie się w poprzek torowiska, co w oczywisty sposób zakłóciło możliwość funkcjonowania na tym odcinku ruchu tramwajowego. Na miejsce przyjechały służby, by podjęły tam odpowiednie działania względem też swoich procedur. Sytuacja wynikała z niewłaściwego zachowania kierującego. Nastąpiło też podejrzenie złego stanu psychofizycznego kierującego samochodem osobowym.
8: Dodajmy, że auto zostało już usunięte z torów, a tramwaje kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Ale za to kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na wrocławskich ulicach. Mostowa i Podwale, przed i za placem Jana Pawła II zakorkowane, dalej na Piłsudskiego również korek, tam doszło do kolizji, co może jeszcze bardziej utrudniać przejazd. Ruska i Wlot w Kazimierza Wielkiego także się zatykają. Również Pomorska w kierunku centrum, a nieco dalej od centrum między innymi Powstańców Śląskich. Tam trzeba dłużej stać do krzyżówki z Halera i Aleją Wiśniową.
10: Pogoda w faktach RMF24 Wrocław.
8: Lato powoli ustępuje miejsca jesieni. Przed nami załamanie pogody. Słońce w większości miast zastąpią chmury i deszcz. Temperatura spadnie do kilkunastu stopni. We Wrocławiu termometry pokażą dziś maksymalnie 18 kreskę na plusie. Mieszkańcy obawiają się spadku nastroju.
11: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju. Jest się bardziej takim ospałym.
12: Pogoda właśnie tak na mnie wpływa, że no jednak motywuje. Jeśli jest tak słonecznie, to chce się robić, chce się jakieś aktywności uprawiać. Ja często teraz chodzę na siłownię z moim kolegą, więc myślę, że jeżeli będzie właśnie taka jasna pogoda, jakieś słoneczko, to będzie nam się chciało częściej tam chodzić jednak, tak mi się wydaje.
13: Uwielbiam słońce, uwielbiam pogodę. Jak jest to pogodnie, a pochmurno wiatr, to mnie po prostu przygasza. A jeszcze szczególnie jak wiatr wieje, to staje się bardziej nerwowa.
8: Jutro na termometrach jeszcze mniej, według prognoz 16, no może maksymalnie 17 stopni Celsjusza, a w weekend we Wrocławiu nieco temperatura podskoczy, dopiero w niedzielę przekraczając poziom 20 kreski, ale generalnie synoptycy podają więcej chmur, a mniej słońca w najbliższych dniach, możliwe także opady deszczu. A my z kolejnymi faktami w RMF24 Wrocław wrócimy już za godzinę. Wówczas powiemy m.in. o nowej zielonej inwestycji zrealizowanej na Polanowicach.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, radio RMF 24. To było dokładnie rok temu. 10 września 2025 roku. Wtedy cała Polska została zerwana na równe nogi. Pamiętacie doskonale. Została zerwana, bo mieliśmy nocny nalot dronów zza wschodniej granicy. Naszą przestrzeń powietrzną naruszyło w sumie 19 rosyjskich statków powietrznych. Wtedy 10 września w centrum uwagi była od rana malutka wieś na Lubelszczyźnie. Wyryki, Wola. I właśnie tam na dom mieszkalny spadła rakieta wymierzona w jeden z dronów, które wleciały w naszą przestrzeń. Tam jest dzisiaj nasz reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominik.
1: Dzień dobry.
0: Dominik, powiedz, co się dzieje teraz z mieszkańcami tego uszkodzonego domu?
1: Teraz mieszkają w gminnym lokalu socjalnym i będą w nim do czasu zakończenia budowy nowego domu w miejscu tego, który trzeba było rozebrać. Pan Tomasz Wesołowski wraz z żoną mieszkają co prawda w lokalu socjalnym, ale starają się jak najwięcej czasu spędzać na swojej posesji. Jak się państwo miewacie?
2: Jak się możemy miewać? Jak bezdomni. Czas goi rany, no nie oszukujmy się. Wiadomo, że nie chciałby człowiek tego, co się stało, ale jak się stało, widzę, że rząd zaczyna się wywiązywać z obietnic i mi odbudowuje, to być może, że już to dokończą i będę miał swoje z powrotem. No i tyle. Czekamy.
1: Prace postępują.
2: Tak, idą. Nie można. Mogłyby być szybciej, ale ja na to nie mam wpływu. Nie wiem, zobaczymy. Zależy też od pogody dużo, jaka będzie jesień.
1: Nie śni się panu czasem to, co było?
2: Ja pan, co mi się nie ma kiedyś.
1: Bo pracy jest dużo, trzeba przed jesienią zdążyć ze wszystkimi pracami w ogrodzie.
0: A jak wygląda stopień zaawansowania tej budowy, Dominik? Jak wygląda budowa domu państwa Wesołowskich?
1: To już jest stan surowy zamknięty. Są ściany, jest dach, są okna. Prace wewnątrz są na etapie tynkowania ścian. Potem wylewane będą posadzki. Potem będzie można się zająć pracami wykończeniowymi.
0: To jeszcze powiedz, kiedy ten budynek będzie gotowy do zamieszkania.
1: Państwo Wesołowscy dostają zapewnienia, że najbliższe Boże Narodzenie spędzą już we własnym domu. Przypomnę, że koszty jego budowy pokrywa Ministerstwo Obrony.
0: Dominik Smaga, nasz lubelski reporter, dzisiaj w miejscowości Wyryki Wola, dokładnie w rocznicę tego, co wydarzyło się rok temu. Wtedy 19 dronów wtargnęło w naszą przestrzeń powietrzną. Wrócimy do tej tematyki w Radiu RMF 24 za moment. Wrócimy do tego, co będzie się działo na naszym terytorium, jeśli chodzi o wojska amerykańskie i co dzisiaj mówił na naszej antenie Paweł Bejda, czyli wiceszef resortu obrony.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i lokalnym dziedzictwem. 13 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej odbędzie się wystawa prac uczestników projektu Znaki Szczególne. W programie prace malarskie, ceramiczne, biżuteryjne i krawieckie, inspirowane historią oraz skarbem średzkim. Wstęp bezpłatny. 13 września, godzina 16:30. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
10: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
12: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
13: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
14: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
15: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
14: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
16: Po reklamie.
3: Tak gra Radio RMF 24.

0: bazy amerykańskich wojsk w Polsce. To będzie decyzja nie tylko Amerykanów, ale też Polski i całego dowództwa NATO. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda był dzisiaj moim gościem w rozmowie o 7 w RMF FM i w RMF 24. No i uchylił troszkę rąbka tajemnicy na temat wizyty amerykańskiej delegacji, która właśnie w Polsce jest i jutro, pojutrze będzie dokonywać przeglądu potencjalnych lokalizacji właśnie na stałe bazy wojsk amerykańskich.
1: Pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
0: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
1: Tego nie powiem, będzie ogólnie
0: ale
1: kilka
0: więcej
1: tych
0: niż
1: miejsc.
0: Dwa miejsca, rozumiem.
1: Tak, oczywiście, więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów. To jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
0: Ale kto będzie miał go decydujący? Amerykanie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie, oczywiście, chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
0: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach
1: złotych. Tak, mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
0: 10-12? Może nawet więcej.
1: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas, to nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
0: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej, Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
1: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
0: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak? Będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
1: Kilka lat. To wszystko jest płynne,
0: panie redaktorze. To jest 2 lata, pańskim zdaniem, czy 5 lat?
1: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi, ale w 3 miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
0: Oczywiście, tak.
1: Które są tutaj i to jest prawie 1500 żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5000 żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10000 żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzisiaj w rozmowie o 7 w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Do faktów zostało nam 7 minut. Po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski w radiu RMF 24. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i słyszymy się jutro w specjalnym programie radia RMF 24 Wrocław. Polecamy się gorąco. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
14: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
17: To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
20: I dlatego wróciłeś na studia?
19: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
21: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
22: Reklamie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają na kolejną porcję faktów. Jest 10:00.
23: Witamy i zapraszamy. Jutro w całym kraju akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów.
24: Jeżeli macie w planach podróż koleją, posłuchajcie.
23: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
24: A czy polski system opieki zdrowotnej jest gotowy na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy?
21: Nie jest.
25: Nie jest.
21: Nie jest, absolutnie nie jest.
24: Tak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał Łukasz Jankowski. Opóźnienia na kolei w całym kraju zapowiada na jutro Związek Zawodowy Maszynistów, który organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną.
23: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
24: A w Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury, gdzie zebrali się dziś przedstawiciele maszynistów, jest Michał Dobrołowicz. Michale, jak duża ma być skala tego protestu?
0: Odzew jest bardzo duży, to potwierdza szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek i ostrzega, że jutro opóźnienia będą dotyczyć wszystkich pociągów, od regionalnych po dalekobieżne.
1: Wszystkie będą zwalniać.
0: Pendolino też?
1: Oczywiście, no Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
0: Maszyniści obniżą prędkość tuż po północy i ich akcja ma potrwać przez 24 godziny. Domagają się jak najszybszych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury.
24: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
23: Jak informowaliśmy w Faktach, mężczyznę zatrzymano na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów z udziałem wysokich rangą urzędników rządowych.
24: W Faktach z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się z tym cudzoziemcem?
2: Po przesłuchaniu został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Jednocześnie postępowanie administracyjne prowadzi wobec niego Straż Graniczna, a chodzi o wydalenie go z Polski. 44-latek został zatrzymany z 7 sztukami nabojów kaliber 45 APC, pasującymi m.in. do Kolta 911. Policjanci nie znaleźli u niego broni. W prokuraturze Ukrainiec złożył wyjaśnienia. Śledczy nie chcą ujawniać ich treści.
24: Polski system opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy.
23: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Tomasz Terlikowski pytał go, co w tej sprawie się dzieje.
3: Od roku, gdy powstał raport na ten temat i gdy zaczęto o tym poważnie rozmawiać, niewiele zdaniem doktora Jankowskiego się zmieniło.
5: My nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA.
3: Naczelna Rada Lekarska sugerowała zmianę w przygotowaniu medyków i wprowadzenie do programu kształcenia obowiązkowego medycyny pola walki.
5: Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym.
3: A co z planami działań w sytuacji wojennej czy zagrożenia terrorystycznego?
5: W tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy.
3: A od zapowiedzi zmian minął rok.
23: Republikanie mobilizują się przed jesiennymi wyborami do amerykańskiego kongresu. W Dallas rozpoczęła się dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej.
24: Na Faktach RMF FM teksański krajobraz wyborczy opisuje nasz wysłannik, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
25: Są tutaj delegaci ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Hawajów obwieszeni są kwiatami. Wszyscy wierzą, że Republikanie obronią większość w kongresie. Operuje się tu kolorami. Czerwony to Republikanie, niebieski to demokraci. Mam nadzieję, że wygra czerwony, że będzie czerwona fala. Jeżeli będzie niebieska, Stany Zjednoczone i reszta świata będą w poważnych kłopotach, przekonywał mnie ten mężczyzna, który całkowicie ufa prezydentowi Trumpowi. Ten człowiek na przestrzeni całej historii miał rację, był najbardziej atakowanym. Jest odporny, jest odważny, wylicza. I jak dodał, ufa, że Donald Trump poprowadzi Republikanów do zwycięstwa i obronią większość w kongresie. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
26: To także są fakty.
23: Jeszcze wczoraj w wielu miejscach kraju termometry pokazywały 30 stopni.
24: A dziś temperatura spadła o 10 stopni i więcej, a zamiast słońca mamy deszczowe chmury.
27: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju, jest się bardziej takim ospałem.
28: No. Nie chce się wychodzić spod kołdry?
27: Dokładnie, tak.
29: Polska jest właśnie położona w takim miejscu, że często mamy tą właśnie pogodę taką, raczej tą gorszą, raczej tą deszczową i wydaje mi się, że czasami warto po prostu powstrzymać się przed tą pogodą i z nią walczyć, spotykać gdzieś tam z kolegami, nawet na dworze, ubrać się po prostu grubiej i...
28: Parasol w rękę, idziemy.
29: Zgadza się, dokładnie.
23: Usłyszał od mieszkańców Wrocławia Martyna Czerwińska.
24: 14 kresek przed południem w stolicy Dolnego Śląska.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
4: Do południa we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a termometry pokażą okolice 14 kreski. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się delikatnie powyżej normy. Po południu zrobi się bardzo pochmurno, a temperatura podskoczy do maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Przez cały dzień nie powinno padać, ale będzie dosyć wietrznie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
7: Tu radio RMF24.
3: A w Radio RMF24 Tomasz Tardzikowski. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zacznijmy od pytań, na ile Polska jest przygotowana do odpierania ataków z powietrza rok temu. W wyrykach na Lubelszczyźnie doszło do incydentu. Czy teraz jesteśmy na to lepiej przygotowani? O tym już za chwilę porozmawiamy w naszym radiu.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Wracamy do wydarzeń sprzed roku, do incydentów w Wyrykach na Lubelszczyźnie, gdzie na tom spadła rakieta wymierzona w drona. W sumie tego dnia 10 września 2025 roku w polską przestrzeń powietrzną wleciało ze wschodu 19 dronów. Czy Polska jest dziś lepiej przygotowana do odpierania ataków z powietrza? Czy bylibyśmy w stanie skuteczniej zareagować na bezzałogowce wlatujące nad Polskę? O tym porozmawiam już teraz z naszym gościem. Jest z nami dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Rozmawialiśmy rok temu. Mówił pan wtedy, że Polska ma czym zwalczać bezzałogowce, ale jeśli są to pojedyncze maszyny, ale jeśli będzie ich na przykład kilkaset, będziemy bezradni. Czy przez ostatnie miesiące coś się zmieniło?
1: Niestety, tylko częściowo. Przede wszystkim zmieniła się świadomość problemu, ponieważ wcześniej problem bezzałogowców nie przebijał się tak bardzo do opinii publicznej i do decydentów. Mamy wdrożone programy i na choćby ostatnich kieckich targach przemysłu obronnego widać było zatrzęsienie i dronów, i systemów antydronowych. Natomiast trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Te wszystkie rzeczy, które zostały wdrożone, choćby program SAM, który został wdrożony w bardzo szybkim tempie i widać po tym programie, że jest to program podejmowany, rozpoczęty bardzo szybko po tym zdarzeniu. I te konstrukcje, które są oferowane, które są przeznaczone do zakupu, i systemy artyleryjskie, i drony przechwytujące, to jest po prostu kombinacja tworzona bardzo szybko pod presją czasu. Natomiast efektywne wdrożenie tych rozwiązań, które powinny być wdrożone, zajmie lata, ponieważ, proszę zwrócić uwagę, do przechwytywania, do wykrywania takich obiektów, które są na małych wysokościach, potrzebne są radary wyniesione, umieszczone na samolotach albo pod balonami na uwięzi. W tej chwili Polska ma dwa samoloty rozpoznania radiolokacyjnego. Dwa samoloty, które zostały kupione zresztą po jeszcze wcześniejszym incydencie z rosyjską rakietą. Problem polega na tym, że te samoloty potrzebują pilnie następców. Dosłownie teraz Holandia podpisała list intencyjny w sprawie zakupu szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. My w tym temacie nie zrobiliśmy do tej pory nic. Robimy coś, ale to jest wciąż za mało i za wolno. Trzeba to niestety powiedzieć po roku.
0: Dobrze, to co powinniśmy jeszcze zrobić? To znaczy, co powinno zostać, trochę pan o tym powiedział, ale rozwinijmy tę myśl. Co powinno jeszcze zostać rozwinięte, żebyśmy byli, nie chcę powiedzieć w 100% bezpieczni, bo nie ma takich rozwiązań, ale bezpieczniejsi?
1: Po pierwsze, przede wszystkim samoloty wczesnego ostrzegania docelowe. Tutaj, jak już mówię, mamy dwa, potrzebujemy co najmniej 4-6 maszyn. Następnie potrzebujemy zakupów, i to niestety zakupów dużej liczby na teraz, systemów obrony powietrznej. Znowu, częściowo te programy są w toku, częściowo te zakupy są prowadzone, ale będziemy potrzebowali po prostu ich więcej, zwłaszcza, że musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. I to przez ostatnie kilka lat Ukraina była atakowana różnymi środkami napadu powietrznego, przy czym dużą liczbę tych środków stanowiły właśnie te tanie drony, częściowo takie, jakie latywały w naszą przestrzeń powietrzną, których zaleta polega na ich niskiej cenie. To są urządzenia prymitywne, ale bardzo, bardzo tanie. Problem, które w tym momencie obserwuje Ukraina, to jest to, że na Ukrainie wdrożono rozbudowany system przechwytywania i zwalczania właśnie takich tanich bezzałogowców. Tam są zespoły z artylerią i karabinami maszynowymi, są rakiety, są samoloty przechwytujące, są drony przechwytujące. Wszystko jest optymalizowane między innymi pod zwalczanie tych lecących nisko i powoli, bo około 200 km na godzinę bez załogowców. Co się dzieje w tym momencie w Rosji? Rosjanie coraz częściej używają samolotów bezzałogowych z napędem odrzutowym, które lecą szybciej, które lecą wyżej, które już mogą być poza zasięgiem na przykład karabinu maszynowego zamontowanego na terenówce, poza zasięgiem drona przechwytującego, który został skonstruowany po to, żeby przechwytywać coś, co leci 200 km na godzinę, więc coś, co leci już 500 km na godzinę, jest poza zasięgiem tegoż urządzenia, które zostało zoptymalizowane, żeby przechwytywać szachidy. I w tym momencie pojawia się problem, ponieważ nie możemy zaniedbywać groźby scenariusza, w którym w naszą przestrzeń powietrzną wleci 300 szachidów 136, czyli tych najtańszych, najprostszych, najtańszych, ale może okazać się, że zaczną wlatywać już konstrukcje bardziej zaawansowane. I do tego ten atak będzie połączony z użyciem tych bardziej konwencjonalnych rakiet, czyli na przykład właśnie H-101, która wleciała też do Polski, czy polsko-bałtyckiej, jak Iskandery. W związku z tym, niestety, ale musimy traktować obronę przeciwlotniczą, w tym przeciwdronową, bardzo szeroko. I druga rzecz w tym momencie tej układance jest taka, że niestety trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystkie zbrojnie uda się odeprzeć, nie wszystkie bezzałogowce uda się przechwycić. Siły zbrojne, i to jest w tym momencie największa lekcja z ostatnich lat, nie będą w stanie samodzielnie wykonywać wszystkiego. Tak na dobrą sprawę musimy myśleć też o drugiej stronie tego problemu, czyli o odporności społeczeństwa obrony cywilnej. O tym, co zrobimy, kiedy zawieje syrena. Przez media przetoczyła się zresztą już ogromna fala dyskusji odnośnie efektywności albo nieefektywności systemu ostrzegania i alarmowania. Ale musimy po prostu zakładać, że może się okazać, że na przykład przeciwnikowi uda się na przykład uszkodzić, wyłączyć z pracy jakąś część naszej infrastruktury, choćby energetycznej czy kolejowej. I co wtedy zrobimy?
0: To jest jakby jeden element. Ja mam pytanie może nietypowe, ale zastanawiam się nad tym, bo coraz częściej słyszymy, że ta wojna zmienia się tak szybko, że to, co było skuteczne rok temu, czy dwa lata temu, dzisiaj jest już skuteczne coraz mniej. Może trzeba po prostu powiedzieć, że my zawsze będziemy spóźnieni z przygotowaniami?
1: Znaczy nie do końca, ponieważ ta narracja o tym, że wojna w Ukrainie zmienia się bardzo szybko, dotyczy przede wszystkim dostępności podzespołów, zwłaszcza elektronicznych, zwłaszcza systemów sterowania. Natomiast tutaj występuje pewien element, który jest najbardziej prawdopodobny, mianowicie to, w jaki sposób my będziemy atakowani, ponieważ wiemy, jakie są cele strategiczne Rosji. Cele strategiczne Rosji to jest wypchnąć po prostu Zachód z tej części Europy, którą Rosja uważa za swoją strefę wpływów. Wiemy, że celem działań Rosji będzie nasza infrastruktura krytyczna, bo w rosyjskiej doktrynie wojny jest coś takiego jak strategiczna operacja zniszczenia krytycznie ważnych celów. I tutaj ta narracja o zmienności, on dotyczy bardzo często rzeczy bardzo wąskich, bardzo technicznych, ale nie całokształtu działań. W związku z tym to, co powinniśmy robić, to jest raczej przygotować się na całe spektrum scenariuszy, które mogą wystąpić, tak zakładając, że jeżeli coś się wydarzy, to może być prowokacja na małą skalę, to może być atak na dużą skalę, wydarzy się jeden z tych scenariuszy. Nie wiemy, który, więc musimy być przygotowani na cały spektrum.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: A w Radiu RMF 24 teraz będzie pogodowo, bo nie można ciągle mówić o trudnych rzeczach. Chociaż ta też nie jest taka prosta. Sierpień tego roku oficjalnie zapisał się w historii jako najcieplejszy miesiąc od początku globalnych pomiarów. Średnia temperatura powietrza przy powierzchni wynosła 16,96 stopnia Celsjusza. Jest to wynik o 1,65 stopnia wyższy niż średnia z XIX wieku z ery przedprzemysłowej. Dane opublikowane przez unijny serwis Kopernikus nie pozostawiają złudzeń. Ekstremalne fale upałów, topniejąca infrastruktura w Europie i kataklizmy na świecie to już nieodległa prognoza, a nasza nowa rzeczywistość. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: sama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10/10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że bezstronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września.

0: obejmują m.in. przebudowę ścieżek, instalację ławek, koszy na śmieci. Mają także zniknąć bariery architektoniczne, zwłaszcza dla osób na wózkach inwalidzkich czy rodziców z dziećmi w wózkach. Pobliskie skarpy niestety ulegały erozji, by temu zapobiec zostaną posadzone nowe rośliny z rozbudowanym systemem korzeniowym. Obecnie wyłączony z ruchu jest fragment między ulicą Kołłątaja a Nową. W kolejnym etapie prace przeniosą się na odcinek od Nowej do Oławskiej, przy czym przejazd rowerowy przez Nową do Oławskiej pozostanie utrzymany przez cały czas trwania inwestycji. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad 9 700 000 zł przy wsparciu ze środków unijnych.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Wyjątkowy sprzęt ratujący życie trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mowa o specjalistycznej karetce ECMO, czyli pełnowymiarowej sali intensywnej terapii na kółkach. Jak mówi profesor Waldemar Goździk, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii we wrocławskim USK, nowoczesna aparatura pozwala rozpocząć zaawansowane leczenie pacjenta jeszcze przed dotarciem do szpitala.
2: Ona jest naprawdę unikatową karetką, chyba na skalę krajową na pewno, ze względów kilku. Przede wszystkim gabaryty. Gabaryty tej karetki są dużo większe niż standardowych ambulansów. To urządzenie jest wyposażone przede wszystkim w urządzenia, które umożliwiają transport pacjenta w trakcie wykonywania tych wszystkich czynności związanych z leczeniem wstrząsu kardiogennego. Czyli w sytuacji, kiedy pacjent ma tak uszkodzony mięsień serca, że jego funkcja samodzielnie nie jest w stanie funkcjonować, wymaga jakiejś formy wspomagania mechanicznego.
0: A dodajmy, że koszt karetki wyniósł ponad 2 miliony złotych.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Ponad 300 kotów czeka na nowe odpowiedzialne domy we wrocławskim schronisku. To rekord. Tegoroczny sezon koci jest wyjątkowo ciężki i placówka pęka w szwach. W jaki sposób można wesprzeć czworonogi? O to spytaliśmy dyrektorkę schroniska Aleksandrę Cukier.
3: Jeżeli ktoś nie może adoptować, to bardzo chętnie przyjmiemy podkłady higieniczne. To jest bardzo potrzebne. Najlepiej, żeby były w rozmiarze 60 na 90 cm oraz żwirek drewniany, pelet. Oczywiście karma dobrej jakości dla kotów, dla kocian, dla kotów dorosłych, dla psów również. Bardziej przydaje nam się mokra karma i nią się bardziej staramy żywić nasze zwierzęta, więc jeżeli to będzie karma w puszkach czy saszetkach, to idealnie.
0: Dodajmy, że na adopcję czeka także około 180 psów.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On, we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie. A tymczasem w naszym popołudniowym programie przenosimy się za ocean. Konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie przysłuchują się politolodzy, komentatorzy oraz lobbyści. W czasie tego dwudniowego spotkania zarysowany zostanie plan tej partii na nadchodzące miesiące. Doktor Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, jak mówi naszemu amerykańskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu, chce dowiedzieć się, jak będzie wyglądała polityka międzynarodowa.
1: Obserwuje pan konwencję Partii Republikańskiej. Jak pan sądzi, co wydarzy się tutaj jesienią w Stanach Zjednoczonych? Bo niezadowolenie jest i z rządów prezydenta Donalda Trumpa, i z tego, co było wcześniej. Ten kraj jest bardzo, bardzo mocno podzielony.
2: Wiadomo, że w historii po zwycięstwu prezydenta tylko dwa razy w historii partia polityczna wygrała wybory w następnych wyborach parlamentarnych. Ze względu na to, że oczywiście, że są swing state, jak i z większością mogą zagłosować na partię republikańską, partię demokratyczną. To będzie zależało ostatecznie od tych wyników, które przecież na tej konwencji, na tym zjeździe też będą podjęte. Wiadomo, że z pozycji Ukrainy, jako pochodzący z Ukrainy, bardzo się będą patrzył na to, jak prezydent Trump będzie mówił o geopolityce i polityce międzynarodowej. I oczywiście, że są kongresmeni, senatorowie, którzy mówią cały czas o polityce wewnętrznej. Z tej pozycji to jest bardzo interesująca rzecz i zobaczymy, czy pierwszy w historii taki midterm convention będą pozytywne wygrane dla partii republikańskiej.
1: Ale to pana tutaj zmartwia, bo ja rozmawiałem z delegatami, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Iran, a zwłaszcza o Ukrainę, no to tutaj cały czas padają te hasła o zaprzestaniu wspierania Ukrainy.
2: Wiadomo, że są pozycje, ale przecież ja też by chciałby podjąć i temat, który też w Dallas mówi w tym marcu prezydent Karol Nawrocki na posiedzeniu CPAC-u. On mówi o względach w partii republikańskiej, są fejkowe rzeczy konserwatywne manipulowane przez Rosję. I o tym mówi pan prezydent Nawrocki też w Dallasie, ale w Gaylord hotelu 6 miesięcy temu.
1: A wiadomo... Chce pan powiedzieć, że duży jest wpływ Rosji na to, jaką opinię mają wyborcy republikańscy?
2: Oczywiście, ze względu na to, że na rzeczy religijne, bo też potężno ta fejkowa i ta polityka i rzeczy te podjęte przez agentów Rosji są i w Stanach, ale wiadomo, że pozycja Białego Domu jest ostateczna, że Biały Dom przecież prowadza pokojowe rozmowy i ostatni, pierwszy wizyt Special Envoys Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera to potwierdza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych tygodniach. Wiadomo, że partia republikańska jest przecież w takim aktywnym przygotowaniu do wyborów i mniej czasu spędza na polityku międzynarodową, ale można też będzie czekać czegoś, bo przed wylotem tutaj do Dallasu prezydent Trump mówił, że miał rozmowę przez telefon z prezydentem Putinem i oni rozmawiali o możliwych szczytu pokojowym trzystronnym pomiędzy Rosją, Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego to będzie zależało, ale moim zdaniem prezydent Trump będzie mówił na temat geopolityki i wyłącznie z Ukrainą.
0: Mówił Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, z którym rozmawiał Paweł Żuchowski. A ja dodam jeszcze jedną ciekawą informację ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent tego kraju, Donald Trump, zapowiedział wczoraj, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po $5,000, jeśli republikanie utrzymają władzę w Kongresie. Prezydent Trump zapowiedział jednocześnie, cytuję, pokonanie komunizmu.
3: Radio RMF24.
4: Reklama. Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
7: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
8: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
6: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
8: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
9: Po reklamie.
10: Radio RMF 24. Jesteś na bieżąco.

0: Radiu RMF24 przenieśmy się na moment do Łodzi. Trwają tam uroczystości pogrzebowe 10 dzieci, ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi w latach 1942-1945. Podczas ceremonii głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. Mówił m.in. tak. Jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko, że można stworzyć obóz dla dzieci? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny doprowadziła do tego, że zabijano dzieci?
1: Pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
0: Mówił Karol Nawrocki. Wystąpienie prezydenta było transmitowane w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP. Tu Radio RMF24. Przed nami najnowsze fakty, punktualnie o godzinie 13.00.

0: mama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Ford, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt.

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 13. Pora na fakty. RMF FM. Ewa Kwaśny.
12: Witam ponownie i zapraszam. Śledztwo w sprawie zniszczenia domów w Rykach na Lubelszczyźnie umorzone. Rok temu w trakcie operacji wojskowej w budynek uderzyła rakieta. Cztery pojazdy zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Utrudnienia także po wypadku na S8 w Łódzkiem. Polscy siatkarze zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Portugalią. I o tym też w faktach o 13. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domów w Rykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą, wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaka jest argumentacja prokuratury?
13: Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. To tak zwany kontratyp, a chodzi o działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych. Natowski samolot miał na celu zniszczenie dronów na rozkaz dowódcy operacyjnego. To był, zacytuję, nieunikniony uboczny skutek dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowi przestępstwa.
12: A jakie są ustalenia śledztwa?
13: Rakieta AIM-9X Sidewinder wystrzelona z samolotu F-35 uderzyła w dach domu. Zniszczeniu uległ w znacznym stopniu ten budynek, a także zabudowania gospodarcze i dwa samochody. Na miejscu doszło do detonacji głowicy bojowej. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych osób.
12: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Sieradz Południe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nawet o 10-15 milionów złotych wzrośnie w tym roku kwota, jaką MPK Łódź przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów. Co roku paliwo kosztuje około 80 milionów. Teraz będzie więcej w związku z wysokimi cenami ropy. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała na ten temat z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
14: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
15: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
14: Jakie są możliwości oszczędzania?
15: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
12: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki.
16: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
12: Polscy siatkarze zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, na początek Portugalia.
9: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
10: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku, także w naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
9: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
12: Mecz Polska-Portugalia za 2 godziny o 15:00, a relacje w Faktach RMF FM.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Czwartkowe popołudnie z RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o subkontach ZUS. Kto może dziedziczyć pieniądze po zmarłych i co należy zrobić, aby je uzyskać? Razem z nami będzie pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: To popołudniowy program w radiu RMF24. Przypominam, możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+. A w naszej informacyjnej stacji czas na temat środków na subkontach ZUS, a precyzyjnie pieniędzy, które możemy dziedziczyć po osobach zmarłych. Średnia kwota pozostająca na subkoncie to 29 tysięcy złotych. Kto może wystąpić o te pieniądze i kto je uzyska? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a razem z nami jest pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy każda osoba po śmierci rodziców lub też innych bliskich, po których dziedziczy, powinna sprawdzić w ZUS stan subkonta osoby zmarłej?
1: Oczywiście warto się tym zainteresować, bo ponieważ po zmarłej osobie mogą być środki na subkoncie, o których bliscy po prostu nie wiedzą, ale trzeba tutaj od razu też podkreślić, że nie oznacza to jednak, że po każdej osobie będą pieniądze do wypłaty, ponieważ nie każdy miał konto, nie każdy miał subkonto w ZUS-ie, a nawet jeśli miał takie subkonto, to środki zapisane na subkoncie zostały już na przykład przez emeryta w całości wykorzystane po prostu w całości. Subkonta nie mają osoby urodzone przed 1949 rokiem, czyli takie, które mają w tej chwili więcej niż 77 lat, czyli na przykład jeżeli mamy 78-latka, który w tej chwili umiera, to w przypadku jego śmierci nie mamy po prostu czego dziedziczyć w ZUS-ie, ponieważ taka osoba nie miała subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby urodzone w latach 1949-1968 mają subkonto w ZUS-ie pod warunkiem, że były członkami OFE. Natomiast osoby urodzone po 1968 roku mają subkonto bez względu na to, czy należą do OFE. Dzisiaj takie przystąpienie do OFE jest dobrowolne. Każda osoba, która po raz pierwszy wchodzi na rynek pracy, czyli rozpoczyna pracę, ma 4 miesiące na zawarcie umowy z OFE. Jeśli tego nie zrobi, to cała część składki emerytalnej, czyli 7,3% podstawy jej wymiaru jest zapisywana i przekazywana na subkoncie w ZUS-ie. Co ważne, trzeba pamiętać, że jeśli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną emeryturę docelową, to środki z subkonta co do zasady nie są już dziedziczone. Jeśli zmarł w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono mu emeryturę, to przysługuje mu tak zwana wypłata gwarantowana osobie uprawnionej do dziedziczenia środków, ale musi to nastąpić, ta śmierć musi nastąpić w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym emeryt pobrał po raz pierwszy tą emeryturę docelową. Oczywiście jeśli nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego do dziedziczenia środków w ZUS-ie, a nie wiemy, czy zmarły należał do OFE, do jakiego OFE, to możemy to sprawdzić w ZUS-ie, ale ZUS udzieli nam takiej informacji po okazaniu prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli takich dokumentów nie mamy, nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego, to takiej informacji w ZUS-ie nie uzyskamy.
0: Dużo informacji przede wszystkim, pani Krystyno, staramy się to na antenie radia RMF24 jakoś usystematyzować i być może niektóre wątki powielić, aby się utrwaliły naszym słuchaczom. Więc wyjdźmy od tego, jak to zrobić, jak sprawdzić stan subkonta osoby zmarłej.
1: Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czy też nie, ponieważ jeśli zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to tak naprawdę wniosek o wypłatę środków składamy właśnie w OFE i to fundusz dzieli środki, potem przekazuje do ZUS-u informacje, komu, w jakiej części się one należą. W takiej sytuacji nie musimy składać drugiego wniosku do ZUS-u. OFE w ciągu 14 dni od podziału przekazuje informacje do ZUS-u, a ZUS ma 3 miesiące na podział środków zapisanych na subkoncie. Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy zmarły miał tylko subkonto w ZUS-ie, czyli nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Wówczas taki wniosek o wypłatę środków składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest do tego oczywiście gotowy formularz USS. Taki wniosek składamy także do ZUS-u, kiedy zmarły był co prawda członkiem otwartego funduszu emerytalnego, ale wszystkie środki z OFE zostały już przeniesione na subkonto w ZUS-ie. Chodzi oczywiście o tak zwany suwak bezpieczeństwa. Dla niewtajemniczonych powiem, że na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet jest to 60 lat, w przypadku 65 lat, środki z OFE, które są tam zgromadzone, one są stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS-ie. I kiedy wszystkie te środki zostaną już przeniesione, to członkostwo w OFE ustaje i dlatego wniosek taki o wypłatę środków składamy do ZUS-u. Jeśli zmarły wskazał wcześniej osoby uprawnione do otrzymania środków, to one są dzielone zgodnie z jego wskazaniem. Jeśli natomiast nikogo nie wskazał, to wchodzą do spadku. I stąd też taka gorąca prośba, że jak najbardziej możemy wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta, czy też z OFE. Jeśli jesteśmy członkami otwartego funduszu emerytalnego, to tam wskazujemy osoby uprawnione. Możemy w każdej chwili zaktualizować te dane, możemy wskazać inne osoby uprawnione. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie subkonto w ZUS-ie, to taką informację przekazujemy do ZUS-u. A dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w przypadku naszej śmierci, jeśli ZUS ma informację o tym, kto będzie dziedziczył środki po naszej śmierci, to ZUS wówczas informuje osoby wskazane za życia przez zmarłego o tym, że są środki na subkoncie i można złożyć wniosek o wypłatę. Jeśli nie wskazaliśmy tych osób uprawnionych, czy to w ZUS-ie, czy w OFE, to zakład nie ma takiej informacji i stąd no, musimy sami taką informację uzyskać. Dlatego warto za życia wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta w ZUS-ie, czy też OFE.
0: Czyli jak rozumiem, nie musi być to członek rodziny, ale to może być
1: oczywiście
0: na przykład
1: nie
0: przyjaciel.
1: Musi. Dokładnie, jak najbardziej może być to przyjaciel.
0: Pani Krystyno, a czy jest na to jakiś czas, na przykład 5-10 lat od momentu śmierci osoby nam bliskiej, czy nie mamy jakichś obwarowań czasowych?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele osób myśli, że ta sprawa może się przedawnić po iluś latach, a otóż nie. Nie ma terminu na złożenie wniosku o wypłatę środków subkonta, więc jeżeli dowiemy się dopiero teraz, po kilku latach, że po osobie zmarłej mogły zostać jakieś środki do dziedziczenia, to w każdej chwili możemy złożyć wniosek. Natomiast czy pieniądze rzeczywiście będą mogły zostać wypłacone, no to tak jak już wspominałam wcześniej, zależy od sytuacji zmarłego. Ważne jest, w jakim wieku zmarł, czy miał subkonto w ZUS-ie, czy przeszedł już na emeryturę docelową i od kiedy ją pobierał. Dlatego, że jeżeli osoba zmarła nie miała subkonta w ZUS-ie, to nie mamy czego dziedziczyć. Tak samo jeśli już zmarła w wieku 65 lat, miała przyznaną emeryturę docelową, no to tylko możemy ubiegać się o tak zwaną wypłatę gwarantowaną. Tak? Jeśli zmarła w wieku 70 lat, gdzie 5 lat pobierała emeryturę docelową, to już nie mamy ani możliwości dziedziczenia środków subkonta, ani wypłaty gwarantowanej, ponieważ całe te środki, które były zapisane na subkoncie w ZUS-ie, one zostały już wykorzystane w pełni przez emeryta.
0: A jeżeli mówimy o właśnie przekazaniu tych pieniędzy i ewentualnym ich uzyskaniu, czy potrzebne do tego są sądy, wyrok sądu, czy musimy mieszać sądy do tego wszystkiego? Jak to wygląda?
1: Nie zawsze, dlatego że jeżeli zmarły wcześniej wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków, to pieniądze trafiają właśnie osób wskazanych za życia przez zmarłego. Natomiast jeżeli nikogo nie wskazał, to środki wchodzą do spadku i wtedy trzeba potwierdzić, kto dziedziczy. Nie musi to być wyrok sądu, ponieważ może być to na przykład prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Także nie zawsze trzeba iść do sądu. Można także sprawę załatwić również u notariusza. Musimy także jeszcze wspomnieć o tym, że w przypadku, kiedy byliśmy w małżeństwie, tak, kiedy była ta wspólność małżeńska, to połowa tych środków zgromadzonych na subkoncie ona przechodzi transferem na konto współmałżonka. To nie jest wypłata gotówkowa, to jest właśnie taki transfer tych środków, natomiast pozostała część jest dzielona przez osoby wskazane za życia przez zmarłego, a jeżeli nie, no to wchodzi wtedy do spadku.
0: Staram się nad tym wszystkim nadążyć. Pani Krystyno, na wstępie naszego spotkania powiedziałem, że ta średnia kwota pozostająca na subkoncie to 29 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście tak jest? Na ile możemy zdradzić, jakie to są kwoty, które ewentualnie uzyskujemy?
1: Tak naprawdę nie da się wskazać jednej konkretnej kwoty, dlatego że u każdego stan subkonta jest inny. Wszystko zależy od tego, przez ile lat ktoś pracował, od jakiej pensji były płacone składki, więc to mogą być groszowe wypłaty, ale mogą także sięgać kilkudziesięciu złotych. Nie ma jednej kwoty, dlatego nie chciałabym tutaj mówić, że średnia kwota to 29 tysięcy złotych. W każdej konkretnej sprawie możemy dopiero ustalić, ile środków jest do podziału i jaka część przypadnie danej konkretnej osobie, bo tych osób możemy wskazać za życia kilka. To nie musi być jedna osoba uprawniona do wypłaty tych środków na subkoncie, to może być kilka osób.
0: W takim razie ten punkt o średniej kwocie jak najbardziej wykreślamy. To na koniec jeszcze króciutko, być może są właśnie także i takie punkty, w jakich przypadkach tych pieniędzy nie uzyskamy.
1: Przede wszystkim, tak jak mówiłam już wcześniej, jeżeli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną emeryturę docelową, to środki z subkonta zostały już uwzględnione przy obliczeniu jego emerytury. Co do zasady nie są dziedziczone. Jeżeli zmarł w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy pobrał tą emeryturę docelową, to wtedy może przysługiwać gwarantowana wypłata jednorazowa. Natomiast jeśli minęły już 3 lata, to ta wypłata gwarantowana nie przysługuje, bo te środki zostały już wykorzystane przez emeryta, także w sytuacji, kiedy zmarły nie miał subkonta w ZUS-ie, czyli przypomnę, osoby urodzone przed 1949 rokiem, czyli osoby, które w tej chwili mają 77 lat i więcej, te osoby nie miały subkonta w ZUS-ie. Nie będzie też środków do podziału po osobie, która skorzystała z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, ponieważ jednym z wymogów, warunków przyznania wcześniejszej emerytury było to, że środki zapisane na subkoncie i zgromadzone w OFE były przekazywane do budżetu państwa. Więc taka osoba, która skorzystała z wcześniejszej emerytury i która musiała złożyć oświadczenie, aby te środki były przekazane do OFE, też jakby po tej osobie nie będziemy mogli dziedziczyć. I może być też taka sytuacja, że są środki na subkoncie, nie otrzyma ich spadkobierca, dlatego że zmarły wcześniej wskazał inną osobę albo kilka osób uprawnionych do dziedziczenia i pieniądze trafiły właśnie do tych osób uprawnionych, a nie do spadkobierców. Także takich sytuacji może być kilka, natomiast zanim złożymy wniosek do ZUS-u o wypłatę środków, no to warto tutaj odpowiedzieć sobie na te pytania, w jakim wieku była osoba, która zmarła, czy miała to subkonto w ZUS-ie, czy należała do otwartego funduszu emerytalnego, jeżeli tak, to jakiego, i wtedy wiemy, gdzie złożyć wniosek, bo nie zawsze ten wniosek będziemy składać do ZUS-u. Tak jak wspominałam, dokładnie jeżeli tak. Zmarły
0: wiemy,
1: był członkiem otwartego,
0: stoimy.
1: To dokładnie tak.
0: Pani Krystyno, musimy kończyć, bo niestety nasz czas antenowy z gumy nie jest, także bardzo dziękujemy. No mnóstwo istotnych informacji. Pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim, była razem z nami w Radiu RMF24. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września ogród staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii

0: Kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem i wjechał na torowisko tramwajowe. W pojeździe oprócz kierującego znajdowało się dwóch pasażerów. Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń. Mężczyzna został zatrzymany i w najbliższym czasie usłyszy zarzuty. W związku z jego sytuacją prawną zostanie również wszczęta procedura deportacyjna zobowiązująca go do powrotu do swojego kraju.
1: Przypomnijmy, że przez to zdarzenie tramwaje przez blisko 3 godziny jeździły objazdami.
2: Sport we Wrocławiu.
1: Trwają treningi do nowej propozycji na biegowej mapie Wrocławia. Odbędzie się 3 października. Night Wave Powered by Decathlon. To pierwsza edycja nocnego biegu ulicznego na dystansach 5 i 10 km z szybką asfaltową atestowaną trasą prowadzącą wokół Tarczyńskiej Areny Wrocław. Jak mówi pomysłodawca biegu Grzegorz Błaszczyk, zapowiedź imprezy spotkała się z dużym zainteresowaniem. W ciągu 3 dni sprzedano 800 pakietów startowych.
3: Na chwilę obecną najpopularniejsze są półmaratony. Popularne są też dyszki, ale coraz większą popularnością cieszą się również piątki. Więc my widzimy po frekwencji Nightwave właśnie, że na 10 km wystartuje najprawdopodobniej 2 razy więcej osób niż na 5 km.
1: A my więcej o tej imprezie biegowej piszemy także na rmf24.pl.
2: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
1: Blisko 1400 krasnali zasiedliło Wrocław od chwili, gdy ujawniły swoją obecność w naszym mieście. Dokładnej ich liczby nikt nie zna, bo dotąd nie został przeprowadzony powszechny krasnalowy spis. Wiadomo, że ponad 500 z krzatów przyszło na świat w pracowni wrocławskiej rzeźbiarki Beaty Zwalańskiej Hołot, z którą rozmawiał Maciej Sas.
4: Czyje twarze mają krasnale, te, które powstają w pani pracowni?
5: Myślę, że to się rodzi w głowie. Te same twarze i charakter, to wszystko rodzi się w głowie. Nie szukam pomysłów, bo nie mam gdzie szukać pomysłów na krasnale. Może trochę są podobne do różnych znajomych osób.
1: O pochodzeniu wrocławskich krasnali, ich zadaniach zawodowych i o tym, co robią dla wrocławian, będzie mowa w dzisiejszym wrocławskim wieczorze na antenie RMF24 Wrocław po godzinie 21:00. A wszystko to w związku ze zbliżającym się 17. Wrocławskim Festiwalem Krasnoludków, który odbędzie się w najbliższy weekend.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. Teraz w naszej informacyjnej stacji opowiemy o nowych rolach Brada Pitta i Matta Damona. Razem z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to Kasiu, zacznijmy od Brada Pitta, bo wspominałaś w faktach, że będzie grał z psem.
1: To jest moim zdaniem bardzo ryzykowna decyzja, dlatego że może się okazać, że ten pies skradnie show. I wszystko na to wskazuje. To jest przecudny owczarek niemiecki. Chodzi o film W sercu dziczy. I Brad Pitt gra w nim, w tym filmie, byłego żołnierza sił specjalnych i on i jego pies, bo są we dwóch, walczą o przetrwanie w trudnych warunkach. Tam była katastrofa lotnicza, taka niedużego samolotu i są w tym tak zwanym tytułowym sercu dziczy. Psa Odina, w filmie on się wabi Odin, a tak naprawdę to jest owczarek niemiecki Uber i aktor się z nim bardzo zaprzyjaźnił. Ja widziałam taki reportaż z planu, w którym ten znany aktor, uwielbiany przez kobiety na całym świecie, nie tylko przez kobiety, opowiada, że właśnie to pies jest głównym bohaterem tego survivalowego filmu i że jak pies uszedł na planie na przykład w lewo, to cała ekipa, wszystkie kamery, reżyser i Brad Pitt, wszyscy też musieli iść w lewo. To pies rządził. Pies stanął, to wszyscy mówili stop. A jak szedł pies w prawo, to wiadomo, że wszyscy szli za nim. Dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie, tak mówi w tym reportażu Brad Pitt i trudno się z nim nie zgodzić, trudno się też nie wzruszyć i mówiłam, że to może być ryzykowne, bo pies skradnie show. To jest chyba pierwszy przypadek w historii, kiedy ktoś inny niż Brad Pitt w filmie zwróci na siebie uwagę i jest to owczarek niemiecki. Ten film w polskich kinach już niebawem się jest 10, tak? To za 15 dni, 25 września.
0: Czekamy, czekamy, a mnie Kasiu przypomniał się film z Richardem Girem, Mój przyjaciel Hachiko.
1: Tak, jak ja się zryczałam na tym filmie.
0: Tam też mieliśmy piękną relację
1: tak,
0: na linii
1: pies. Tak, że czekał ten pies na człowieka.
0: Ale to nie zdradzamy, nic nie mówimy.
1: Nie możemy.
0: Historia. Tak, i piękny film.
1: Nie, bez spoilera, powiedziałam tylko, że ryczałam i że pies czekał, nic nie powiedziałam więcej.
0: Przenosimy się, Kasiu, do Los Angeles, bo tak. Tam zaczęły się zdjęcia na planie nowego filmu Matta Damona. No i pytanie, co to za produkcja?
1: To jest też urocze, bo to jest film science fiction, który nosi tytuł na razie roboczy Tasnagar. Ja nie wiem, czy taki tytuł będzie, czy on w ogóle chwyci. To jest takie słowo, no zaraz powiem. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, nieoficjalne na razie, kręcone gdzieś tam ukradkiem z Los Angeles i prace na planie, prace trwają i w tych pierwszych fotografiach widać Matta Damona ubranego i to jest przekomedia. Jaskrawy, taki futurystyczny czerwony kombinezon, ma taki kask. Trochę, przepraszam, mnie przypominało to Teletubisia, ale ja wiem, że ten kostium wielu fanom kojarzy się z Power Rangers. To jest takie połączenie Teletubisiów i Power Rangers. Ale to nie są Power Rangers. Nie, to jest film mocno inspirowany japońskim gatunkiem tokusatsu i opowieściami w stylu Power Rangers. Akcja się będzie rozgrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze w latach 80., po drugie współcześnie. I to ma być opowieść o grupie nastolatków w takich kolorowych kostiumach, no bo tam na tym zdjęciach są tacy ludzie, którzy wyglądają jak Matt Damon w czerwonym, tylko są w różowym i w niebieskim, czyli chłopcy i dziewczęta i oni walczą z potworami, a Matt Damon gra postać takiego mentora, przewodnika i co ciekawe, tym głównym złoczyńcą, z którym walczą ci młodzi ludzie, to jest, uważaj, tada, efekt cieplarniany. Mhm. To są ci sami ludzie, którzy zrobili film Wszystko Wszędzie Naraz. Ja czasami mówię, że to jest film o mnie. Wszystko Wszędzie Naraz. I ten film był zwariowany. I jest data premiery tego nowego, listopad przyszłego roku, a Matt Damon mówi, że jedynie, no nic nie może więcej powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej odjechanych produkcji, w których grał. Bardzo czekamy, jeżeli to są ci sami ludzie od Wszystko Wszędzie Naraz i mają podobne poczucie humoru, to może być naprawdę drama i ciekawy film.
0: No chciałbym powiedzieć, że ja też czekam, ale może wrócę sobie do tych swoich dramatów, do komedii i tak dalej, do tych spokojniejszych.
1: A ja do Matta Damona w połączeniu Power Rangers z Teletubisiem. Każdy ma jakiś swój gust filmowy, Kuba. Nic już na to nie poradzimy. Dobrego dnia, dziękuję.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: RMF24. Reklama. Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper. ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. W czasie wizyty Leona XIV we Francji zostaną zaostrzone środki bezpieczeństwa. Liczba policjantów, żandarmów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem papieża i tłumów wiernych, zwiększona zostanie do 20 tysięcy. W RMF24 łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, wcześniej mówiło się o 15 tysiącach funkcjonariuszy różnych służb i żołnierzy, którzy mieli czuwać nad bezpieczeństwem papieża i tłumów wiernych. Powiedz, dlaczego liczbę tę zwiększono nagle o 1/4?
1: Cóż, okazało się, że tłumy, które będą witać papieża w centrum Paryża w czasie wizyty tego ostatniego, która ma się rozpocząć 25 września, a później między innymi uczestniczyć w nabożeństwie na Wielkim Placu Zgody tuż koło Pól Elizejskich, będą dużo większe niż się spodziewano. W sumie szacuje się, że w ciągu całej wizyty Leona XIV we Francji, która trwać ma do 28 września, na ulice, place różnych miast wylegnie prawie 1,5 miliona osób, a więc trzeba będzie więcej policjantów, więcej żandarmów, więcej wojskowych, żeby zagwarantować wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo. W ostatni weekend września Paryż będzie zresztą sparaliżowany. Media podkreślają, że to będzie ważny moment dla ludzi, którzy chcą zobaczyć papieża we Francji, na przykład w katedrze Notre Dame, ale jeżeli ktoś chciałby we wspomniany weekend na przykład zwiedzać paryskie zabytki, to będzie miał z tym ogromne trudności. To ostrzeżenie dla tych turystów, którzy nie są wizytą Leona XIV za bardzo zainteresowani.
0: Marku, konkretnie, na czym będzie polegał ten paraliż Paryża w ostatni weekend września?
1: Otóż w centrum francuskiej stolicy zamknięte zostaną niezliczone ulice i stacje metra, a więc w wielu miejscach trudno się będzie w ogóle przemieszczać, tym bardziej, że ponad 500 000 osób ma uczestniczyć w nabożeństwie w rejonie Pól Elizejskich. Do tego trzeba mieć świadomość, że nie można będzie tak po prostu przyjść na to nabożeństwo w ostatniej chwili. Trzeba wcześniej wpisać się na odpowiednią listę w internecie. Żeby zobrazować skalę paraliżu, która czeka centrum Paryża, dodajmy, że w niektórych szpitalach ograniczona zostanie liczba przyjmowanych pacjentów i odwołanych zostanie wiele zabiegów.
0: Jak rozumiem, pan Marek wcześniej wpisze się także na listę, żeby się pojawić na nabożeństwo.
1: Już się wpisałem, no? Oczywiście.
0: No to czekamy zatem na relację, a na razie prosto z Paryża. Marek Gładysz dla RMF24. Marku, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Po reklamie.
8: Coraz bliżej godzina 14. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
9: Zniszczona lokomotywa podniesiona z torów. O akcji na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu opowie nasza reporterka. Zatrzęsła się ziemia w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Dzwonią do nas zaniepokojeni słuchacze. W tych faktach usłyszycie też o dronach w służbie strażaków.
10: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce.
9: Będzie też o nowej siedzibie Sinfonia Warszawia. Podniesiono już z torów lokomotywę pociągu Intercity, który wczoraj zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wypadku zginęła jedna osoba. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
11: Dzień dobry.
9: Jak przebiegała dzisiejsza akcja?
11: Dwa potężne dźwigi z zegarmistrzowską precyzją podniosły lokomotywę z torów i położyły ją dosłownie na polu, który jest tuż obok. Teraz widzę, że łańcuchami został opasany pierwszy z wagonów, który również zostanie podniesiony i odłożony, i tak też stanie się z kolejnym wagonem, który nie ma kół i trzeba go przenieść na pole.
9: Magdo, przed chwilą służby podały nowe szczegóły dotyczące przebiegu wypadku. Czego nowego się dowiedzieliśmy?
11: Okazuje się, że nie jest tak, jak słyszeliśmy wczoraj, czyli to nie rozpędzona ciężarówka uderzyła w skład. Rozpędzona ciężarówka wjechała na tory i dopiero wtedy uderzył w nią skład Intercity. Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
9: To fakty w RMF FM. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 43 w Popowicach w Łódzkiem. Zginął pieszy potrącony przez busa. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Silny wstrząs w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Z informacją w tej sprawie zadzwonił do nas nasz słuchacz, mieszkaniec Żarek pod Libiążem.
12: Nastąpił tak potężny wstrząs tu z pobliskiej kopalni Janina. Dotychczas te wstrząsy, jakie były do tej pory, były jakie były. Ten wstrząs był niesamowity. Domy normalnie wszystkie się zachwiały. To przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam.
9: Nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach. Drony autonomiczne w sąsiedztwie parków narodowych mają pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w takie właśnie bezzałogowce.
10: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
9: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
13: Tym żyje Warszawa.
9: Orkiestra Sinfonia Warszawia od dziś ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą. Po raz pierwszy pokazała dziś 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
6: zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
9: No pięknie wybrzmiała ta muzyka, a mówił Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry Asen o Warszawie, zagrali muzycy Symfonii Warszawy. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie orkiestry już jutro. Wtedy rusza festiwal Nowe Otwarcie. Przez 3 tygodnie organizatorzy zaplanowali ponad 100 wydarzeń. Wstęp w piątek, w sobotę i w niedzielę jest wolny.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Popołudnie z RMF 24. Czy powstanie stała baza USA w Polsce? Już za chwilę sprawdzimy, co na konferencji prasowej powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W tej godzinie porozmawiamy także o pewnej legendarnej czwórce z Liverpoolu. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Gramy dalej!

0: popołudniowy program w radiu RMF24. Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. To ogromna inwestycja. Znaczna część kosztów będzie po naszej stronie, mówił na konferencji prasowej wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest inwestycja rzędu kilkunastu miliardów złotych na stworzenie stałej bazy, którą chcemy mieć na swoim terytorium. Chcemy mieć stałą bazę, chcemy mieć stałą obecność żołnierzy amerykańskich. Mamy redzikowo tarczę antyrakietową. Mamy wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Mamy różnego rodzaju przedsięwzięcia tu na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu. Przebudowa wspólna lotniska we Wrocławiu. Bemowo-Piskie. Wszędzie tam są żołnierze amerykańscy. Ale takim dopełnieniem ogromnym znaczeniu byłaby stała baza wojsk amerykańskich. To jest nasz cel najważniejszy. Wybudowanie nie tylko dla żołnierzy, ale dla ich rodzin miejsca pobytu, aktywności zawodowej, spędzania wolnego czasu, edukacji, tego miejsca, w którym się po prostu funkcjonuje, żyje, mieszka, czyli takiej przestrzeni, która jest bardzo atrakcyjna nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla państwa amerykańskiego, ale również dla ich rodzin. To jest nasze zadanie i z tego zadania się wywiążemy.
0: Szef MON dodał, że to Polska prezentuje potencjalne lokalizacje takiej stałej bazy, a Amerykanie dokonają wyboru.
1: Pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia. To jest duża inwestycja, jeszcze raz, to jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyznał, że wysoko notowany jest Wrocław, bo samorząd województwa zainwestował w rozbudowę pasa startowego na lotnisku. Ale nic nie jest przesądzone. Inne samorządy także deklarują chęć zaangażowania finansowego. Szef MON podkreślił, że w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce MON i Kancelaria Prezydenta mówią jednym głosem.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej ważnych informacji. Jest najnowszy raport Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną dotyczący sytuacji w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. ISW w opublikowanej dziś analizie powołuje się m.in. na dane rosyjskich kanałów w komunikatorze Telegram zajmujących się analizą sytuacji na linii frontu. Z przedstawionych tam informacji wynika, że na odcinku na północ od miasta Łyman armia ukraińska prowadzi skuteczne kontrataki, a Rosjanie nie są w stanie ich odpierać i są zmuszeni do oddawania terenu. Dodajmy, że to miasto przed wybuchem pełnoskalowej wojny było zamieszkiwane przez około 20 tysięcy osób. A ja przypomnę, że około 25% tego regionu pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Celem wojsk rosyjskich jest opanowanie całego Donbasu na wschodzie Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy jak na razie nie potwierdził tych informacji. Gdyby okazały się one być prawdziwe, byłby to duży sukces sił ukraińskich, jaki oddaliłby niebezpieczeństwo zajęcia Łymanu, jak i rosyjskiej ofensywy z północy w kierunku Kramatorska i Słowiańska, najważniejszych miast pozostających pod kontrolą władz w Kijowie. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a za chwilę fakty o godzinie 14.30.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
3: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
4: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
8: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna, dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
16: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klasków Lego!
17: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
15: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
17: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
11: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
18: Po reklamie.

0: Minęła 14.30. Daniel Chawrylenia, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaledwie 21 km na godzinę. To średnia prędkość wrocławskich tramwajów według raportu Jak Dojadę. Stolica Dolnego Śląska razem m.in. z Łodzią zamyka stawkę dużych miast. W Warszawie składy pędzą tymczasem średnio ponad 30 km na godzinę. Ratusz przekonuje jednak, że wcale nie zamierza brać udziału w tym wyścigu. Jak tłumaczy nam Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, nikt nie planuje miasta pod statystyki, a najważniejsze jest to, by pasażer miał jak najbliżej do przystanku.
1: Część aktywistycznej debaty patrzy na transport przede wszystkim z perspektywy młodego, sprawnego pasażera, dla którego dodatkowe kilkaset metrów dojścia nie stanowi większego problemu. Miasto natomiast musi patrzeć szerzej, także oczami 75-latka, osoby chodzącej o lasce czy rodzica, który prowadzi wózek. I jeśli wybór brzmi tramwaj o 2 km na godzinę szybszy albo komunikacja kilkaset metrów bliżej mieszkańca, to Wrocław świadomie wybiera bliższą komunikację.
0: Według danych Jak Dojadę, średnia droga z domu do przystanku wynosi we Wrocławiu 368 metrów, czyli o 20 metrów mniej niż średnia dla największych miast w Polsce. A co wy myślicie o tej sprawie? Dajcie nam znać, dzwoniąc pod numer 717 506 506. Zmieniamy temat. 16-letniemu Adrianowi z Podlegnicy groziła amputacja nogi. Wszystko z powodu wypadku na motocyklu. Ratunkiem okazało się skomplikowane leczenie rekonstrukcyjne, które przeprowadzili lekarze z oddziału chirurgii plastycznej i chirurgii ręki szpitala imienia świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Ordynator oddziału, dr Ahmed El-Saftawy, mówi, że lada dzień chłopak wyjdzie ze szpitala, ale czeka go długa rehabilitacja.
2: Jakie są rokowania tego, co zrobiliście?

0: od 1 stycznia 2023 roku do dnia przesłania zgłoszenia. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę, a w kolejnym roku zostanie także zaproszony na Politechnikę Wrocławską, by wygłosić otwarty wykład. Dodajmy, że Europejska Nagroda imienia Stanisława Lema zostanie wręczona już po raz szósty.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Kim byli przodkowie wrocławskich krasnali? W RMF 24 Wrocław zastanawiamy się nad tym tuż przed Wielkim Krasnalowym Świętem. Zwykle mówi się, że odkryła je pomarańczowa alternatywa. Marek Stanielewicz, kustosz domku miedziorytnika przy wrocławskim rynku i znawca krasnalowej tematyki, wyjaśnia jednak, że tak naprawdę przodkowie naszych skrzatów byli osadnikami z zagranicy.
2: Cała idea pomarańczowej alternatywy, jej formy działania, jak i również ten wygląd wizualny, czyli te czapeczki, inne elementy wizualne, jest kopią jeden do jednego, przeniesioną od holenderskich prowosów.
3: Co to było?
2: To była taka niezależna grupa artystyczna.
0: Więcej na temat pochodzenia wrocławskich krasnali będziecie mogli dowiedzieć się we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław po godzinie 21:00. Na program zaprasza Maciej Sas.

radiu RMF 24. Pora na sport. Polscy siatkarze meczem z Portugalią rozpoczęli w Sofii walkę o obronę tytułu w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni to pewni faworyci starcia z Portugalczykami osłabionymi brakiem doświadczonego rozgrywającego Miguela Tavaresa. To spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15, a ten mecz śledzi

0: Nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: No i pytanie, jak idzie naszym? I mam jeszcze pytanie numer dwa. Czy Portugalia i jej reprezentacja w siatkówkę to drużyna poważna?
1: Poważna. Mają kilku siatkarzy, którzy nawet w polskiej lidze grali. Wspomniałeś brakującego, niestety rozgrywającego towarzysza, ale to przecież człowiek rozgrywający piłkę w Mistrzu Polski. Więc jeżeli rozgrywasz piłkę w Mistrzu Polski, to nie jesteś byle jakim siatkarzem. No i podobnie jest z drugim wielkim nazwiskiem, które też w Polsce grało i też grało w Aluronie CMC Warcie Zawiercie, czyli o Aleksu Ferreirze. Oto lider i zdecydowanie najmocniejszy siatkarz w reprezentacji Portugalii. On też dzisiaj atakuje i bardzo dobrze zagrywa. To generalnie wszystkich Portugalczyków tyczy, że tym jesteśmy chyba troszkę zdziwieni w tym spotkaniu, że oni naprawdę bardzo dobrze radzą sobie w zagrywce. Ale wracając do tego, co najważniejsze, biało-czerwoni pierwszego seta wygrali. Bardzo pewnie. 25 do 12.
0: No, stąd moje pytanie, tak.
1: Tak, ale w drugim secie już tak kolorowo nie było. Bo Portugalia świetnie rozpoczęła tę partię, a biało-czerwoni jakby jeszcze chyba zostali gdzieś w kwadracie, miałem takie wrażenie, bo Portugalczycy między innymi dzięki świetnej zagrywce wyszli w pewnym momencie nawet na dwupunktowe prowadzenie. Więc to nie przypadek, bo naprawdę reprezentacja Portugalii stwarza sobie bardzo dużą okazję do takiego dobrego ułożenia sobie tego seta właśnie mocną zagrywką. Odrzuca Polaków od siatki. My mamy trochę problemów w przyjęciu w tym drugim secie. No ale Portugalczycy prowadzili mniej więcej tak do stanu 10-10, 11-10 i potem już biało-czerwoni wyszli na prowadzenie, a teraz jest 17-13. No czyli widać, że te początki setów Portugalczycy jakoś nieźle w miarę rozgrywają, ale potem w miarę z biegiem upływu partii to tak jakby nasza reprezentacja wrzucała kolejny bieg. Ty mówisz o tym, czy reprezentacja Portugalii jest poważną reprezentacją, na pewno poważniejszą niż kolejni rywale biało-czerwoni. Bo w Macedonia sobotę zagramy północną z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną. Więc to dopiero będą takie no siatkarskie, dalekie podróże trochę bez sensu. No ale tak są stworzone Mistrzostwa Europy. Żeby przejść tą fazę grupową, trzeba kilka takich spotkań z bardzo słabymi zespołami rozegrać. Z drugiej strony trener Nikola Grbić często podkreśla, że to też duży plus, bo ten turniej można zacząć na takich wolniejszych obrotach, powprowadzać wszystkich do grania, dać każdemu trochę pograć. No i dopiero potem, kiedy przychodzi ta faza pucharowa, wrzucić tą piątkę czy szóstkę, no i grać na maksa, żeby właśnie przez tą fazę pucharową przechodzić szybko, pewnie gładko wygrywając te mecze aż do strefy medalowej, gdzie tam przyjdzie już oczywiście mierzyć się między innymi z reprezentacją Włoch pewnie, więc no to bardzo mocna reprezentacja, czy z reprezentacją Francji, przecież to uznane siatkarskie marki na świecie. No więc tak ten mecz trzeba po prostu wyjść, zagrać i trochę zapomnieć, niczym student na dobrym egzaminie, na studiach, trzeba po prostu wyjść, zaliczyć i specjalnie się nad tym chyba nie rozwodzić. I tak będzie przez te trzy pierwsze mecze. Potem mecz z Ukrainą, to już trochę bardziej wymagający rywal. No i zdecydowanie najtrudniejsze starcie biało-czerwonych czeka na koniec tej fazy grupowej, bo tam mecz z gospodarzami, współgospodarzami tych Mistrzostw Europy, ale dla nas można powiedzieć gospodarzami, bo biało-czerwoni grają w Sofii, więc przyjdzie się zmierzyć z Bułgarią na koniec fazy grupowej, a Bułgarzy to przecież, przypomnijmy, wicemistrzowie świata. No więc będzie to już takie starcie naprawdę wymagające i na poziomie, myślę, dla obu zespołów.
0: Dokładnie tak. A w drugim secie, z tego co zerkam, 19-16 dla Polaków.
1: Wszystko potwierdzam. No i biało-czerwoni grają już, można powiedzieć, tak swoje. Wilfredo Leon obija bardzo mocno rywali atakując. Teraz zresztą poszedł na zagrywkę. Potężna zagrywka, ale przyjęta przez Portugalczyków. No więc mniej więcej tak to tutaj będzie teraz wyglądało, że biało-czerwoni już pewnie, jak objęli tą dominację, to już spokojnie tego seta do końca dograją ze sporą przewagą.
0: Ale pamiętajmy, w Europie nie ma już słabych drużyn. Wojciech Marczyk z redakcji
1: Poza sportowej. Macedonią i Izraelem.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w radiu RMF24 jeszcze informacja sprzed chwili, bo mamy nowe informacje o zaplanowanym na jutro proteście maszynistów. Jesteśmy po rozmowach ze Związkiem Zawodowym Maszynistów. Warto rozmawiać, ponieważ rozmowy przyniosły rezultat, czyli ograniczenie skali protestu. Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, Leszka Miętka, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę i trwał jutro, do godziny 12. Tak powiedział przed chwilą na konferencji. konferencji prasowej Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Jak dodał, to daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Dzienne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
17: Uwaga mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
18: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
19: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey. Zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
20: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
19: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
22: Ascorvite Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowit.
21: Po reklamie.
2: Radio

0: W radiu RMF 24 przeniesiemy się teraz do Bratysławy na konferencję prasową z udziałem premierów Grupy Wyszehradzkiej wraz z premierem Irlandii Michaelem Martinem. W jej trakcie głos zabrał także premier Donald Tusk. Mówił m.in. o cenach energii w kontekście budżetu unijnego.
1: Mówiliśmy o energii, bo jeśli się mówi o konkurencji, o spójności, o przyszłości Unii, suwerenności Unii, to nie można o tym mówić, abstrahując od cen. Jeśli są państwa takie jak Polska i inne państwa regionu, które płacą nie z własnej winy najwyższą cenę, jedną z najwyższych na świecie, nie tylko w Unii, za energię elektryczną, to proszę się nie dziwić, że Polska i grupa WIFOR nie pozwoli na żadne zmiany, przepraszam za brutalne słowa, nie pozwoli na żadne zmiany i na żadne propozycje instytucji europejskich czy innych państw, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie sytuacji, jeśli chodzi o energetykę w naszych państwach. Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. I czy mówimy o ETS-1, ETS-2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane. I o tym nie ma w ogóle co dyskutować, bo to jest kwestia być albo nie być. Nie tylko naszej czwórki, ale całej Unii Europejskiej. Możemy między bajki włożyć marzenia o konkurowaniu z Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, jeśli ceny energii u nas będą tak wyglądały jak w tej chwili. Unia Europejska nie może być ani jednego dnia dłużej naiwna,
0: stwierdził szef rządu Donald Tusk. A ja dodam, że za chwilę w radiu RMF 24 fakty o 16, a tuż po nich program Marka Teichmana Gospodarczy Tydzień. No to jeszcze jedno na koniec. Spoglądam na mecz Polska-Portugalia. W tej chwili jest 2-0 w setach dla Polaków. W drugim secie mieliśmy wynik 25-18. W secie trzecim Polacy prowadzą 2-0.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10/10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Szukasz samochodu dostawczego?

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
2: Incoming!
1: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po reklamie.
9: 16 na zegarach. Fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
10: Dzień dobry.
11: Gorąco zapraszamy.
10: Jutro protest maszynistów.
11: Prawdopodobnie krótszy niż zapowiadano.
10: Polacy prowadzą z Portugalczykami w meczu siatkarskich mistrzostw Europy.
11: Na razie nasi miażdżą rywali w setach 2-0.
10: Matt Damon znów zmierzy się z potworami.
11: Ale w zupełnie innym stylu niż w Odysei.
10: Posłuchajcie o nowym projekcie.
11: Totalne filmowe szaleństwo.
10: Jest szansa, że jutrzejszy protest maszynistów potrwa tylko 12 godzin, a nie całą dobę.
11: To efekt popołudniowego spotkania szefa Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury.
10: W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski, który jest przed siedzibą PKP w Warszawie.
12: Słyszymy. Jestem, witam, dzień dobry.
11: Witamy serdecznie. Jak zatem będzie przebiegać jutrzejszy protest?
12: Tak jak już wcześniej zapowiadali kolejarze, w całym kraju maszyniści mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, a to oznacza potężne opóźnienia na całej sieci kolejowej w kraju. Tyle, że po spotkaniu z ministrem szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miątek zapowiada, że protest może potrwać tylko od północy do 12 w południe.
13: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
12: Decyzję Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów ma podjąć dziś wieczorem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak liczy, że utrudnienia będą jak najmniejsze, ale jak już zapowiada, powołanie sztabu kryzysowego i uruchomienie zastępczych autobusów.
14: Będziemy chcieli niwelować te utrudnienia i zrobimy wszystko, żeby pociągi jeździły rozkładowo.
12: Najmniejszych opóźnień można się spodziewać jutro na centralnej magistrali kolejowej i na linii Warszawa-Gdańsk. Tam nie ma przejazdów drogowych kolidujących z torami.
10: Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna.
11: Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń.
10: Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny.
11: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witamy.
15: Dzień dobry,
11: Jakubie.
15: Jestem.
11: Czego dotyczy to postępowanie?
15: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd w sprawie zaplanowanych i wykonanych prac. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy. Prokuratura chce wyjaśnić, czy realizacja projektu Marka Polska była nastawiona na osiągnięcie korzyści majątkowej i że wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu. Za pierwszy z tych czynów grozi do 8 lat więzienia, za drugi do 10 lat.
10: To dzieje się teraz. Polscy siatkarze pewnie zmierzają po pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Broniący tytułu biało-czerwoni na inaugurację fazy grupowej prowadzą z Portugalią 2-0.
11: A z nami Wojciech Marczyk. Witamy serdecznie. Redakcja sportowa RMF FM, który obserwuje to spotkanie.
10: Czy nasi

0: FM, to co to za filmowe szaleństwo?
1: Film pod roboczym tytułem Tasnagar mocno inspirowany jest opowieściami w stylu Power Rangers i japońskim gatunkiem tokusatsu, czyli taką przerysowaną grą aktorską i walkami z potworami. Do sieci trafiły właśnie pierwsze nieoficjalne zdjęcia. Matt Damon ma na nich taki futurystyczny czerwony

koniec lipca bank centralny posiadał 640 ton złota w swoich rezerwach. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zakupiono kolejne 8 ton tego cennego kruszcu. Państwem, które posiada najwięcej złota, są Stany Zjednoczone, dalej za nimi są Niemcy i Włosi. Tu Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji, za chwilę Tychy. Właśnie tam trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF24, słuchacie naszego wieczornego programu, a teraz temat dla wielbicieli czworonogów, ale nie tylko dla wielbicieli czworonogów. Muszą umieć tropić, bronić i reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji. Zmagania trwać będą do niedzieli, posłuchajmy.
1: Konkurencje są trzy, to jest tak zwany trial. Według regulaminu pracy psów użytkowych, czyli one są bardzo różne właśnie, na tym polega plastyczność tych psów. Po pierwsze, część A to nic innego jak tropienie przewodnika, tropienie obcego śladu gdzieś tam w terenach rolniczych najczęściej się to odbywa. Ktoś zakłada ślad, czyli przechodzi po prostu około 600 kroków w różnej konfiguracji przez pola i po godzinie wchodzi na tą samą ścieżkę pies i musi dokładnie, bardzo dokładnie sportowo pokazać, gdzie ten człowiek szedł. I musi znaleźć trzy przedmioty, które w cudzysłowie ten człowiek zgubił. Oczywiście są to przedmioty, które specjalnie są podkładane, o zapachu podobnym do tego człowieka. Na stadionie dzieją się cały czas dwie rzeczy. Podporządkowanie, czyli tak zwane obedience, czyli posłuszeństwo, krótko mówiąc, psa i obrona właśnie. Więc obrona to jest właśnie to powstrzymywanie ataków na swojego właściciela. Natomiast podporządkowanie, czyli obedience, posłuszeństwo, to nic innego jak harmonia, współpraca między przewodnikiem a swoim psem. Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika psa.
2: Widziałem, że pies biega od namiotu do namiotu, czyli tak jakby go szukał.
1: Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
2: I co dalej się dzieje?
1: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł.
2: Widziałem, że te komendy są bardzo ważne. Pies musi reagować, tak?
1: Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, w kwestii chwytu mocnego. Natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela. Ten pozorant próbuje zaatakować psa. W tym momencie pies musi ten atak powstrzymać, czyli ugryźć specjalny rękaw, który nosi figurant, zatrzymać go i na komendę swojego właściciela puścić ten rękaw.
2: Ocenia się między innymi to, jak właściciel kontroluje psa?
1: Oczywiście ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swojemu właścicielowi.
0: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF24 Marcin Buczek. Ja przypomnę, że jutro protest kolejarzy, pociągi mogą być opóźnione. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM o 20:00.

0: Ogłoszenie.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
2: Wracamy do studia Faktów RMF FM. Jest 20. W studiu Faktów Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
17: Kłaniamy się i zapraszamy.
18: Na kolei jutro poważne utrudnienia.
17: Powodem akcja protestacyjna maszynistów.
18: Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy szykuje Polska.
17: Zadeklarował to w Karpaczu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Będzie też muzyczny happening w Katowicach.
17: Prezent na urodziny miasta.
18: A w faktach sportowych piłka nożna w wielkim stylu.
17: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
18: Kilkaset pociągów może być jutro opóźnionych w czasie akcji protestacyjnej, którą organizuje Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
17: Do takich prognoz dotarł dziennikarz RMF FM.
18: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zmniejszać prędkość do 20 km na godzinę.
17: Maszyniści domagają się w ten sposób zwiększenia bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
18: Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na których trasach kolejowych opóźnienia mogą być jutro największe?
9: Na regionalnych odcinkach, tam gdzie jest najwięcej przejazdów. Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek podał mi konkretny przykład.
19: Jestem maszynistą, który pracuje w Toruniu i jeździł w Toruniu. To najwięcej przejazdów kolejowo-drogowych jest na linii między Toruniem a Iławą. Tam praktycznie co kilkaset metrów jest przejazd, także tam będzie na pewno problem, ale oczywiście takich linii jest dużo więcej.
9: Związek Maszynistów jeszcze dziś podejmie decyzję, jak długo potrwa ich akcja. Czy 12 godzin, czy całą dobę. W czasie protestu pasażerowie będą mogli korzystać z wzajemnego honorowania biletów u wszystkich przewoźników poza pociągami Pendolino. To oznacza, że na podstawie biletu na pociąg regionalny będzie można jeździć na przykład pociągami Intercity.
17: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zadeklarował w Karpaczu wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Jak dodał, zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
20: Przygotowujemy wsparcie w najbardziej potrzebne i w te sprzęty, które wychodzą albo kosztują im się resursy, byłyby nieużywane już w Polsce, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie.
17: Wczoraj resort obrony w Kijowie poinformował po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, że Polska szykuje nowy pakiet pomocy.
18: Ma mieć wartość około 50 milionów euro i będzie zawierał środki obrony powietrznej.
17: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaobserwowała prace budowlane pod górą Pikaks w Iranie.
18: Znajduje się tam silnie ufortyfikowany obiekt, co do którego istnieją podejrzenia, że prowadzone są tam działania związane z programem jądrowym.
17: Pikaks znajduje się w pobliżu głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz.
18: Są podejrzenia, że Irańczycy wydrążyli tunele, które łączą oba obiekty.
17: Z kolei dziennik Wall Street Journal podaje dzisiaj, że reżim wznowił produkcję rakiet balistycznych w swoich podziemnych zakładach.
18: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic.
17: Bo jutro na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Jam jeden z kultowych jego utworów. Naiwne pytania.
18: Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. Wielu gitarzystów już się zgłosiło.
21: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200, ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowo okazja, żeby z Jamem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
22: Widzę, że siedzicie z gitarami na ławce w centrum Katowic. Nie zechcielibyście jutro zagrać z Jamem?
23: Szczerze mówiąc, niedługo gram na gitarze, koleżanka gra dłużej, o wiele ode mnie.
24: Myślę, że tak, chyba przyjdę. Byłabym chętna.
22: A tak w ogóle siedliście na tej ławce, by się uczycie grać na gitarze?
23: Koleżanka mnie uczy.
22: Tutaj w centrum miasta, tak?
23: Tak.
22: Taka lekcja.
23: Nie mieliśmy gdzie indziej.
17: Jam Session, można powiedzieć. Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasta Ogrodów, a z młodymi gitarzystami rozmawiała Anna Kropaczek.
18: Zbiórka na rynku w Katowicach jutro 15:30.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Pierwsze wieczorne fakty sportowe otwiera siatkówka i wygrany mecz naszej kadry na Mistrzostwach Europy.
18: A zapraszam Wojciech Marczyk.
26: Dobry wieczór. Polscy siatkarze wywiązali się z roli faworyta wzorowo i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie 3-0 pokonali reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała drobne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła, co pokazuje, że w polskiej drużynie było spokojnie i bez nerwów.
27: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymali te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
26: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która jutro ma dzień przerwy od grania, a w sobotę zmierzy się z Izraelem. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, pełną polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zadebiutuje w Champions League na stadionie Old Trafford, gdzie zmierzy się z Manchesterem United. To dopiero magiczne rozgrywki. Wszyscy chcemy w nich uczestniczyć. Gdy wypada się z tego grona, człowiek uświadamia sobie, jak jak wyjątkowe to wydarzenie, a będąc w nim chce się wykorzystać każdą chwilę. Mówił sentymentalnie Michael Carrick, trener Manchester United. Slavia Praga z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie zagra z Lons w wyjściowej jedenastce, którego znalazł się Michał Skóraś. A wracające po 18 latach do Ligi Mistrzów Fenerbahce mierzy się z Romą. 63. minuta spotkania i jest remis 1-1. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem piłkarzy Widzewa Łódź. Władze klubu decyzję o zmianie szkoleniowca podjęły tuż przed ligowym klasykiem z Legią, który w weekend. Widzew w tym sezonie pod wodzą Wukowicza z siedmiu meczów ligowych wygrał tylko jeden, a nazwisko nowego trenera Widzewa poznamy jutro o 14.
1: My porozmawiamy o tym, że już dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas i co dziś w programie. Dlaczego pamięć RAM jest tak droga? I naszym gościem będzie ekspert komputerowy Bartłomiej Sieja w Radiu RMF 24.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. U nas teraz temat technologiczny, który no wielu może przyprawić o ból głowy. Ceny pamięci RAM w ciągu roku poszły w górę o kilkaset procent, osiągając poziom sprzed blisko dwóch dekad. Media piszą o najgłębszym kryzysie na rynku. Jakie są tego przyczyny? Na ten temat porozmawiam teraz z gościem. Z nami pan Bartłomiej Sieja, redakcja Komputer Świat, który jest z nami na telefonicznych łączach. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Co to się dzieje? Dlaczego pamięć RAM jest tak droga?
1: No jeżeli chcielibyśmy zamknąć naszą rozmowę w kilku sekundach, to trzeba byłoby powiedzieć, że to wszystko przez AI. Natomiast jeżeli chcemy porozmawiać nieco dłużej, no to możemy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Nadzieje się to dlatego, że niestety te pamięci RAM, które my znamy z naszych komputerów, laptopów, smartwatchy, zegarków, telewizorów, no ta pamięć jest wszędzie. Niestety ona składa się z tych samych części, z tych samych surowców i produkowana jest w tych samych fabrykach, co bardzo droga pamięć, która jest wykorzystywana w akceleratorach AI. I te fabryki, a ich jest niewiele na świecie, bo są takie trzy główne, no mogąc z tej samej mąki upiec lepszy chleb, droższy chleb, to po prostu wybierają tę opcję i mając już umowy w tym momencie na 3 lata, 4 lata w przód, sprzedają drożej swój sprzęt, całkowicie niemalże rezygnując z tego sprzętu konsumenckiego, który ma znacznie, znacznie niższe marże. No i zostaliśmy po prostu w kropce w tym momencie, nie wiedząc tak na dobrą sprawę, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, jakie będą ceny, czy w ogóle ta pamięć z nami jeszcze na tym rynku będzie.
0: No właśnie, jakie to fabryki i jakie są jeszcze konsekwencje drogich cen RAM-u dla konsumentów, dla nas?
1: No mamy trzy główne fabryki, dwie z nich znajdują się w Korei, to jest Samsung i SK Hynix. Trzecia fabryka to jest fabryka amerykańska Microna. Do tego jeszcze tutaj wchodzi fabryka chińska CXMT, czyli Changxin Memory Technology, która zaliczyła największy wzrost od zeszłego roku, no ale ona wciąż nie ma tak dobrej technologii jak te trzy pozostałe, więc mówi się o takim Big Three, wielka trójka. No i to są trzy firmy, które miały to szczęście produkować elementy pamięci, te główne elementy pamięci, kości, które były wykorzystywane później przez cały świat do produkcji pamięci RAM, do produkcji pamięci w telefonach i tak dalej. W momencie, kiedy wybuchł ten wielki boom na AI i w momencie, kiedy oni mogli przestawić tę wajchę właśnie na produkcję tych droższych pamięci HBM, czyli High Bandwidth Memories, czyli pamięć o dużej przepustowości. No i skutki są takie, że przez ostatni rok, tak jak tutaj pan redaktor wspominał, mieliśmy wzrost cen o nawet 400-500% tych pamięci. No to przekłada się na ogólny wzrost cen wszystkich urządzeń, w których ta pamięć jest. No to nie będzie wzrost oczywiście cen smartfonów o te 300%, no bo wartość tej pamięci, cena tej pamięci względem ceny całego smartfonu wynosiła 15-20%. No to w tym momencie ona może wzrosnąć do 35%.
0: To i tak bardzo dużo.
1: No i warto pamiętać właśnie, że ta pamięć to nie jest tylko komputer, no ale to jest właśnie laptop, to jest smartwatch, to jest telewizor, to jest masa urządzeń w samochodach w tym momencie, ta pamięć też jest wykorzystywana, więc no wszystkie...
0: No całe RTV prostu... AGD w górę, no.
1: Tak jest, no i nie wiemy dokładnie, kiedy to się zatrzyma i czy nie będzie tak, że my zostaniemy z tym sprzętem, który dzisiaj mamy, na najbliższych kilka lat. No ja jestem już przygotowany, że ten komputer, który mam, no nie wymienię go za najbliższe 5 lat, bo albo cena mi na to nie pozwoli, albo po prostu tego sprzętu nie będzie.
0: Czyli co, kupować teraz sprzęt na zapas?
1: Jeżeli nie mamy komputera, laptopa, smartfonu, znaczy no w przypadku smartfonów to jeszcze jest trochę inaczej, bo tutaj te wielkie marki, takie jak Apple, jak Samsung, no oni sobie to zabezpieczą. Samsung zabezpieczy to sobie własnymi pamięciami, Apple, inne tam Huawei, Xiaomi i tak dalej, no nie mają duże umowy na gigantyczne pieniądze. Natomiast jeżeli chcemy sobie rzeczywiście złożyć komputer z takich pamięci, jak się kiedyś składało jeszcze do niedawna, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie oddzielnie obudowę, kartę graficzną, procesor i pamięci, no to w tym momencie ta pamięć, która kosztowała jeszcze półtora roku temu 400 zł, w tym momencie kosztuje około 1500-1600 zł. Więc jeżeli mamy działający, dobry komputer, który nam wystarcza w tym momencie, to myślę, że nie ma potrzeby go aktualizować o lepszą pamięć RAM i ten RAM dmuchajmy, chuchajmy, żeby on się nam nie zepsuł i módlmy się o to. Ale jeżeli nie mamy takiego komputera i szykujemy się i liczymy na to, że ceny może spadną, no to to jest zła droga, bo nie zapowiada się, że do końca tego roku na pewno nie. 2027 rok raczej nie. Być może w 2028, ale nawet takie dosyć, nie chcę tutaj powiedzieć pesymistyczne, ale w miarę realistyczne scenariusze mówią o tym, że ten kryzys może potrwać do 2030 roku, no bo to też jest, od 3 do 5 lat trwa otwarcie takiej nowej fabryki pamięci, no i te firmy, które już teraz produkują, zajmują się tym, do SK Hynix obiecuje, że w 2028 powstanie nowa fabryka pamięci, no ale też, no nie oszukujmy się, ona nie powstanie po to, żeby produkować ten tani RAM do naszych komputerów, tylko ona też będzie zabezpieczać tutaj dostawy do OpenAI, do Google'a, Apple i tak dalej, więc no jeżeli bańka AI-owa nie pęknie, a no każdy ma tutaj przewidywania, ja mogę strzelić, pan redaktor może strzelić w dowolną datę i będziemy tak samo mieli rację. Jeżeli ta bańka AI-owa nie pęknie, no to nie ma co liczyć na obniżkę tych cen.
0: A teraz warto kupować kości RAMu, czy w ogóle to kompletnie nie ma sensu?
1: No tak jak mówię, jeżeli ich nie mamy i potrzebujemy, no to nie mamy wyjścia. No kupmy je teraz, bo one nie stanieją nam. No w tym momencie patrzyłem dzisiaj nawet przed połączeniem się, że takie 32 GB RAMu tego DDR5 można gdzieś kupić w okolicach 1400-1200 zł. No to wciąż jest 3 razy więcej, czy 4 razy więcej niż płaciliśmy za to półtora roku temu, czy 2 lata temu. No ale też, no to też przy zakupie całego komputera za te 5000, 6000 zł, no bo też trzeba pamiętać, że karty graficzne mocno podrożały już też przez AI, wcześniej przez kryptowaluty, no to po prostu zwiększa nam się jedna wartość w całym zestawie komputerowym. Więc patrząc tylko na pamięć, rzeczywiście widzimy wzrost 400-500%, no ale już w obliczu całego zestawu komputerowego, tak jak całego laptopa i tak dalej, no ta wartość trochę nam się po tych kosztach rozejdzie, więc nie ma co. Może zamiast 32 kupmy 16. Ostatnio Microsoft obiecał, że będą optymalizować system Windows bardziej pod 8 GB pamięci RAM niż pod 16, więc może tędy jest droga. No ale nie ma to się w tym momencie wstrzymywać i liczyć na to, że to w najbliższym czasie nam potanieje.
0: Kości RAMu jak złoto.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś miał przed tym boomem komputer, w którym kupił 64 GB pamięci RAM za te, nie wiem, 700-800 zł, to może się okazać, że na górce, gdzie ten boom był największy i ten kryzys się nie zapowiadało, że on się w ogóle ustatkuje, mógł to sprzedać za parę tysięcy złotych. Czyli drożej samą pamięć niż wcześniej kupił być może cały komputer.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Bartłomiej Sieja, redakcja Komputer Świat. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przypomnę, dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas. Co dziś w programie? O tym za kilka minut.
2: Radio RMF

0: Przenosimy się teraz za ocean w Radiu RMF24. Dziś w Dallas, w Teksasie, drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej. Na miejscu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witaj, Pawle. Kto dziś wystąpi w Dallas?
1: Dzień dobry. Dzisiaj przemawiać będą czołowi amerykańscy politycy Partii Republikańskiej na scenie w hali w Dallas, w Teksasie, gdzie odbywa się ta konwencja. Zobaczymy spikera Mike'a Johnsona. Będzie oczywiście wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Na finał Donald Trump, to oczywiste, który wygłosi przemówienie. Wczoraj mówił ponad półtorej godziny, w związku z czym dzisiaj przewidujemy, że na pewno nie będzie krócej, ale zobaczymy na scenie także Caroline Leavitt, byłą sekretarz prasową Białego Domu. Wszyscy oni będą starali się przekonywać wyborców republikańskich do tego, by zmobilizowali siebie, zmobilizowali członków rodzin i sąsiadów i oddali w listopadowych wyborach głos na republikanów, bo republikanie mogą stracić większość. Jeżeli straciliby większość, no to Donald Trump będzie miał trudniejsze dwa lata, ostatnie dwa lata swojej prezydentury, bo demokraci będą mogli blokować jego inicjatywy. Co więcej, przewiduje się, że mogą nawet uruchomić procedurę impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. Od wczoraj z czołówek nie znika temat, który został zaproponowany przez Donalda Trumpa. Niektórzy mówią, że jest to nawet korupcja polityczna, kupowanie wyborców, bo Donald Trump w czasie swojego przemówienia powiedział, że jeżeli republikanie utrzymają większość w obu izbach, to każdy dorosły obywatel Stanów Zjednoczonych otrzyma $5,000. Skala takiego programu byłaby ogromna. Nie stać na to Stanów Zjednoczonych, nie stać na to także prezydenta, gdyby ktoś zakładał, że prezydent może wyłożyć te pieniądze na przykład z własnej kieszeni. Jest to po prostu niemożliwe. Tutaj oczywiście w tym kontekście mówi się także o tej propozycji, że dostaniecie, jeżeli zagłosujecie, i właśnie jest to sprowadzane do właśnie takiej propozycji kupna głosów wyborców i obietnicy zupełnie bez pokrycia. Co więcej, kiedy te słowa padły ze sceny, to w hali, w której byłem, rozległy się brawa, a wielu ludzi, z którymi rozmawiałem już po tej części konwencji, mówili, że o, właśnie prezydent znów dba o nasze portfele. Zatem prawdopodobnie uwierzyli, że taka propozycja może zostać zrealizowana. Co dzisiaj powie prezydent Stanów Zjednoczonych, to już strach pomyśleć tak naprawdę, dlatego że skoro w czasie pierwszego dnia wygłosił tak długie przemówienie z taką propozycją, no to dzisiaj z całą pewnością musiałoby być one mocniejsze.
0: Paweł, co jeszcze przykuwa uwagę w trakcie konwencji republikanów?
1: Warto podkreślić, że jest to pierwsza taka konwencja w historii amerykańskich kampanii wyborczych. Konwencje organizowało się przed wyborami prezydenckimi. To wówczas właśnie kandydaci otrzymywali nominacje i stawali się oficjalnie kandydatami partii w wyborach prezydenckich. Tym razem prezydent Donald Trump, być może widząc sondaże, które no obciążają republikanów właśnie za jego decyzję, postanowił zorganizować konwencję i ona się odbywa właśnie w Dallas, w Teksasie. Nigdy wcześniej nie było konwencji przed wyborami środka kadencji. Koszt organizacji takiego przedsięwzięcia, bo to nie tylko wynajęcie hali, sprowadzenia gości, ale zapewnienia bezpieczeństwa, to $40 milionów. Takie kwoty tutaj padają. Sala ma pomieścić 30 tysięcy osób. Wczoraj, wbrew temu, co sam prezydent Donald Trump mówił ze sceny, że dziennikarze będą kłamać, że były wolne miejsca. Były wolne miejsca i kiedy prezydent Donald Trump to mówił, uśmiechaliśmy się pod nosem, dlatego że widzieliśmy dużo wolnych miejsc. Oczywiście był tłum, ale w Teksasie, który jest bastionem Partii Republikańskiej od dziesięcioleci, można byłoby zakładać, że hala będzie wypełniona po brzegi, a nie była. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: Dziękujemy, Pawle, za tę relację z Dallas, naszego amerykańskiego korespondenta. Na pewno jeszcze usłyszycie na antenie radia RMF24. A za chwilę wracamy do sportu. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Tu radio RMF24.
3: Reklama.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.
11: Radio Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio RMF 24, program wieczorny. No i dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Pierwsze spotkania już trwają. Wracający po 18 latach do Champions League Fenerbahce gra z Romą. O tym, co dzieje się w tym spotkaniu, sprawdzamy z Wojciechem Marczykiem. Redakcja sportowa, witamy ponownie.
1: Dobry,
0: jaki wynik?
1: Ponownie. No, ten mecz już się zakończył. Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1. Fenerbahce mocno przygotowywało się na ten powrót do Ligi Mistrzów. No bo patrząc na skład, jakim dysponuje Fenerbahce, no to naprawdę może robić wrażenie. N'Golo Kanté, Ake, Ederson w bramce, Skriniar w obronie. No i jeszcze przecież pamiętajmy, że na ławce rezerwowych był także Romelu Lukaku, który wszedł na boisko w końcówce meczu, więc no naprawdę plejada gwiazd w składzie Fenerbahce. No i Fenerbahce ten powrót po 18 latach chyba może być zadowolony, bo remis z Romą na początek to nie jest zły wynik.
0: No, z takimi gwiazdami. W dzisiejszych meczach też polskie akcenty, prawda?
1: O, bardzo mocne polskie akcenty, chociaż mam wrażenie mniej zauważane zdecydowanie, bo mówi się przede wszystkim o tym powrocie, albo debiucie Tymoteusza Puchacza w Lidze Mistrzów, bo jego Sabah Baku przeszło całą drogę kwalifikacji, no i dzisiaj zadebiutuje na pięknym stadionie, na Old Trafford. Można powiedzieć, że to wymarzone miejsce na debiutowanie w Lidze Mistrzów, chociaż wiemy, że ten Manchester United też próbuje się po wielu, wielu latach odbudować i zostać na stałe już w tym ligomistrzowym składzie. No jeszcze jest taki mecz trochę nieoczywisty, ale mocno polski, czyli starcie w Pradze. Slavia podejmie francuskie Lens. No i tutaj w wyjściowych jedenastkach obu zespołów aż trzech Polaków w składzie klubu z Czech. Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut Michał Skóraś, więc ten mecz będziemy na pewno uważnie śledzić. Z tych zakończonych już spotkań jeszcze PSV Eindhoven zremisowało z Szachterem.

0: Donieck 1-1. No a o 21:00 poza tymi dwoma spotkaniami, które wymieniłem, rozpoczną się też mecze Bayernu Monachium z rewelacją tej poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, czyli z norweskim Bodo Glimt. No i także wielki debiut w Lidze Mistrzów. Włoskie Como prowadzone przez Cesca Fabregasa zmierzy się z RB Lipsk. Ten mecz też rozpocznie się o 21:00, ale ja przyznam szczerze, będę obserwował bardzo mocno te polskie akcenty.
1: My również i za naszych będziemy trzymali kciuki w Radiu RMF 24. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa, bardzo dziękujemy. O której fakcie sportowe?
0: Oczywiście o 21:00 i 22:00 jeszcze, nie zapominajmy.
1: Zapraszamy, polecamy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę naukowcy z Japonii. I informacje o tym, czy na pewno bieganie to jest samo zdrowie. Gorąco polecam. Zostańcie z Radiem RMF 24. Gramy dla Was.

0: Wieczorny program Radio RMF 24. Teraz mam dla was taką bardzo ciekawą informację od naukowców z Japonii. Otóż badacze z kraju kwitnącej wiśni dowiedli, że już 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera działanie kory mózgowej. Wyniki tej analizy opisano w magazynie Imaging Neuroscience. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment, w którym ochotnicy poruszali się na bieżni. W tym czasie mierzono aktywność ich kory przedczołowej. Efekty bardzo szybkie, bardzo wyraźne, bo już po właśnie tych wspomnianych 10 minutach powolnego biegu uczestnicy zgłaszali poprawę nastroju, wykazano także poprawę zdolności intelektualnych, co bardzo ważne. Mamy więc kolejny naukowy dowód na to, że warto się ruszać dla zdrowia fizycznego i psychicznego, i tego zdrowia jak najwięcej wam życzymy w Radiu RMF 24. A ja przypomnę, że od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych? O tym za chwilę w faktach o 21.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: sama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Power. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Mamy dla Was ważne fakty w RMF FM o godzinie 21. Co się wydarzyło, o tym poinformuje Was Anna Wachowska. Dobry wieczór.
17: Witam, zapraszam. Od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych, wyjaśnimy w faktach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu sandomierskiego. Informuje w nim, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia. W faktach sportowych w RMF FM debiut Tymoteusza Puchacza w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Protest maszynistów potrwa do jutrzejszego południa, rozpocznie się o północy. Taką decyzję podjęła przed chwilą Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych mają zwalniać do 20 km na godzinę. Fakty o 21 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski. Dlaczego maszyniści przystępują do protestu?
18: Związkowcy przekonują, że chodzi im przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa na kolei.
19: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
18: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest spowoduje bardzo duże opóźnienia w całym kraju, przede wszystkim na odcinkach regionalnych, gdzie jest najwięcej przejazdów kolejowych.
17: Pilna informacja sprzed chwili. Wypadek autokaru na wschodzie Szwajcarii. Jak informuje tamtejsza policja, są zabici i ranni. Więcej informacji w kolejnych faktach. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił do mieszkańców powiatu sandomierskiego. RCB informuje, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków. Sanepid wykrył w niej bakterie kałowe. Prowadzona jest dezynfekcja sieci. Miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. W Dallas w Teksasie rozpoczyna się drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W Dallas jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, dziś przemawiać mają najważniejsi amerykańscy politycy tej partii.
0: Dobry wieczór. Na scenie pojawią się m.in. speaker Mike Johnson, wiceprezydent J.D. Vance i oczywiście prezydent Donald Trump. Do wyborców ma zwrócić się też o poparcie dla republikanów Caroline Leavitt, była sekretarz prasowa Białego Domu. Tu w kuluarach mówi się, że wcześniej czy później pojawi się na listach wyborczych republikanów. Wczorajsze wystąpienie Trumpa komentowane jest do teraz. Prezydent obiecał, że jeżeli republikanie obronią obie izby kongresu, wygrywając wybory, to każdy dorosły obywatel USA otrzyma $5000. To odbierane jest jako próba kupowania głosów. Prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania. Aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi, więc teoretycznie głosów nie kupuje, ale składa obietnicę, która ze względu na rozmiary jest nierealna do zrealizowania. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
10: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
17: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z niemieckiego Duisburga przyjechały trzy słonice, Itosza, Saiła i Daisy. Na razie nie będą dostępne dla oczu zwiedzających.
20: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację, zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
17: Podkreśla Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Przemysław Wałczyński.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Fakty sportowe zaczynamy od najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Europie. A zaprasza Wojciech Marczyk, witamy.
16: Dobry wieczór. W pierwszym od 18 lat meczu Ligi Mistrzów Fenerbahce Stambuł zremisowało 1-1 z AS Romą. Rozpoczęły się też kolejne dzisiejsze spotkania. Z uwagą będziemy śledzić, jak radzi sobie debiutant Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, który mierzy się z Manchesterem United. Aż 3 Polaków od pierwszej minuty oglądamy zaś meczu Slavii Praga z Lens. W składzie klubu z Czech Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skuraś. W żadnym z meczów, które rozpoczęły się dosłownie przed chwilą, nie padła jeszcze bramka. Komisja Ligi zajmie się sprawą SMS-ów, jakie trener Jagiellonii Adrian Siemieniec wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika przed meczem przedostatniej kolejki ubiegłego sezonu, gdy jego zespół mierzył się z GKS-em Katowice. Jak informują dziennikarze WP, Siemieniec miał pytać arbitra, czy może porozmawiać z sędzią tego spotkania Pawłem Raczkowskim o zagrożeniu jego zawodników zawieszeniem za nadmiar żółtych kartek. Sędzia Wójcik przyznał w swoich social mediach, że nie jest to niespotykane zachowanie.
21: Zawsze pod koniec sezonu rozmawiamy z kierownikami, z trenerami, z piłkarzami. My, przygotowując się do meczu, patrzymy, kto te kartki ma, kto jest zagrożony, żeby zarządzać jakoś temperaturą meczu.
16: Przepisy PZPN zabraniają jednak takich kontaktów, a gdy do nich dojdzie, sędziowie mają obowiązek zgłosić to do związku, co też Paweł Raczkowski zrobił. Tomasz Kaczmarek jutro zadebiutuje w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Głównym zadaniem nowego trenera jest oczywiście poprawa wyników, bo Raków po 6 meczach ligowych ma 0 punktów. Właściciel klubu Michał Świerczewski stawia jednak przed nowym trenerem także inne cele.
22: Przywrócenie radości, żeby ta piłka cieszyła nie tylko kibiców, cieszyła również zawodników, przy założeniu oczywiście, że muszą realizować wszystkie plany, które są tutaj do zrealizowania, nawet jeśli w niektórych meczach to będzie coś, że będziemy cierpieć.
16: Raków jutro o 18 zagra u siebie z Motorem Lublin, a wieczorem w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię.
23: Tu Radio RMF 24.

0: Krasnoludki, czyli kraśnięta, skrzaty, ubożęta, podziomki czy inkluzy. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiejszy wrocławski wieczór będzie poświęcony krasnalom, tym wrocławskim, ich mocom, historii i urodzie. Nazywam się Maciej Sasa, naszymi pierwszymi gośćmi są dzisiaj pracownicy Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, pan dyrektor tego departamentu Radosław Michalski i współpracująca z nim pani Paulina Lewandowska. Dobry wieczór państwu.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czy wrocławskie krasnale są dobrymi pracownikami, tak się zastanawiam, bo w końcu ciężko pracują na rzecz marki Wrocław. I jak liczna jest w ogóle ta krasnolowa brygada w tej chwili we Wrocławiu?
1: Są na pewno dobrymi pracownikami, bo poświęcają się swojej pracy właściwie 24 godziny na dobę i pracują od 20 lat. Żaden jeszcze nie zgłosił chęci przejścia na emeryturę.
0: Urlopów też nie mają zwykle?
1: No zwykle i tak na co dzień, bo pracują i w weekendy, i normalnie w dni robocze, i właściwie każdemu, kto się do nich zbliży, świadczą to samo, to znaczy albo opowiadają jakąś historię, bądź człowieka, bądź miejsca, bądź związaną z pewnym wydarzeniem, bo krasnale mają to do siebie, że pojawiają się w miejscach, które coś znaczą.
0: A przypomnij mi jeszcze, a propos tego, co pan na końcu powiedział, tego znaczenia, kto i z jakiego powodu postanowił je zatrudnić we wrocławskim magistracie? No, dla konkretnych celów, bo one mają tam cały wykaz swoich obowiązków służbowych.
1: Są dwie historie. Pierwsza jest taka, i ona jest taką najprawdziwszą historią krasnali we Wrocławiu, że one tutaj od zawsze żyły, tylko się ukrywały. I dopiero wtedy, kiedy zobaczyły, że we Wrocławiu mieszkają ludzie o otwartych sercach i umysłach, postanowiły się ujawnić i zaczęły się ujawniać w bardzo spontaniczny sposób, ponieważ najpierw pojawiło się kilka z nich, a potem kolejne dołączały do krasnoludzkiej społeczności, nie uczestnicząc w żadnym spisie krasnoludzkim, w związku z czym tak do końca to ile tych krasnali jest, nie wiemy. Natomiast szacujemy ich liczbę na około 1400 obywateli krasnoludzkiego miasteczka.
0: Jest moc.
1: O, jest moc, to jest całkiem spora grupa. To byśmy powiedzieli, że można by było kilka krasnoludzkich szkół otworzyć, gdyby potrzebowały edukacji, ale świetnie sobie radzą. Są rozproszone po mieście, choć rzeczywiście jest kilka skupisk krasnoludzkich, co zresztą zrozumiałe. Całkiem spora krasnoludzka rodzina mieszka we wrocławskim rynku. Jeżeli pójdziemy dalej spacerem, to spotkamy sporo z nich na Ostrowie Tumskim. I myślę, że to tak trochę jest, że osadziły się wokół historycznej tkanki Wrocławia, no bo z nią były związane na dłużej. To jest ta prawdziwa historia. Ta mniej prawdziwa jest taka, że w 2005 roku ówczesne Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zainicjowało powstawanie krasnali. Pierwsze, które się ujawniły, to Syzywki przy ulicy Świdnickiej, te takie toczące kule, bardzo charakterystyczne.
0: Znane wszystkim właściwie, którzy żyją we Wrocławiu i przyjeżdżają tutaj, no bo one wszędzie w przewodnikach się pojawiają jako protoplaści.
1: W rzeczy samej. Niektórzy mówią, że one ujawniają taką psotliwą naturę krasnali, ale mamy zupełnie inną interpretację. To jest tak, że jeden z nich rzeczywiście jest rozrabiaką i tę kulę próbuje gdzieś przetoczyć, ale jak się przyjrzymy, drugi blokuje mu toczenie tej kuli, w związku z czym jest też w nich jakaś hierarchia i próba uporządkowania przestrzeni miejskiej. No a drugi krasnal z tego pierwszego rzutu to krasnal Pracz, którego możemy spotkać przy Moście Piaskowym. Jak jest zbyt wysoki poziom wody, to Pracz spod wody ostrzega nas, że coś tutaj jest nie tak.
0: Znakomicie, że pan wyprzedził moje pytanie, bo chcę zapytać o to, jaki one mają zakres obowiązków. Na pewno przyciąganie turystów, szczególnie dzieci, no wszystkie mapy krasnoludkowe, figurki, gadżety, książeczki, Bóg wie co jeszcze, masa tego jest. Jak to się przekłada na markę miasta? Często słyszę też taki zarzut, że to mało poważny symbol miasta, że za dużo tych krasnali, no ale robotę robią świetną.
1: Ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj robią niesamowitą robotę, jeśli chodzi o najmłodszych odbiegających Wrocław, ale nie tylko, bo wrocławianie, nie tylko przedszkolaki, bardzo się dobrze z krasnalami zaprzyjaźniły i bardzo dobrze sobie z nimi koegzystują. No, przede wszystkim odciągają najmłodszych od tabletów i od komórek i sprawiają, że często nudne zwiedzanie miasta staje się niesamowitą przygodą. Zresztą to widać chociażby wśród tych dzieci, które z mapkami śmigają po wrocławskim rynku, przyklejając kolejne podobizny krasnali, które złapią albo spotkają.
0: No wie pan, ale nie do końca odciągają od tabletów, od smartfonów, dlatego że w smartfonach, tabletach są aplikacje, w których można śledzić, trochę jak kiedyś były słynne Pokemony. Można znajdować wrocławskie krasnoludki i ich śladem iść po mieście.
1: Tak, choć rzeczywiście więcej w rynku tutaj widzimy tych, którzy biegają z mapami i z wlepkami, ale rzeczywiście są również aplikacje na urządzenia mobilne. Przy tym tych aplikacji zawsze jest pewna historia i jednak trzeba się wyrwać z telefonu, żeby tego krasnala znaleźć. Bo nawet mając mapkę i nawet wiedząc, jak on wygląda, trzeba go poszukać. Krasnale się specjalnie nie ukrywają, no ale też są ulokowane w różnych miejscach, tak właśnie, żeby związać się z pewną historią.
0: A ja chcę zapytać, czy każdy, komu się zamarzy własny krasnal, może mieć. Zaraz rozwiniemy tę myśl, ale najpierw wyjaśnimy tę zasadniczą kwestię. Każdy może mieć swojego krasnala i go sobie wymyślić?
2: Teoretycznie nie, ponieważ krasnale takie prywatne no niestety nie mogą powstać. Mamy taką wypracowaną procedurę tutaj wewnątrz, taką urzędową i też zewnętrzną, ponieważ to jest zaangażowany też wojewódzki konserwator. Żeby móc takiego krasnala postawić, to przede wszystkim trzeba najpierw zgłosić się do Wydziału Promocji Miasta i Turystyki z prośbą o opinię. Co do lokalizacji, co do historii samego krasnala. W momencie, kiedy jest to zgodne z naszą wizją promocji.
0: I z wzorcem krasnala opracowanym przez Urząd Wrocławski?
2: Dokładnie. To wtedy jakby wydajemy opinię pozytywną i wtedy można zgłosić się do poszczególnych jakby jednostek z prośbą o opinię, a na samym końcu do jakby instytucji, która jakby wyda zgodę na postawienie krasnala, czy to Zarząd Drogi Utrzymania Miasta, czy to na przykład Zarząd Zieleni Miejskie, w zależności od lokalizacji.
1: Korygując, dlatego że tylko w przestrzeni publicznej nie każdy może postawić, natomiast w prywatnej przestrzeni każdy już sobie może zamówić i wstawić gdzie chce i wtedy nie potrzebuje chyba nawet naszej opinii, nie? Jak to jest?
2: Tak,
1: bo
2: to prawda.
1: Możesz sobie zrobić krasnala i postawić u siebie, na swoim terenie i wtedy nie potrzebujesz od nas niczego, natomiast jeżeli jest tak, że chcemy go w przestrzeni publicznej, to wszystko to, co powiedziała Paulina, jest zgodne z prawdą.
0: Ja przypomnę, że gośćmi krasnalowego wieczoru wrocławskiego Radia RMF 24 Wrocław są państwo Radosław Michalski i Paulina Lewandowska z Departamentu Marki Miasta Wrocławskiego Magistratu. Ale wiecie państwo, przyszło mi do głowy, że Wrocław to bardzo ciekawe miejsce, unikalne. Krasnale też są unikalne, bo to jedyny gatunek na ziemi byłby, który do tego, żeby się rozmnażać, wymaga zgody urzędników.
1: Częściowo wymaga tej zgody, to znaczy wymaga jej w przestrzeni publicznej, czyli jeżeli ten krasnal stoi na terenie, który jest terenem miejskim, rzeczywiście wymaga i opinii, i zgody na to, żeby tam stanął. Z bardzo prozaicznych powodów chcemy, żeby krasnale wpisywały się w swój zakres obowiązków, więc opowiadały historie miejskie, więc taka jest ich rola. Natomiast jeżeli ktoś chce krasnala postawić sobie prywatnie na własnym terenie, nie potrzebuje od nas żadnych zgód i pozwoleń, stąd nie jesteśmy pewni ich liczby, dlatego że mimo prób powszechnego spisu krasnali, takiego, który pozwoliłby nam tę społeczność oszacować. Nie każdy krasnal mu się poddaje, nie każdy się do niego zgłasza. No i też nie ma takiego obowiązku rzeczywiście. Natomiast to jest ładna historia, że tych krasnali jest coraz więcej. I gdybyśmy mieli policzyć, ile z nich jest tak zwanych urzędowych, to znaczy ile z nich stworzył urząd lub jego agendy z jakichkolwiek powodów, to sądzę, że dzisiaj mówilibyśmy może o 10 albo 15% całej populacji. Więc trzeba powiedzieć, że krasnale ciągną do miasta same.
0: Pani wspomniała o tym, że trzeba mieć zgodę, że te krasnale oczywiście... One powstają w wyobraźni tych, którzy sobie je wymyślili, ale muszą pewne jednak rygory spełniać. Bywa tak, że państwo odmawiacie, mówicie nie, taki krasnal tu stanąć nie może, albo jest to zła forma plastyczna na przykład?
2: Tak, oczywiście, jeżeli krasnal na przykład ma obraźliwe hasła, więc jakby nie może powstać. Czasami odmawiamy, jeżeli krasnal jest, nie wiem, kopią innego krasnala, albo na przykład w tym miejscu jest podobny krasnal. To wszystko zależy od jakby tak naprawdę sytuacji i do każdego krasnala podchodzimy indywidualnie. Natomiast jakby krasnale no, są tak wdzięcznym tematem, że jest to bardzo rzadko.
0: Jeszcze jedna sprawa. Kto jest szefem tej krasnalowej brygady? No bo zawsze w każdym środowisku, w każdej brygadzie jest brygadzista, zawsze jest jakiś szef. Czy to się oficjalnie ustali, czy samo z siebie się weźmie?
1: No, wrocławskim szefem krasnali, którego imieniny rokrocznie obchodzimy w ramach Dnia Życzliwości, jest Życzliwek. Życzliwek jest ulokowany we wrocławskim rynku i pełni podwójną rolę, bo pomimo tego, że jest we Wrocławiu, w samym sercu miasta, no to jest też naszym krasnalem dyplomatą. I krasnala Życzliwka w nieco innej formie, bo zwykle rozpoznajemy go po słoneczniku, który trzyma w dłoni, a dodatkowym atrybutem jest walizka, możemy spotkać w miastach partnerskich Wrocławia albo w szczególnych miejscach, w których Wrocław jakąś rolę odegrał albo jakaś ważna rzecz dla miasta się zadziała. Stąd możemy go spotkać na przykład przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie, albo możemy go spotkać w takich miastach jak Breda czy Lwów, w wielu innych również. Najdalej wysunięty krasnal w tej chwili jest w Korei, jeśli dobrze pamiętam, w naszym mieście partnerskim Chongju.
0: No, ładna nazwa. Krasnal z Chongju. Ciekawe, jakby się, jak się nazywa mieszkaniec Chongju. Chongjuanin? No nieważne, nie będziemy się nad tym zastanawiali, ale powiedzmy jeszcze o festiwalu krasnoludków. Co, gdzie i dla kogo państwo przygotowaliście? Kto może świętować z wrocławskimi krasnoludkami? Dzieci? Tylko i wyłącznie? A może nie?
1: We współpracy z wrocławskimi krasnalami, które od wielu, wielu lat domagały się swojego festiwalu, mówiąc, że jako społeczność też mają prawo do tego, żeby się pokazać szerzej. Wydział Promocji Miasta opracowuje co roku taki projekt. On się odbywa w tej chwili centralnie w Parku Staromiejskim, który idealnie pasuje do historii krasnoludzkiej familii.
0: Pod każdym względem.
1: Pod każdym względem swojej baśniowości też, choć te krasnale są bardzo realne i bardzo namacalne.
0: No, obok mają bunkier w postaci Teatru Lalek. To trochę do nich akurat, im to odpowiada.
1: I krasnoludzką fontannę ulokowaną tuż pod nim. I krasnale przygotowują program dla całego Wrocławia. Oczywiście, że w Paradzie Krasnali biorą udział w największej mierze nasi najmłodsi, którzy z krasnalami żyją za pan brat na co dzień, ale program festiwalu adresowany jest do każdej grupy wiekowej, bo przecież wiemy, nie tylko z baśni i legend, że krasnale mają swoje bardzo dorosłe historie. I dlatego poza tym, co się dzieje w Parku Staromiejskim, mieliśmy już w programach festiwalu krasnali i spotkania z legendami krasnoludzkimi z całego świata, one się odbywały zwykle w Arsenale, i spotkania w wrocławskich muzeach, i konkursy gier planszowych. Myślę, że każdy w festiwalu krasnali znajdzie coś dla siebie.
0: A jeżeli ktoś chciałby dokładnie poszukać czegoś, co będzie pasowało do jego zainteresowań, najłatwiej zrobić to na stronie miejskiej www.wroclaw.pl. Tam wszystko jest opisane. Zadania krasnoludków zatrudnionych przez wrocławski magistrat na etacie specjalistów do spraw promocji miasta objaśniali nam pracownicy Departamentu Marki Miasta, czyli pan dyrektor Radosław Michalski i współpracująca z nim pani Paulina Lewandowska. Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękujemy i zapraszamy na Festiwal Krasnoludków oraz do tego, aby odwiedzać je także każdego dnia. Są bardzo otwarte na gości.
0: A za moment postaramy się dowiedzieć tego, jaki jest kanon krasnoludkowego piękna, jakie geny decydują o wyglądzie naszych skrzatów, no i wreszcie, kto jest ich akuszerem, bo są tacy w mieście.
3: RMF 24 Wrocław.
4: Raz, dwa, trzy!

0: Maciej Sas, słuchacie wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław. Dzisiaj jego bohaterami są wrocławskie krasnoludy, które w najbliższą sobotę i niedzielę mają swoje wielkie święto. Przed chwilą pracownicy magistratu wyjaśnili, jakie obowiązki służbowe mają krasnale. Teraz pora zająć się ich wyglądem, czyli krasnali oczywiście, nie urzędników, i genetyką. O tym porozmawiamy z panią Beatą Zwolańską-Hołot, artystką, rzeźbiarką, można rzec akuszerką licznej grupy skrzatów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Śmieje się pani z tej akuszerki, no ale taka trochę pani rola.
1: Tak, ja się czuję trochę jak matka krasnali.
0: Proszę wyjaśnić, skąd pani wie, jak powinien wyglądać skrzat rasy wrocławskiej? Są jakieś zdjęcia, rysunki naskalne, dokumenty, coś innego?
1: To się chyba bierze z głowy. To jest w głowie i myślę, że te pomysły wszystkie się rodzą w głowie. Są oczywiście propozycje zamawiających, że krasnal ma przedstawiać konkretnie coś, ale sam wygląd to należy do wyobraźni. Także myślę, że to każdy artysta robi w swoim stylu.
0: Skrzat rodzi się w głowie. Fajnie brzmi, ciekawie. Ale wie pani, co ważne jest też to, że no pewne rzeczy, pewne rygory narzuca urząd. Te skrzaty muszą mieć określoną wielkość, określoną formę też. Pewnych rzeczy nie da się przekroczyć, jeżeli one oczywiście stoją w przestrzeni publicznej. Pani to musi wziąć pod uwagę, zanim pani swoją wyobraźnię uruchomi.
1: Tak, oczywiście. One zazwyczaj są nieduże, czyli takie 35 cm. Ale już sam wygląd to już należy do wyobraźni artysty, także...
0: Albo do podobizny zleceniodawcy, bo zdaje się, słyszałem, że bywa i tak, że ktoś mówi, chcę, żeby ten krasnal był podobny, nie wiem, do mnie, do mojej żony, do mojego dziecka.
1: Tak, pojawiają się takie właśnie krasnoludy z portretami, takie, można powiedzieć, mini pomniczki powstają.
0: Krasnalowe.
1: Krasnalowe. Kilkanaście właśnie powstało takich krasnoludków z portretami. Jest to jakaś ciekawostka taka Wrocławia. No i pamiątka też zostaje to dla potomnych.
0: Trochę pomnik dla potomnych.
1: Tak, trochę taki mini pomniczek.
0: Pamięta pani
1: za
0: swojego...
1: Za życia.
0: Proszę?
1: Za życia.
0: Tak, to też bardzo rzadka sprawa, bo raczej rzadko się ma pomnik za życia.
1: Tak, a tu jednak krasnoludki za życia upamiętniają już.
0: A pamięta pani swojego pierwszego krasnala? No bo pierwsze robił ktoś inny, ale pani też od początku właściwie, czy prawie że od początku działała. Sporo ma pani ich na koncie, ile?
1: Przestałam liczyć, ile już, od jakiegoś czasu nie liczę.
0: Wszystkich jest podobno ponad 1400. Ile z tego jest pani autorstwa, czy narodziło się w pani pracowni?
1: Nie wiem, 1/3, może połowa.
0: A pierwszego pani pamięta z nich?
1: Oczywiście, to był Kowal na ulicy Kuźniczej, bardzo go lubię zresztą. On powstał w 2005 roku, czyli tak na samym początku. To były chyba czwarty krasnal w ogóle we Wrocławiu.
0: No to jest tak, że jak pani przychodzi koło niego, to z jakimś takim lekkim sentymentem, no bo tam cała tych wszystkich 500 to już jest inna sprawa.
1: Oczywiście, zawsze mówię, nie pal papierosów.
0: Niech pani wyjaśni proszę, kto i dlaczego zamawiał pani te krasnale? Częściowo są to instytucje, ale nie tylko. Czasami ludzie zwyczajnie, no ktoś wrocławianin chce mieć swojego krasnala, pewnie też, i mówi, proszę pani, proszę krasnala. I tutaj przedstawię projekt.
1: Zaczęło się od Biura Promocji Miasta. Miałam zamówienie na statuetki. To było 14 statuetek na filmy promocyjne o Wrocławiu. I one miały mieć atrybut taki krasnalowy. I właściwie to było moje pierwsze zlecenie krasnalowe. To było pierwsze zlecenie od miasta. Później zaczęły się też właśnie zamówienia od prywatnych różnych zleceniodawców, ale także od różnych instytucji, czyli uczelnie, przedszkola zamawiały. Czasami z portretami właśnie zamawia zupełnie znana osoba.
0: A bywa tak, że jest to prezent, na przykład, nie wiem, ktoś znajomemu chce zrobić i krasnoludka z jego podobizną wręczyć, wymyślam, na urodziny?
1: Tak, ostatnio nawet robiłam takie zlecenie, to przyjechała para z Niemiec, małżeństwo. Właściwie najpierw przyjechała żona z pomysłem właśnie prezentu dla męża i zamówiła dwa krasnoludki z portretami. Jeden miał być w stroju profesora, a drugi na wakacjach, na żaglówce z piwem. A po odbiór już przyjechali państwo razem. Była bardzo wzruszająca scena.
0: Czyli ten, dla którego były te krasnale, nie wiedział o tym?
1: Nie wiedział. Przyjechali później razem do pracowni i żona wręczyła prezent. Dwie rzeźby. No to było dość taka spora, ta na żaglówce to była spora rzeźba, ale to było bardzo wzruszające.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest pani Beata Zwolańska-Hołot, artystka, rzeźbiarka wrocławska i można powiedzieć, że twórczyni dużej części wrocławskich krasnali. Ludzie mają swoją wizję, wspomniała pani, że często wzorują na czymś, ale mają też swoją wizję, pomagają, starają się wesprzeć pani wyobraźnią, bo wie pani, może tutaj coś innego, albo uczestniczą w tym procesie twórczym?
1: Tak, nie jest to częste, ale czasami tak. Są tacy zleceniodawcy, którzy bardzo są aktywni i chcą na każdym etapie
0: kontrolować krasnala.
1: Kontrolować i doglądać, tak, i każdy szczegół. Także czasami to wykonanie krasnala 1:1 trochę trwa.
0: A skoro już o tym mówimy, tylko wyjaśnię, bo tutaj słychać takie odgłosy rozmaite. My rozmawiamy z panią Beatą na Placu Wolności, gdzie też sporo krasnali się usadowiło gdzieś po kątach. I akurat szkoły jakieś mundurowe, tutaj młodzież ze szkół mundurowych ma swoje zajęcia. Kibicują nam cały czas. Pani pomaga też w ekspansji wrocławskich krasnali, nie tylko tutaj na naszym terenie, ale poza Wrocław i to daleko poza Wrocław. Nie mówię tutaj tylko o sąsiednich Niemczech, nie mówię tylko o Warszawie, naszej stolicy, ale można powiedzieć, że po całym świecie chyba.
1: Skrzaty wrocławskie rozjechały się po całym świecie. Są w Stanach Zjednoczonych, w Finlandii, no we wszystkich miastach partnerskich z Wrocławiem.
0: Inwazja skrzatów?
1: Także inwazja skrzatów, tak, nastała. Od 2014 też współpracuję z miastem Hitzacker, z którym jestem już zaprzyjaźniona i z panem Peterem Wieczorkiem już.
0: To niemieckie miasto?
1: Tak, tak. Jesteśmy w stałym kontakcie. Też zamawiają krasnoludki, też mają historię krasnalową.
0: A czy te krasnale z tamtej miejscowości są podobne do wrocławskich? Jakaś więzy krwi są między nimi?
1: Powiedzmy, że trochę tak. Ten sznyt wrocławski jednak troszkę został. Jednak no to są Hitzackerowe krasnale.
0: Ale z tego, co pani mówi, wynika, że mimo tego, że mamy we Wrocławiu ponad 1400 krasnali, to chętnych na powołanie do życia nowych wcale nie brakuje. Zdaje się, że sporo pracy u pani w pracowni.
1: Tak, ostatnio jest sporo pracy. Oby nie brakowało, oby ta praca była dla artystów.
0: Zresztą wiele osób, zdaje się, to nie tylko pani tworzy te krasnale, ale dużo więcej osób.
1: Jest kilku artystów, tak, którzy tworzą te krasnoludki wrocławskie. Dla wszystkich jest, myślę, bardzo dużo pracy.
0: Nie ma konkurencji, tak?
1: Jest konkurencja, ale dobrze żyjemy z konkurencją. Z nie wszystkimi się dobrze znamy, ale pomagamy sobie. Są artyści, którzy pomagają sobie nawzajem. Także jest okej. Okay.
0: Jeszcze jedna sprawa. Jak wygląda to rodzenie się krasnala? Bo nam się wydaje dobrze, no krasnal, okej, okay, to tam parę godzin i jest. Ale z tego, co pani mówi, to ja wnioskuję, że to wcale nie jest takie proste. Powoływanie na świat krasnala trochę trwa, jeżeli chodzi o pracę artysty.
1: To jest długi proces. Myślę, że jak każdy patrzy na taką rzeźbę krasnalka, który jest już zamontowany we Wrocławiu, nie zdaje sobie sprawy, ile to jest pracy od początku. Najpierw wykonujemy projekt, mały projekt przestrzenny. My akurat mamy taki styl. Później wykonujemy 1:1 w plastelinie lub w glinie. Kolejne etapy to są albo forma silikonowa, albo negatyw gipsowy. Następnie odlew woskowy i często w częściach. Jeżeli negatyw gipsowy, no to w częściach, czyli odkrajamy główkę, rączki, nóżki. Tak.
0: Brzmi strasznie, no ale taka konieczność.
1: Tak. I robimy taką właśnie formę wydłużenia. Później odlew woskowy, retusz tej rzeźby, znaczy najpierw lutowanie tych wszystkich części, retusz rzeźby, system wlewowy, bo to trzeba zrobić cały system wlewowy przed formowaniem, a później taką rzeźbę już gotową, wyretuszowaną z systemem wlewowym formujemy, czyli jeszcze raz zachlapujemy gipsem z piaskiem, zalewamy formy, wytapiamy wosk, wypalamy przez 12 godzin. A to nie koniec, bo jeszcze później rozbijamy, obrobimy. I tu mój dzielny syn właśnie przy tej końcówce pomaga i ta praca budowlana jest dla niego.
0: Ale to strasznie mozolny proces. Ile to trwa dni przeciętnie?
1: Ciężko powiedzieć. No około miesiąc. No jeżeli dobrze idzie, no to w 2 tygodnie jesteśmy w stanie zrobić, ale to naprawdę jest taki sprint i po cały dzień pracy i dłubania. Jest to żmudna praca, ale myślę, że daje dużo radości wszystkim, jak widać we Wrocławiu.
0: Jak słychać po uśmiechniętej twarzy. Widzicie, dzięki tej rozmowie dowiedzieliśmy się, ile trwa ciąża u krasnoludków. Około miesiąca i one po takim czasie się rodzą. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była pani Beata Zwolańska-Hołot, wrocławska artystka, rzeźbiarka, twórczyni wielu wrocławskich krasnoludów. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my za chwilę zajmiemy się jeszcze krasnalową archeologią, czyli skąd one się u nas we Wrocławiu wzięły.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Maciej Sas, słuchacie Wrocławskiego Wieczoru. Dzisiaj śledzimy wrocławskie krasnoludki. Tym razem przyjrzymy się ich pochodzeniu, bo do śmiałego ujawnienia się zachęcili ich członkowie pomarańczowej alternatywy. Ruchu, można powiedzieć w skrócie, trochę trywialnie ośmieszającego system komunistyczny. A porozmawiamy o tym z panem Markiem Stanielewiczem, artystą, grafikiem, kustoszem Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Myślę, że mało osób wie, skąd się wzięły krasnale we Wrocławiu, bo wszyscy myślą sobie początek lat 2000. No nie. To nawet nie są lata 1980, kiedy pomarańczowa alternatywa zaczęła wykorzystywać postać krasnoludka. Skąd się wzięły krasnoludki we Wrocławiu? Bo to są, można powiedzieć, osadnicy zagraniczni.
1: Znaczy, ja muszę zacząć rzeczywiście od pewnej historii, która dobrze wprowadza w temat. To znaczy, jestem we Wrocławiu od 75 roku i od 75 roku staram się współpracować z Urzędem Miasta. Wrocław zawsze poszukiwał jakiegoś gadżetu miejskiego. Znaczy, no, Paryż ma wieżę Eiffla, którą sprzedaje w każdej formie. Wrocław poszukiwał czegoś, co byłoby fajnym, jakby pozytywnym symbolem miasta. Były ogłaszane na Akademii różne konkursy plastyczne na wymyślanie tego gadżetu identyfikacyjnego Wrocławia, w których też brałem udział. Potem jako pracownik Akademii brałem udział w posiedzeniach jury prac studenckich i nigdy nie udało się jakby natrafić na coś, co dobrze opowiada o Wrocławiu.
0: Czyli wykreować czegoś, z czym ludzie mogliby się utożsamiać, tak, swobodnie.
1: I też w tym wszystkim bardzo nam zależało na tym, żeby znaleźć coś, co powoduje uśmiech po prostu. Znaczy coś pozytywnego, nienadętego, po prostu wrocławskiego. I tu w tym momencie rzeczywiście pojawia się pomarańczowa alternatywa. I warto w tym momencie powiedzieć, że to, co się działo we Wrocławiu i nazwa sama i wszystkie te formy działania pomarańczowe i pomarańczowe czapeczki i cały pomysł na pomarańczowe alternatywy jest kopią 1:1 holenderskich prowosów z lat 60. i 70., czyli wbrew temu, co wiele osób sądzi, a co część pomarańczowej alternatywy twierdzi, że to jest pomysł oryginalny, nic podobnego. Jest to kalka, kopia holenderskich prowosów.
0: Jeżeli więc powiem, że wrocławskie krasnoludki są holenderskimi osadnikami, nie skłamię.
1: Częściowo tak, dlatego że to, co mamy w tej chwili na ulicach, nie jest tylko pomarańczową alternatywą. I tutaj zacznę od konkretnej opowieści, to znaczy opowieści polegającej na tym, że obraz krasnoludka pomarańczowej alternatywy nie do końca jakby spełniał te kryteria, które wymyśliliśmy. Kojarzył się z rewolucją, kojarzył się z takim ruchem społecznym, kojarzył się z zadymami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś w tym naszym myśleniu było to, żeby on był bardziej pozytywny i sympatyczny.
0: Żeby wywoływał uśmiech trochę bardziej.
1: Żeby wywoływał uśmiech i był bardziej łagodny. I część osób się z tego śmieje, ja to powtarzam po raz kolejny, ale myśmy wrócili do Marii Konopnickiej i opowieści o krasnoludkach i ilustracji Marcina Szancera. Co się okazało? Że te krasnoludki Szancera są dokładnie tym, o co nam chodzi. Nie chcę powiedzieć, że to, co mamy w tej chwili na ulicach, jest kopią Szancera, bo jest inspiracją krasnoludka pozytywnego Szancera plus tradycji pomarańczowej alternatywy.
0: Wspomina pan kilka razy, ja też zresztą, padło już to sformułowanie pomarańczowa alternatywa i postaci krasnoludków były wykorzystywane jako integralny element happeningów, które pomarańczowa organizowała. Zresztą często te happeningi były pod hasłem związanym z krasnoludkami robione.
1: Znaczy uczestnicy byli krasnoludkami, znaczy te czapki na głowach uczestników robiły z nich krasnoludków. Natomiast muszę jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. W poszukiwaniu obrazu tego pozytywnego krasnoludka musieliśmy się liczyć z tym, że odbiorcami będą też

0: goście z zagranicy i stąd analizowaliśmy, kim czy czym są krasnoludki jakby w innych kulturach. I w tych krajach głównie nordyckich krasnoludek jest złośliwym gnomem. Zresztą w tych językach wschodnich słowiańskich mówi się gnomik. Gnomik nie jest postacią pozytywną. Natomiast polski krasnoludek, to największą jego złośliwością jest nasikanie do mleka, zaplecenie grzywy koniowi, ale generalnie pojawia się jako taki obraz przyjaciela człowieka, przyjaciela dzieci, przyjaciela zwierząt, przyjaciela...
1: Opiekuna domu.
0: Tak, opiekuna domu i tak dalej. I bardzo nam zależało na tym, żeby w tym obrazie krasnoludka wrocławskiego pojawiał się właśnie taki polski krasnoludek. I też... widzę po reakcjach jakby gości szczególnie z zagranicy, z tych obszarów, gdzie tam występują te potworne trolle, gnomy i tak dalej, że oni widzą jakby innego stwora, osobnego stwora, polskiego krasnoludka.
1: Polski krasnoludek jest innym gatunkiem, bardziej przyjaznym ludziom. Ten wrocławski.
0: Wrocławski i jeszcze bardziej niż w bajkach Konopnickiej. To znaczy, rzeczywiście udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że ten polski krasnoludek stał się wrocławskim krasnoludkiem jeszcze bardziej jakby przyjazny. I tutaj muszę wrócić do historii, bo ktoś to wymyślał, ktoś to planował, ktoś budował strategię tego wrocławskiego krasnoludka.
1: I to, kto opowie nam pan?
0: Tą osobą przede wszystkim był Paweł Romaszka, który był wtedy szefem Biura Promocji Urzędu Miejskiego i we współpracy właśnie z Krzysztofem Albinem, ze skromnym moim udziałem, wielokrotnie się spotykaliśmy i ustalaliśmy tą strategię. Wymyślaliśmy tego wrocławskiego krasnoludka.
1: Jak wiele ma wspólnego ten idealny obraz wrocławskiego krasnoludka współczesnego z tym, co zaczęła robić pomarańczowa alternatywa w roku 82?
0: No ma tyle wspólnego, że ma czapeczkę i jest krasnalem, natomiast jego wizerunek jest inny. No każdy, kto widzi te krasnale na ulicach Wrocławia, nie może powiedzieć, że każdy krasnal to pomarańczowa alternatywa, bo tak nie jest. Myśmy się chcieli trochę odkleić od pomarańczowej alternatywy, ale jednocześnie korzystając z tego, że krasnoludki we Wrocławiu są na właściwym miejscu, czyli mówiąc uczciwie, nie da się jakby dobrze sprzedać tych krasnoludków, które stoją na ulicach miasta, bez świadomości, że była pomarańczowa alternatywa. Ale ich obraz wizualny, ich gesty, to co one trzymają w ręce, to co wyrażają, jest już dwa kroki dalej niż pomarańczowa alternatywa.
1: Chce pan powiedzieć, że trzeba było dobrze popracować nad tym wizerunkiem, stylista, specjalista od PR-u, paru innych jeszcze, żeby były takimi przyjaznymi stworami, które prezentują nas, są naszymi ambasadorami na całym świecie, jak dzisiaj.
0: To znaczy tutaj mądrość Pawła Romaszkana i generalnie decyzji Urzędu Miasta polegała na tym, że nie wprowadzili jakiegoś zakazu robienia krasnoludków przez tego, kto chce. Nie wymyślili, że artyści tworzący te krasnoludki mają się dostosować do jakiegoś pewnego schematu.
1: Nie ma jednego szablonu.
0: Nie ma jednego szablonu i każdy artysta, czy każda osoba zamawiająca krasnoludka, wkłada w to swoją intencję.
1: Ale, a czasami swoją twarz.
0: A czasami swoją twarz, ale trzeba przyznać, że wszyscy trzymają się jednego. Że są to wszystkie pozytywne wrocławskie krasnoludki. Tam nie ma ani jednego gnomika, ani jednego potworka i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie są pozytywne, uśmiechnięte, dziwaczne, zwariowane i tak dalej. I to jest rzeczywiście coś, co genialnie wypaliło. To znaczy danie ludziom wolnej ręki i prośba o to, żeby się zatrzymali w pewnych granicach pozytywnego obrazu Wrocławia.
1: To też, o czym pan mówi teraz, doskonale się zbiega z hasłem, który głosiła wtedy pomarańczowa alternatywa w latach 80., czyli nie ma wolności bez krasnoludków.
0: No Wrocław, wiadomo, że bardzo mocno bazuje na tym, że jest miastem spotkań, otwartym i tak dalej, i tak dalej. I bardzo się to też skleja z tym obrazem krasnoludków. To znaczy ten otwarty, pozytywny Wrocław, który został wykreowany przez prezydenta Zdrojewskiego, potem prezydenta Huskowskiego, o czym mało kto pamięta, i potem prezydenta Dutkiewicza. Oni pakowali całą masę energii i środków w to, żeby Wrocław był postrzegany w Polsce i na świecie jako super, fantastyczne, otwarte, piękne, uśmiechnięte miasto. I ta propaganda, która została wytworzona, no przerosła jakby oczekiwania, bo ja jeżdżąc gdzieś po Polsce czy Europie słyszę, u was we Wrocławiu to jest fajnie. Cieszę się z tego, nie zawsze zasługujemy na tego typu opinie, ale ta legenda trwa i jest podobudowana przez krasnoludki.
1: Jeszcze o jedną rzecz muszę pana zapytać jako artystę. Nie ma co ukrywać, że część z tych krasnoludków no jest daleka od takiej wysokiej kultury. Jak się to z pańskim rozumieniem sztuki godzi?
0: Ma pan rację, że nie zawsze się zgadzam z formą plastyczną krasnoludków, ale na tym polega wolność dana ludziom.
1: I krasnoludkom.
0: Że sobie robią co chcą, tym bardziej, że kurczę, no to jest za ich pieniądze, tak? Prywatne osoby czy instytucje za swoje pieniądze dokładają się do wzmacniania legendy miasta Wrocławia. No nic lepszego sobie nie wyobrażam i trudno, żeby ktoś jakby w to ingerował i czepiał się człowieka, który wydał własne pieniądze, miał własne emocje, własną inwencję. Myślę, że dobrze się stało, że te krasnoludki są różne, lepsze i gorsze, ale są. Dla osób, które biegają i z tymi naklejkami, którzy kupują pamiątki...
1: Mapy, rozmaite inne rzeczy.
0: Mapy i inne rzeczy. To nie ma takiego znaczenia. Proszę zauważyć, że te krasnoludki dały pracę tysiącom ludzi, tak? Z różnych powodów.
1: Czyli jednak są dobre.
0: Absolutnie tak i ludzie się uśmiechają, czyli te wszystkie pomysły, któreśmy wymyślali na samym początku, bardzo dobrze się sprawdziły. I ta wolność tworzenia była też w naszym założeniu, ponieważ no, zawsze jest pokusa, żeby Urząd Miasta położył czapę, wydawał licencje, zgody, zatwierdzał i tak dalej. No właśnie te krasnoludki mają być krasnoludkami ludzi, tak jak pomarańczowa była ruchem społecznym. Nikt tam nikogo nie namawiał, nie zapraszał. Oni przychodzili, ryzykowali.
1: Sami lgnęli,
0: sami wymyślali różne rzeczy. No to tu jest tak samo. Znaczy pospolite ruszenie wrocławian dokłada się do budowania pozytywnej legendy Wrocławia.
1: Dziękuję panu bardzo. O tym wszystkim mówimy, przypomnę, nie przez przypadek, bo w sobotę i niedzielę czeka nas wszystkich 17. Festiwal Krasnoludków. Opowieść kończymy w tym miejscu z naszym przewodnikiem po historii, można powiedzieć po genetyce. Wrocławskich krasnoludków był pan Marek Stanielewicz, kustosz domku miedziu Rytnika przy wrocławskim rynku. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.

0: za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Wypadek holenderskiego autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni. Od tej informacji rozpoczniemy fakty. Za 2 godziny rusza protest na kolei. Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem po pierwszej połowie przegrywa z Czerwonymi Diabłami. O starciu w piłkarskiej Lidze Mistrzów w faktach sportowych RMF FM. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku holenderskiego autokaru na wschodzie Szwajcarii. Do tragedii doszło w kantonie Gryzonia. Autobusem podróżowało 48 pasażerów. Pojazd z nieznanych jeszcze przyczyn przewrócił się. Na zdjęciach, które mamy na stronie rmf24.pl, widać przewrócony autokar, a wokół służby ratunkowe. O północy rozpoczyna się protest maszynistów. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na wczorajszą katastrofę. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych, zmarła jedna osoba.
2: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
1: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. W związku z zapowiedzianym protestem PKP Intercity przygotowuje na części tras zastępcze autobusy.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
4: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Szef rządu przekazał też, że w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Polecamy poranną publicystykę w RMF FM i w radiu RMF 24. W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. A 8:50 w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
5: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich do, w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
1: Zaprasza Aneta Miller z Parku Śląskiego. Rozmawiał z nią Amadeusz Biurkowski. Organizatorzy chcą zebrać przynajmniej 250 tysięcy złotych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
0: Debiutujące w piłkarskiej Lidze Mistrzów Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrywa po 45 minutach na wyjeździe 0-3 z Manchesterem United. W mocno polskim meczu Slavia Praga po 45 minutach bezbramkowo remisuje z Lens. W składzie klubu z Czech, przypomnę, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Kuraś, Skuraś. Bayern Monachium też po pierwszej połowie bezbramkowo remisuje z Bodo Glimt, a inny z debiutantów, włoskie Como, prowadzi 2-0 z RB Lipsk, a jutro w Bielsku-Białej swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegrają polskie piłkarki do lat 20. Biało-czerwone, które są już pewne awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, zmierzą się z Beninem, który na koncie ma tylko jeden punkt. W składzie naszej młodzieżowej kadry nie brakuje zawodniczek, które niebawem mogą stanowić o sile seniorskiej reprezentacji.
6: Weronika Araśniewicz powoływana w ostatnim czasie do kadry Janiny Patalon, zawodniczka Wolfsburga, która od tego sezonu występuje już regularnie w pierwszym zespole. No i widać na tym turnieju, że to też jest podstawowa piłkarka naszej młodzieżowej reprezentacji. Warto też zwrócić uwagę na Julię Woźniak.
0: Mówiła Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest menadżerką do spraw rozwoju piłki nożnej kobiet. A w nocy półfinałowe mecze kobiecego US Open Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessiką Pegulą, a inna reprezentantka gospodarzy Coco Gauff zagra z Jeleną Rybakiną, która w poniedziałek zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Jelena gra świetny tenis, będzie w końcu numerem jeden, to jest coś niesamowitego. Grałyśmy niedawno w Toronto, ten mecz nie poszedł po mojej myśli, muszę z niego wyciągnąć lekcję i muszę walczyć i dać z siebie wszystko, to muszę zrobić. Mówiła Coco Gauff. Mistrz Polski nadal bez zwycięstwa w hokejowej Lidze Mistrzów. GKS Tychy przegrał dziś na własnym lodowisku ze szwajcarskim HC Davos 2-4. Był to trzeci mecz Tyszan w Champions League.
7: Radio RMF 24.

0: Daniel Chawrylenia, dobry wieczór. Pora przyjrzeć się faktom, jakie przyniosły czwartek. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Kierowca, który rano zablokował torowisko na ulicy Legnickiej, był pijany. Jak przekazała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, to obywatel Ukrainy. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,5 promila alkoholu.
2: Dzisiaj w godzinach porannych na ulicy Legnickiej we Wrocławiu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu marki BMW. Kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem i wjechał na torowisko tramwajowe. W pojeździe oprócz kierującego znajdowało się 2 pasażerów. Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń. Policjanci ustalili, że 20-letni obywatel Ukrainy kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i w najbliższym czasie usłyszy zarzuty. W związku z jego sytuacją prawną zostanie również wszczęta procedura deportacyjna zobowiązująca go do powrotu do swojego kraju.
0: Przypomnijmy, że przez to zdarzenie tramwaje przez około 3 godziny jeździły objazdami.
3: Na ulicy Legnickiej został zablokowany przejazd torowiskiem z uwagi na wjechanie na torowisko samochodu osobowego. Było to takie osadowienie się w poprzek torowiska, co w oczywisty sposób zakłóciło możliwość funkcjonowania na tym odcinku ruchu tramwajowego. Na miejsce przyjechały służby, podjęły tam odpowiednie działania względem też swoich procedur. Sytuacja wynikała z niewłaściwego zachowania kierującego. Nastąpiło też podejrzenie złego stanu psychofizycznego kierującego samochodem osobowym. To też linie przejeżdżające tym odcinkiem, czyli linie numer 3, 10, 12, 20, 21 i 22 zostały skierowane objazdem przez Popowice. Na miejscu została też zadysponowana komunikacja autobusowa. Natomiast około godziny 8 ruch tramwajowy na tym odcinku został wznowiony w związku z zakończeniem działań służb.
0: Mówiła Barbara Balicka z biura prasowego MPK Wrocław. Wyjątkowy sprzęt ratujący życie trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mowa o specjalistycznej karetce ECMO, czyli pełnowymiarowej sali intensywnej terapii na kółkach. Nowoczesna aparatura, co podkreślał w rozmowie z RMF 24 Wrocław w czwartek profesor Waldemar Goździk, szef Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSK, pozwala rozpocząć zaawansowane leczenie pacjenta jeszcze przed dotarciem do szpitala.
4: Ona jest naprawdę unikatową karetką, chyba na skalę krajową na pewno, ze względów kilku. Przede wszystkim gabaryty. Gabaryty tej karetki są dużo większe niż standardowych ambulansów. To urządzenie jest wyposażone przede wszystkim w urządzenia, które umożliwiają transport pacjenta w trakcie wykonywania tych wszystkich czynności związanych z leczeniem wstrząsu kardiogennego. Czyli w sytuacji, kiedy pacjent ma tak uszkodzony mięsień serca, że jego funkcja samodzielnie nie jest w stanie funkcjonować, wymaga jakiejś formy wspomagania mechanicznego. Niezależnie od tego standardowego sprzętu i powierzchni, bo to jest też bardzo ważne, tam są bardzo zaawansowane na przykład chociażby nosze. Natomiast to są głównie również mocowania tych systemów, ponieważ zarówno pompa ECMO, jak i pompa Impella jest systemem przenośnym. Jego można wypiąć i nosić. Natomiast podstawowy problem polega na tym, żeby tak skonfigurować w ambulansie te urządzenia. Raz, żeby one miały specjalnie dedykowane stabilizatory. Te stabilizatory są zamontowane w tej karetce. A dwa, architektonicznie one muszą się tak zmieścić w tym ambulansie, żeby to było wygodne dla pacjenta, żeby była maksymalna dostępność do tego, bo ten nadzór jest cały czas w czasie transportu niezbędny. No i wreszcie, żeby to wszystko przebiegało harmonijnie i bezpiecznie.
0: Dodajmy, że nowoczesna karetka ECMO kosztowała ponad 2 miliony złotych. Zakończyła się budowa wybiegu dla psów przy autostradowej obwodnicy Wrocławia na Polanowicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na terenie przy ulicy Polanowickiej powstał ogrodzony wybieg z torem wyposażonym m.in. w równoważnie, slalom, płotki, murek i zestaw drewnianych kłód. Dodatkowo zamontowano ławki, kosze na odpady, tablice z regulaminem oraz poidełko dla psów. Dla wygody spacerowiczów wytyczono też ścieżki piesze. W ramach projektu zadbano także o nową zieleń. Posadzono ponad 20 drzew i ponad 500 krzewów. czwartek mieliśmy też dobrą informację dla mieszkańców Żernik. Po zakończeniu robót na ulicy Żernickiej, Zdium przygotowuje się do remontu ulicy Rumiankowej. Zarząd właśnie kończy procedurę przetargową. Trwa sprawdzanie 6 ofert, jakie wpłynęły w przetargu na to zadanie. Przypomnijmy, planowany remont został podzielony na 2 odcinki zgodnie z obecnym stanem drogi. I tak na fragmencie od ulicy Lubczykowej do AOW zostanie wymieniona warstwa ścieralna asfaltu. Więcej pracy będzie wymagał natomiast odcinek od numeru 59 do ulicy Lubczykowej. Tam trzeba będzie najpierw usunąć całą nawierzchnię wraz z podbudową, a następnie ułożyć nowe. Zakres robót został powiększony także o montaż progów zwalniających w sąsiedztwie ulic Udzieli, Rezedowej, Komeńskiego i Kmicica ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczących się w podstawówce przy Rumiankowej. Cały remontowany odcinek to blisko kilometr drogi, a o tym, kiedy ruszą prace, będziemy na bieżąco informować Was w Faktach RMF 24 Wrocław.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Zapadł wyrok w sprawie znęcania się nad koziołkiem. Matołek, bo takie właśnie imię otrzymał, trafił pod opiekę wrocławskiej ekostraży z nieleczonym, zaawansowanym nowotworem pyska. Jak mówiła nam Katarzyna Szakowska ze stowarzyszenia, właściciel z Sobótki, Maciej W., nie odzyska już kozła. Sąd orzekł wobec niego 5-letni zakaz posiadania zwierząt.
5: One u tego gospodarza zamarzały, chorowały. Odebraliśmy stamtąd zwierzęta, na przykład koziołka, który został u nas nazwany Matołkiem. Z nowotworem w obrębie pyska. To zwierzę było u nas skutecznie leczone, a sprawca właśnie wczoraj został ukarany przez sąd. Mimo że wnioskowaliśmy o 15-letni zakaz posiadania zwierząt, sąd wydał w zaleceniu zakaz posiadania zwierząt na lat 5. Dodatkowo rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata na okres próby. Sprawca wcześniej nie był karany i stąd taki, a nie inny wyrok. Sąd też skazał sprawcę na nawiązkę w wysokości 10 000 zł i tym razem te pieniądze mają przejść na rzecz ekostraży.
0: Dodajmy, że wyrok nie jest prawomocny. W Faktach RMF 24 Wrocław w czwartek doszły nas słuchy także o jednej z ulubionych destynacji turystów z Wrocławia. Śnieżka i słynne obserwatorium na jej szczycie po latach wróci do ludzi. Przed laty w obiekcie można było w ciepłe dni podziwiać widoki, zjeść w restauracji czy skorzystać z toalety. Ze względu na fatalne warunki w 2015 roku to miejsce zostało zamknięte. Działali w nim już tylko meteorolodzy. Właśnie została podpisana umowa na remont, poinformował podczas trwającego w Karpaczu forum ekonomicznego minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny.
0: Prace ruszą już w przyszłym tygodniu, ale ze względu na wymagający teren i trudne warunki atmosferyczne potrwają aż 5 lat. Politechnika Wrocławska do końca września czeka na zgłoszenia do Europejskiej Nagrody Naukowej imienia Stanisława Lema. Otrzyma ją młody badacz lub badaczka za odkrycie, które może pozytywnie wpłynąć na przyszłość naszej cywilizacji. Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy, którzy urodzili się po 1 stycznia 1986 roku. Powinni być związani z uczelnią albo instytucją badawczą działającą w Unii Europejskiej, kraju stowarzyszonym uczestniczącym w programie Horyzont Europa lub w Szwajcarii. Co ważne, w konkursie nie mogą uczestniczyć naukowcy w ciągu ostatnich 3 lat związani z Politechniką Wrocławską. Oceniane będą odkrycia i osiągnięcia dokonane od 1 stycznia 2023 roku do dnia przesłania zgłoszenia. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę. W kolejnym roku zostanie także zaproszony na Politechnikę Wrocławską, by wygłosić otwarty wykład. Europejska Nagroda imienia Stanisława Lema zostanie wręczona już po raz 6. W czwartek mieliśmy też informacje dotyczące programu Wrocław na dobrej drodze. Ten wchodzi na aleję Hallera. Pierwsze prace ruszą już w sobotę, ale, i to jest dobra wiadomość, bez zmian w ruchu. Hallera to 10. ulica z tej edycji programu kompleksowych wymian nawierzchni. Ale miasto modernizacja obydwu jezdni obwodnicy śródmiejskiej prowadzi etapami już od 2022 roku. Jesienią nowy asfaltobeton pojawi się na jezdni pomiędzy Powstańców Śląskich a Gajowicką. Prace od soboty zaczną się w Zatoce Autobusowej. Po wygrodzeniu rozpocznie się rozbiórka, a autobusy staną na przystanku tymczasowym obok. Kolejny etap to roboty na jezdni, ale te rozpoczną się za kilka tygodni i podobnie jak na sąsiedniej Wiśniowej będą realizowane wyłącznie nocami oraz w weekendy. tym miejscu stawiamy kropkę i robimy przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.
1: Tu RMF 24 Wrocław.

0: krótkiej przerwie wracamy do najważniejszych faktów z czwartku. Daniel Hawrylania, zapraszam na kolejną odsłonę podsumowania dnia w RMF24 Wrocław.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Drugą odsłonę naszego wieczornego przeglądu zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców Muchoboru Małego. Jak przekazała Miejska Spółka Inwestycje we Wrocławiu, ulica Traktatowa zostanie przebudowana. Chodzi o odcinek od Muchoborskiej do Duńskiej, na którym zamiast zniszczonej nawierzchni z kostki granitowej pojawi się nowy asfalt, ale na tym nie koniec. Zadanie obejmie także budowę po północnej stronie ulicy drogi dla pieszych i rowerów, oddzielonej od jezdni pasem zieleni. Zaplanowano również nowy chodnik, ścieżkę rowerową w rejonie ulicy Duńskiej oraz miejsca postojowe. Do tego dojdzie odwodnienie, budowa kanałów technologicznych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie zieleni. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w trybie projektuj i buduj. Dotyczy opracowania zamiennej dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych. Wybrany wykonawca będzie miał na to wszystko 10 miesięcy od momentu podpisania umowy. Wielkimi krokami zbliża się Night Wave Powered by Decathlon, pierwszy we Wrocławiu bieg wieczorny po asfalcie na 5 i 10 kilometrów. Biegacze wystartują 3 października. Start i metę zlokalizowano na Tarczyńskiej Arenie. Do imprezy zatem już nieco ponad 2 tygodnie, a Maciejowi Sasowi w czwartek udało się porozmawiać na temat przygotowań do biegów z pomysłodawcą i mózgiem tego przedsięwzięcia Grzegorzem Błaszczykiem.
2: Państwo bardzo podkreślacie to, że takiego biegu brakowało. Jest półmaraton wrocławski nocny. Dlaczego w takim razie takiego krótszego? Co w nim jest niezwykłego, że on powinien się znaleźć w kalendarzu biegowym we Wrocławiu?
3: Myślę, że piątka i dyszka to są takie dystanse, które może pobiec zarówno osoba, która biega troszkę szybciej, zawodowiec, czy osoba, która biega półprofesjonalnie, ale też amator. To są biegi, które umożliwiają wejście do świata biegania. Bardzo uniwersalne, takie biegi, które wydaje mi się, że są właśnie świetnym wstępem do tego, żeby później spróbować czegoś większego, być może trudniejszego, ale o tym właśnie troszeczkę jest też Nightwave. Chcemy stworzyć coś, co będzie dla każdego. I dla zawodowca, i dla osoby, która biega gdzieś tam po prostu dla siebie okazjonalnie.
2: Najmodniejsze są półmaratony, potem maratony, ale pewnie po tym, co pan mówi, to rzeczywiście jest to tak, że to jest pierwszy stopień do tego, że jeżeli ktoś będzie chciał się sprawdzić później dalej, to wie, na co go stać.
3: Tak, zdecydowanie. Na chwilę obecną najpopularniejsze są półmaratony. Popularne są też dyszki, ale coraz większą popularnością cieszą się również piątki. Więc my widzimy po frekwencji Nightwave właśnie, że na 10 km wystartuje najprawdopodobniej 2 razy więcej osób niż na 5 km, ale widzimy też taką ciekawą zależność, że na 5 km zazwyczaj startują paradoksalnie osoby z większym, dłuższym stażem biegowym, czyli częściej wybierają właśnie te tak zwane fale startowe, szybsze, które wymagają już większego stażu biegowego. To jest taka ciekawa dla nas obserwacja, a dyszkę właśnie częściej wybierają osoby mimo wszystko początkujące.
2: Czy to się różni? Mówię o treningu, jesteśmy na treningu przed biegiem. Czy trening do takich biegów 5-10-kilometrowych jakoś zasadniczo się różni od tego, co jest przy półmaratonie, przy maratonie?
3: Jeżeli porównalibyśmy trening, posłużę się tutaj dwoma skrajnościami, na 5 km do treningu takiego stricte maratońskiego, to rzeczywiście są to już różne treningi. Przy treningu stricte maratońskim ten kilometraż tak zwany, czyli ta suma kilometrów pokonywana w ciągu tygodnia jest zdecydowanie większa. Natomiast na 5 km czy 10 km dominuje więcej takich jednostek szybszych, takich na przykład jak ta dzisiejsza, gdzie biegamy na stadionie krótsze odcinki na wyższych prędkościach, więc zdecydowanie te treningi mają pewne cechy wspólne, ale mimo wszystko występuje w nich sporo różnic. Natomiast między treningiem sensu stricte na piątkę, a dyszkę aż tyle tych różnic nie występuje. Na piątkę biegamy mimo wszystko troszkę szybciej, troszkę krócej. Oczywiście bardzo uogólniam to, bo to jest temat, o którym można by mówić
2: dłużej
3: i szerzej. Natomiast no, mimo wszystko te treningi różnią się, jest to temat, mi się wydaje, na dłuższą rozmowę, aby go rozwinąć.
2: A propos treningów, cały czas jeszcze ludzie zgłaszają się, zaraz pana zapytam, jak wiele osób już zgłosiło akces do biegu 3 października, ale czy to jest jeszcze czas, gdyby ktoś początkujący się zgłosił, że ma szansę na tyle podszlifować formę, żeby wystartować w takim biegu?
3: Limity czasu nie są rygorystyczne. To jest tak, że można wejść, przysłowiowo mówiąc, z ulicy, czy też z marszu i osoba, która dopiero zaczyna, jest gdzieś tam początkująca, wcale nie trzeba poprzeć sprzedać tego 10-tygodniowym okresem przygotowawczym. Można przyjść tak naprawdę, pobiec tą piątkę, można ją nawet przespacerować szybszym marszem. Chodzi też o to trochę, żeby poczuć tą atmosferę i to chcemy też pokazać w Minecraft.
1: Żeby się przełamać trochę?
3: Żeby się przełamać jak najbardziej i za rok spróbować na przykład Byszkę.
1: Dobrze, jeszcze jedna sprawa w takim razie. To bieganie, chcecie Państwo, żeby to wasze bieganie zostało wpisane na stałe do kalendarza, no bo taki jest zamysł. To, co się będzie działo, to też podkreślane często jest, to nie tylko bieg, to też cała otoczka, całe kulisy, całe tło tego, takie powiedziałbym towarzyskie, społeczne, turystyczne. Przyjadą ludzie nie tylko z Wrocławia i to jest też okazja, co Państwo mówicie w różnych swoich wypowiedziach, żeby nie tylko powiedz, bo powiedz można wszędzie, ale też pobyć, poznać, zobaczyć, spotkać.
3: Tak, dlatego też chcemy, żeby jak ktoś przyjeżdża do Wrocławia, chcemy pokazać mu to miasto, tą atmosferę, poczuć całą tak naprawdę otoczkę wokół biegania, nie tylko w ten sobotni wieczór w dniu biegu, ale też dzień wcześniej, podczas tak zwanego Friday Night Shakeout Run, czyli luźnej przebieżki 5-kilometrowej właśnie w grupie, bardzo spokojnym tempem, po to, żeby nie tylko gdzieś tam ścigać się w sobotni wieczór, ale też już dzień wcześniej poznać ludzi, doświadczyć nieco miasta, czy po prostu pobyć razem, tak więc widzimy to bardziej jako takie weekendowe wydarzenie, aniżeli tylko i wyłącznie sam bieg w sobotni wieczór.
1: Ile osób, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, jak wiele osób się do tej pory zgłosiło do biegu?
3: Na chwilę obecną mamy 2300 osób na liście startowej.
0: Tak duże przedsięwzięcie nie mogłoby zaistnieć bez odpowiedniego marketingu, a za ten odpowiedzialna jest Julia Dudek. Maciej Sas również ją wystawił pod gradobicie pytań.
1: Marketing to taka, myślę, że w tym przypadku bardzo ważna rzecz, bo jeżeli coś startuje, a chce się stać sławne, chce się stać popularne wśród biegaczy, trzeba dużo zrobić. Cały czas organizatorzy, wy państwo organizatorzy podkreślacie, że bieganie to jest jedna sprawa, to jest właściwie przyjemność, bo nie bardzo chodzi o wyczyny sportowe, ale o to, żeby to bieganie było zanurzone we Wrocławiu mocno.
4: Tak, tak, dokładnie. Bardzo nam zależy, aby naszym wydarzeniem troszeczkę pobudzić running community, która jest we Wrocławiu. Właśnie, żeby to nie wiązało się stricte z samym biegiem, ale też z eventami towarzyszącymi. Oczywiście bieg sam sobie na 5 na 10 kilometrów jest centrum całego wydarzenia, ale oprócz tego i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę mamy bardzo dużo eventów towarzyszących.
1: Jak na przykład?
4: Shakeout Run.
1: Czyli?
4: Krótki, easy bieg na dzień, który przed startem na 5 kilometrów, więc nie za dużo. Każdy może sobie
1: rozgrzewka
4: biec swoim tempem. Dokładnie, ale też on jest organizowany po to, aby się spotkać razem, tą pierwszą wspólną, że tak powiem, bardzo easy przebieżkę zrobić przed biegiem, żeby poznać też ludzi, którzy dnia jutrzejszego będą stali razem na starcie, żeby sobie porozmawiać. Później można przejść na pasta party właśnie, gdzie będzie można zrobić ładowanie węgli popularne wśród biegaczy. Tam też oczywiście wszyscy razem mogą sobie się poznać, porozmawiać. Będzie kilka rodzajów makaronów do wyboru, także zapraszamy.
1: Będzie smacznie, będzie też sportowo, ale jak rozumiem, to o czym pani mówi, to jest taki, można powiedzieć, dzień zapoznawczy. Zapoznajmy się, będzie się mile biegało.
4: Tak, dokładnie. Tak jest. Oprócz tych dwóch wydarzeń, które powiedziałam, będzie jeszcze Mobility Flow, czyli króciutka sesja pilatesu, organizowana razem z Pilates Studio, również z Wrocławia, także będzie można się też troszkę porozciągać, aby było przyjemniej.
1: Czyli tak naprawdę to już jest to, co wszyscy biegacze muszą zrobić, zanim wystartują, czyli solidna rozgrzewka, temu też to będzie służyło.
4: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie zgadza się, solidna rozgrzewka, no i w sobotę spotykamy się na starcie.
1: Ci, którzy się zgłaszają do waszego biegu, to są tylko tacy biegacze, którzy jeżdżą z zawodów na zawody, z biegu na bieg, czy też tacy, którzy okazjonalnie zobaczyli, że coś ciekawego się dzieje? Macie takie rozeznanie w tym?
4: Mamy wrażenie, że troszkę ta grupa się dzieli pół na pół, że faktycznie mamy tych biegaczy, którzy biegają szybko, biegają po wyniki i jest ich dość sporo, ale bardzo szeroką grupą są właśnie tacy biegacze, którzy biegają, że tak powiedzmy, dla fanów, dla tej atmosfery, dlatego, że chcą przeżyć bieg, chcą przeżyć wydarzenie, chcą
1: podładować się endorfinami.
4: Tak, dokładnie, podładować się razem z innymi, przeżyć też coś wizualnie, a że bieg odbywa się w nocy, więc my możemy też fajną grę świateł i muzykę nadać, aby to miało jeszcze dodatkowo charakter. Nie tylko taki sportowy, ale również fajny vibe'ik.
1: Czyli mówi pani coś dla ciała, ale też coś dla ducha.
4: Tak, dokładnie, dokładnie. I żeby nie tylko cisnąć sportowo, ale żeby się poznać, przeżyć i pobiec razem przez ten nocny Wrocław.
1: Na koniec jeszcze jedno. Tu wiek ma znaczenie? Są też ludzie starsi?
4: Są. Mamy również biegaczy z grupy 50+, wśród osób zapisanych, więc nie jest to, jak event jest stricte z zamysł był, aby był skierowany do młodych biegaczy, ale widzimy tutaj, że jest potencjał i faktycznie ta grupa biegowa nie jest tylko młoda, ale starsze osoby również są zainteresowane tego typu wydarzeniami.
0: Nightwave Powered by Decathlon już 3 października, a ja w tym miejscu zapraszam na przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wróci jeszcze za kilka minut, a wy bądźcie z nami.
5: Radio RMF 24.
6: Reklama.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Wracamy po przerwie. Daniel Chawrylenia, zapraszam.
1: To się wydarzy w twojej okolicy.
0: Ostatnią odsłonę dziś zaczynamy od zbliżających się utrudnień na kolei. Jutro ogólnopolski protest maszynistów. Pasażerowie na trasach wylotowych z Wrocławia oraz połączeniach regionalnych na Dolnym Śląsku muszą liczyć się ze sporymi opóźnieniami. Akcja protestacyjna zapowiedziana przez kolejarzy jest bezpośrednią reakcją na tragiczne wydarzenia w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Na tamtejszym przejeździe kolejowo-drogowym pociąg Intercity zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia śmierć poniosła jedna z pasażerek, a kilka innych osób odniosło obrażenia. W ramach protestu maszyniści planują drastycznie ograniczyć prędkość składów. Przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym pociągi będą zwalniać do maksymalnie 20 km na godzinę. Związkowcy i pracownicy kolei chcą w ten sposób wstrząsnąć opinią publiczną oraz zwrócić uwagę na dramatyczny stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami i na gminne łamanie przepisów przez kierowców aut. Przewoźnicy apelują do podróżnych o wcześniejsze sprawdzanie komunikatów dworcowych oraz bieżące śledzenie aplikacji mobilnych monitorujących ruch pociągów przed wyruszeniem w drogę. Zaledwie 21 km na godzinę to średnia prędkość wrocławskich tramwajów według raportu Jak Dojadę. Stolica Dolnego Śląska razem m.in. z Łodzią zamyka stawkę dużych miast. W Warszawie składy pędzą tymczasem średnio ponad 30 km na godzinę. Ratusz przekonuje jednak, że wcale nie zamierza brać udziału w tym wyścigu. Jak tłumaczyła w czwartek Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, nikt nie planuje miasta pod statystyki, a brać udziału w tym wyścigu. Nikt nie planuje miasta pod statystyki.

0: niepełnosprawnością, czy kogoś, kto po prostu porusza się wolniej. Różnica między 300 a 800 metrów do przystanku nie jest drobiazgiem. Wolimy, żeby mieszkańcy mieli przystanek 300 metrów od domu, niż żeby tramwaj jechał o 2 km na godzinę szybciej. To wyliczenie jest proste. Przy około 8-kilometrowej podróży różnica między 17 a 19 km na godzinę to mniej więcej 3 minuty jazdy. Skrócenie dojścia do przystanku z 800 do 300 metrów może natomiast oznaczać około 8 minut marszu mniej i z punktu widzenia pasażera ten bilans jest oczywisty. Część aktywistycznej debaty patrzy na transport przede wszystkim z perspektywy młodego, sprawnego pasażera, dla którego dodatkowe kilkaset metrów dojścia nie stanowi większego problemu. Miasto natomiast musi patrzeć szerzej, także oczami 75-latka, osoby chodzącej o lasce czy rodzica, który prowadzi wózek. I jeśli wybór brzmi tramwaj o 2 km na godzinę szybszy albo komunikacja kilkaset metrów bliżej mieszkańca, to Wrocław świadomie wybiera bliższą komunikację.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF24 Wrocław.
2: Amputacja nogi groziła 16-letniemu Adrianowi spod Legnicy. Wszystko to efekt wypadku na motocyklu. Ratunkiem okazało się skomplikowane leczenie rekonstrukcyjne, które przeprowadzili lekarze z oddziału chirurgii plastycznej i chirurgii ręki szpitala imienia świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Ordynator oddziału, dr Ahmed El-Saftawy, mówi, że lada dzień chłopak wyjdzie ze szpitala, ale czeka go długa rehabilitacja.
3: Uratowaliście państwo, można powiedzieć, nogę młodego człowieka po wypadku. Co się wydarzyło? Mówimy o Adrianie, który do was trafił niedawno.
4: Tak, Adrian, 16-letni chłopak, który doznał urazu kończyny dolnej prawej w wyniku wypadku komunikacyjnego, po prostu jechał na motorze i miał wypadek. Bardzo poważny uraz stawu kolanowego z dużym ubytkiem tkanek miękkich i nadpobocznego kości udowej. Praktycznie trafił do nas z otwartym i odsłoniętym stawem kolanowym.
3: Czyli w tym stanie on nie mógłby się poruszać, to by się nie zagoiło samo.
4: To znaczy, no, noga była zagrożona amputacją. To jest taki uraz. I najpierw początkowo trafił do centrum urazowego we Wrocławiu i stamtąd został skierowany do nas celem dalszego leczenia.
3: Jakie są rokowania tego, co zrobiliście? Co się wydarzyło?
4: Na chwilę obecną chłopak ma zabezpieczony stabilny staw kolanowy. Przyszedł dwie skomplikowane operacje. Obecnie rany ładnie się goją, ale też potrzeba, myślę, około 2-3 tygodni do pełnego zagojenia tych ran. Jakie rokowanie, to przede wszystkim zależy tak naprawdę od teraz w tej chwili od procesu rehabilitacji zaraz po wyjściu od nas ze szpitala, a my planujemy wypis chłopca za 2 dni w piątek, ponieważ no jest to dziecko, którego boli praktycznie każdy ruch tej kończyny z powodu tego, że przez kilka tygodni jest u nas hospitalizowany, również staw skokowy jest potrzebny, próbuje już porządnej rehabilitacji.
3: Ale noga, można już powiedzieć, że noga została uratowana?
4: Tak, no definitywnie noga jest uratowana i na pewno chłopak, że tak powiem, będzie chodził na dwóch nogach. W jakim zakresie się będzie biegał, to myślę, że w tej chwili dużo zależy od procesu rehabilitacji.
3: Czy kolejne operacje będą potrzebne, jak pan sądzi?
4: Mam nadzieję, że nie. Myślę, że staw kolanowy jest na tyle obecnie stabilny i jest zasłonięty, czyli gojenie przebiega, powiedziałbym, w sposób wzorowy. Czy w wyniku intensywnego treningu, na przykład podczas biegania, jeżeli będą jakieś niestabilności w tym stawie kolanowym, to się okaże. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że zakończyliśmy leczenie operacyjne u niego.
3: To dla takich ludzi jak pan i pański zespół to świetna historia, dlatego że czujecie, że to, do czego zostaliście powołani, się dzieje na waszych oczach, czyli uratowane zdrowie młodego człowieka.
4: Znaczy, panie redaktorze, no my jesteśmy, mamy ogromne doświadczenie w ratowaniu kończyn, zarówno kończyn górnych, jak i dolnych. Trafiają do nas pacjenci w różnych przedziałach wiekowych.
3: Najtrudniejsze przypadki z całej Polski.
4: Tak, z całej Polski. Praktycznie jakby z naszego regionu bardzo rzadko mamy takich pacjentów, no ale oczywiście, jeżeli tacy trafiają z naszego regionu, to też przejmujemy.

0: Natomiast zdecydowana większość tych pacjentów, którzy przebywają u nas na leczeniu tym rekonstrukcyjnym, to w większości są spoza naszego regionu, nawet bym powiedział spoza województwa.
1: Z ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej i chirurgii ręki Szpitala imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, doktorem Ahmedem El-Saftawy, rozmawiał w czwartek Maciej Sas. W czwartek w Faktach RMF 24 Wrocław mówiliśmy też o powrocie na ulicę naszego miasta ważnego autobusu. Chodzi o autobus wsparcia Hejtover, który ponownie rusza do szkół. Przypomnijmy, że Wrocław w ten sposób przeciwdziała hejtowi wśród młodzieży, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Pierwszy przystanek już jutro o 11 przy szkole podstawowej numer 30 przy ulicy Zaporowskiej. Warto jeszcze wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku szkolnego kampania Hejtover dotarła do 6 szkół podstawowych, gdzie w warsztatach wzięło udział 705 i 6-klasistów. W tej edycji jesienno-zimowej autobus odwiedzi 15 kolejnych placówek. W czwartek szerzej wróciliśmy też do rekordu wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Aktualnie znajduje się tam 310 kotów. To bardzo ciężki sezon w placówce. Jak mówi nam dyrektorka Aleksandra Cukier, powoli brakuje już miejsc.
2: Aktualnie sytuacja w schronisku jest dosyć trudna. Macie rekordową liczbę kotów. Jak to wygląda?
3: Mamy bardzo dużo kotów. Teoretycznie co roku jest ich bardzo dużo, ale w tym roku też jakoś tak mocniej chyba czujemy koci sezon. Jest ponad 300 kotów w naszej placówce. Właściwie po prostu brakuje nam też trochę miejsca dla tych zwierząt, bo przyjmować oczywiście możemy, natomiast chcemy to robić sensownie, chcemy zapewnić naszym zwierzętom to, czego potrzebują w takich oczywiście warunkach schroniskowych. Nie jesteśmy domem stałym, ale żeby było im jak najlepiej podczas oczekiwania właśnie na nowe domy. Masa pracy, no koty już nawet są w, niektóre maluchy tutaj są w naszych, są w klatkach przed biurem adopcji, no bo po prostu fizycznie nie ma gdzie ich dać. Zwierząt jest pełno, są fantastyczne zwierzęta. Nie wierzę, że można wejść do schroniska teraz i wyjść bez kota, jeżeli się chce go adoptować. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedniego podopiecznego. Są maluchy, są koty takie, powiedzmy, nastolatki kocie. Są koty dorosłe, starsze, spokojne. Naprawdę dla każdego jakiś wspaniały kot, a nawet dwa się znajdą.
2: Najbardziej potrzebne są adopcje, ale czego jeszcze potrzebujemy?
3: Adopcje to jest numer jeden, natomiast jeżeli ktoś nie może adoptować, to bardzo chętnie przyjmiemy podkłady higieniczne oraz żwirek drewniany, pelet. Oczywiście karma dobrej jakości.
1: I na tej rozmowie kończymy czwartkowe podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawrylenia. Dziękuję za uwagę i spokojnej nocy.
4: RMF 24 Wrocław.

0: ogłosz.
1: Zmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I teraz o 23:00 najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Anna Wachowska, słuchamy.
1: Zablokowana jest Krajowa 92 na Lubelszczyźnie. Ciężarówka potrąciła tam pieszego. Pod lupą faktów warszawska mapa punktów schronień. Posłuchajcie, co wynika z kolejnej już interwencji naszego dziennikarza w tej sprawie. Bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi będą, ale rozpoczną się z opóźnieniem. To informacja reportera RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Lubelszczyźnie. W Rogoźniczce, chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, ciężarówka potrąciła pieszego. Droga jest zablokowana, z utrudnieniami musicie się liczyć do pierwszej. Gdzie się ukryć w przypadku konfliktu?
2: Pytamy o fakty.
1: Pytamy niemal pół roku po interwencji reportera RMF FM. W kwietniu nasz dziennikarz wykazał, że do wielu warszawskich punktów schronienia, szczególnie tych oznaczonych jako dostępnych całodobowo, w rzeczywistości nie da się dostać, a administratorzy budynków nie znają procedur, co zrobić w sytuacjach krytycznych. Do tych miejsc wrócił Jakub Rybski.
3: Tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo wszystkie punkty schronienia dostępne całodobowo, które odwiedziłem i okazało się, że całodobowe nie są, wciąż oznaczone są jako otwarte 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak jest w przypadku budynku Kancelarii Senatu przy ulicy Smolnej 12, do której w ogóle nie wejdziemy bez upoważnienia, albo w Muzeum Fryderyka Chopina na warszawskim Powiślu. Co więcej, administratorzy budynków zwracają uwagę na inny problem. Do punktów schronienia takich jak garaże bardzo trudno dostać się osobom z zewnątrz bez odpowiednich instrukcji.
4: Nawet my mamy jako pracownicy do obiektu tego problem z dostaniem się tam, bo to nie jest tak łatwo wcale.
3: Mówił mi pan Jan z administracji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, gdzie znajduje się, przynajmniej w teorii, całodobowe miejsce schronienia.
1: Mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W polską przestrzeń powietrzną wtargnęło wtedy 19 bezzałogowców. Rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie. Mieszkające w nim małżeństwo cudem uszło z życiem. Trudno to zapomnieć, mówi nam właściciel domu Tomasz Wesołowski.
5: Lepiej zapomnieć, bo to już wystarczająco wpłynęło na psychikę i na zdrowie. Żyje się dniem dzisiejszym, a jak to Mickiewicz mówił, trzeba z młodymi naprzód iść. Po życie sięgać nowe. Trzeba powoli jakoś to próbować zapominać o tym.
1: W miejscu zburzonego domu powstaje nowy. Koszt jego budowy pokrywa resort obrony. Państwo Wesołowscy mają się wprowadzić do nowego domu przed Wigilią. Później niż planowano rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika to opóźnienie?
6: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko aż ruszą procedury.
7: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień.
1: Tak mocnego wstrząsu dawno nie odczuliśmy. Wszystko z półek w domu pospadało. Relacjonują mieszkańcy Żarek, niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. W kopalni Janina w Libiążu doszło do wstrząsu.
8: Mimo to, że można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale no jest to przerażające. Nieraz było tak, że też coś z półki spadło, rozbiło się, no i też koszty trzeba sobie pokryć.
9: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie, no bo to był bardzo duży wstrząs.
10: Często się to zdarza tutaj u was?
11: Proszę pana, często, ale naprawdę nie przypominam, żeby ten wstrząs był jakiś po prostu mniejszy. Ten był niesamowity. No niesamowity, no. Szczerze mówiąc, no nie należę do gości, którzy po prostu się czegoś boją, ale naprawdę przestraszyłem się.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W faktach za godzinę będzie o jesiennych barwach w przyrodzie.
12: Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe, owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu.
1: Słyszymy się o północy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
2: Dobry wieczór.
1: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. A chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
2: No ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza. Ale ogranicza ją. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszenie nuklearne Rosji oczywiście, natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć do siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona?
1: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
2: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat ja przynajmniej nie wiem.
1: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
2: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego. Dlatego, że do niedawna, dopóki byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne, czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich Polska należała, cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
1: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne biznesy?
2: On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
1: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
2: Ta Europa to jest kontynent, do którego on, który dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała się zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
1: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
2: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa była w dużej mierze dzieckiem Ameryki, tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tego właśnie, tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów, ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet, nawet wchodzą w konflikty.
1: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych. Ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana jako dyplomaty powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent, jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu.
2: No, ja nie zazdroszczę tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
1: Panie ambasadorze, to przenieśmy się do drugiego kraju, który zna pan równie doskonale, Niemcy. Alternatywa dla Niemiec, AfD, wygrała w Saksonii-Anhalt. No niemal tak dobrze, jak pokazywały sondaże, niemal, bo lepiej nawet niż pokazywały sondaże. Czy to jest początek marszu po władzę w kraju na tym szczeblu federalnym? Alice Weidel, jedna z liderek AfD, mówi, że tak, że za chwilę wygrają wybory do Bundestagu.
2: To nie musi tak być, ale to nie jest zupełnie wykluczone. To nie jest taka myśl absurdalna, niestety. To jeszcze jest długa droga, daleka droga. Czyli w tym tygodniu, za kilka dni w niedzielę, będą wybory komunalne, wprawdzie politycznie mniej ważne, ale ważne jako test takich nastrojów w jednym z landów niemieckich, w tej zachodniej części Niemiec, w Dolnej Saksonii. Te wybory pokażą, czy te nastroje, które doprowadziły do zwycięstwa AfD w jednym landzie wschodnim, są porównywalne z nastrojami w zachodniej części Niemiec. Zobaczymy. Tego nie wiemy, tego nie można jednak wykluczyć. Będą też wybory w Berlinie, będą wybory w Mecklenburgii, przed Pomorzu. Obraz będzie trochę pełniejszy. Natomiast ja nie uważam, że tak jak niektórzy to robią, że to jest zjawisko takie specyficznie wschodnio-niemieckie. Ja uważam, że w ogóle nie tylko w Niemczech, ale w Europie, czasami na wschodzie, to co się dzieje na wschodzie, to jest to, co się na zachodzie wydarzy trochę później. Może nie z taką siłą, ponieważ na wschodzie wiele nowych takich nastrojów, wiele nowych tendencji się ujawnia szybciej, ponieważ one nie są hamowane przez takie mechanizmy poprawności politycznej. Po prostu tu się ostrzej, brutalniej wyraża pewne rzeczy, których na zachodzie ludzie nie mówią tak właśnie brutalnie, tak otwarcie. Więc to niestety trzeba traktować bardzo poważnie, ale Ja wcale nie twierdzę, że te siły demokratycznego centrum już przegrały tę batalię. Nie, ta batalia się dopiero rozpoczyna.
1: Ale czy już przegrał obecny kanclerz? Pytam dlatego, że skala niepopularności kanclerza Merca jest gigantyczna. Widziałam takie badania, gdzie w skali całego kraju popiera go 13% Niemców, a we wschodnich landach 8%.
2: Tak, ja wiem, ale to po pierwsze w Niemczech nie tak łatwo odwołać kanclerza i zmienić rząd.
1: Lecz on jest obciążeniem po prostu dla tych centrowych sił.
2: Tak, ale on jest dopiero co wybrany, półtora roku temu, on ma jeszcze dużo czasu. Więc w Niemczech mu po pierwsze nie tak łatwo odwołać rząd. Konstytucja po prostu utrudniła to bardzo, to jest doświadczenie, które Niemcy wyciągnęli z czasów Republiki Weimarskiej przed II wojną światową, przed dojściem do władzy Hitlera i utrudnili bardzo właśnie takie mechanizmy szybkiej wymiany rządu. Po drugie, przy całej odpowiedzialności Merca za tę jego niepopularność i za słabość tego rządu, to nie ma się co łudzić. Na tym stanowisku dzisiaj nikt nie będzie popularny, ponieważ kraj jest w trudnej sytuacji, w której zmuszony jest podjąć trudne decyzje, podjąć reformy, które są niepopularne. W Niemczech nie powiedziano, w Niemczech nie powiedziano ludziom, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, po pierwsze wojna rosyjska w Ukrainie, a po drugie rosnąca presja Chin, a wreszcie także konflikty handlowe pomiędzy Europą a Ameryką, to obiektywnie pogarsza sytuację i że nie da się tego przez ten okres, żeby to nikogo nie zabolało. Otóż nikt nie miał odwagi powiedzieć ludziom, że po prostu będzie to związane z kosztem, że trzeba będzie zapłacić cenę. Udawano, że można tej ceny, można tych kosztów uniknąć, że to jakoś tak przejdzie, że nikogo nie zaboli. Otóż zaboli. I oczywiście nawet gdyby w Niemczech, w co ja nie wierzę, nie daj Boże, doszło do władzy AfD, to ona też tej sytuacji niemieckiej nie zmieni. Tak, że ludziom nagle będzie się żyło lepiej, szczęśliwiej. Są obiektywne powody, dla których sytuacja dzisiaj jest trudna. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście takie rzeczy już może bardziej miękkie. Język, którym się porozumiewają te elity tradycyjne, demokratyczne, liberalne ze społeczeństwem, to on się wyczerpał. On nie opisuje świata tak, jak ludzie go odczuwają. To się może zmienić i Merz obiecuje teraz, że to zmieni. Ja mam nadzieję, że on to zrobi, bo od tego może dużo zależeć.
1: Panie ambasadorze, a czy według pana na ile jest prawdopodobne, że zmieni się też język AfD w kwestii relacji z Polską? Teraz w ich programie i oni oficjalnie nie kwestionują granicy polsko-niemieckiej, ale czy możemy już wykluczyć, że jak będą rośli w siłę, to nagle jednak padnie hasło oddajcie nam Śląsk i Pomorze?
2: No może nie tak oddajcie, to jest mało prawdopodobne.
1: Bo na przykład nie będą wiedzieli, co zrobić z gospodarką i gdzieś będą musieli znaleźć temat zastępczy.
2: Natomiast bardzo zupełnie łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację, w której na polskie żądania reparacji wojennych AfD odpowiada, chwileczkę, to może zastanówmy się nad tym, jak to się, co tu się działo od 1945 roku, kto co stracił, kto co wziął. To jest bardzo prawdopodobne.
1: A żebyśmy my im może zapłacili.
2: No więc właśnie w tym duchu mniej więcej. To jest bardzo prawdopodobne i to jest najlepszy sposób na to, żeby cofnąć Polskę i Niemcy do czasów jakiegoś konfliktu politycznego, takiego antagonizmu pomiędzy ludźmi. Nie jest to tak trudno tego typu nastroje wywołać. U nas wielu ludzi nie rozumie tego, że im więcej u nas się też wytwarza takiego poczucia krzywdy, tym łatwiej takie poczucie krzywdy też wzbudzić u innych. Otóż to nie jest tak, że w Niemczech to jest niemożliwe. Nawet w tak potężnym kraju jak Ameryka, Donald Trump zdołał przekonać ludzi, że właśnie to Amerykanie są ofiarami. I muszą teraz wreszcie się zacząć bronić przed tym światem, który ich tak wyzyskiwał brutalnie. Dlaczego Niemcy nie mogliby czegoś podobnego wykonać? I AfD już próbuje przecież ludzi przekonać, że dosyć tego tłumaczenia. tłumaczenia się ciągle z przeszłości, że Niemcy muszą wreszcie stać się znowu dumnym narodem, który musi powiedzieć też czasami innym nie, koniec, kropka. Pierwszymi, którym ci ludzie by chcieli powiedzieć nie w taki właśnie sposób, bo się tego nie boją, to jest właśnie Polska.
1: Reparacje od AfD, gdyby doszli, możemy w ogóle zapomnieć. To, co pan mówił, mogą chcieć od nas jakieś odszkodowania, ale czy w ogóle jakiekolwiek siły polityczne są gotowe rozmawiać o jakichkolwiek reparacjach?
2: Nie. Nie, i to trzeba sobie powiedzieć, że to jest kompletnie, to jest żądanie kompletnie nierealistyczne, obliczone, albo przynajmniej, no, może nie, ja nie twierdzę, że taka jest intencja, ale nie wiem tego, na to tylko, żeby kompletnie zablokować stosunki polsko-niemieckie, ponieważ rzeczą absolutnie pewną, że tych reparacji nie będzie, a rzeczą bardzo prawdopodobną jest, że w wyniku tego sporu o reparacje bardzo się pogorszą stosunki Polski z Niemcami, i to wtedy, kiedy akurat one są potrzebne nam dobre, jako dobre stosunki, a nie jako złe. Dlaczego to jest niemożliwe?
1: Czy poruszenie, panie ambasadorze, tego tematu teraz, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy geopolitycznej, jest nieodpowiedzialne?
2: Tak, bo proszę sobie uświadomić jedno. To nie jest spór pomiędzy Polską a Niemcami. Decyzję o tym, żeby nie ściągać z Niemiec reparacji, podjęli po II wojnie światowej Amerykanie. Wiesz, Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba zainwestować w Niemcy jako bogaty kraj, któremu się dobrze powodzi, który będzie wzmacniał wspólnotę zachodnią. Amerykanie potrzebowali takich Niemiec i dlatego postanowili z tych Niemiec nie ściągać reparacji, tak jak to robili alianci po I wojnie światowej, ze skutkami zresztą marnymi. Dla Niemiec, ale dla siebie przede wszystkim. Otóż Amerykanie postanowili prowadzić zupełnie inną politykę. Do nich się przyłączyli Brytyjczycy i Francuzi, a potem się Rosjanie, czyli Związek Radziecki się do nich przyłączył, ponieważ nie wypadało Rosjanom ściągać reparacji ze wschodnich Niemiec, kiedy zachodni alianci tego nie robili w zachodniej części Niemiec. I w ten sposób ta sprawa została zamknięta. I rezygnacja z tych reparacji stała się częścią pewnej umowy zawartej po II wojnie światowej. To prawda, że myśmy w tej umowie nie brali udziału, ale co byśmy wtedy mieli innego zrobić? A w sumie na tym, że ta umowa została dotrzymana, myśmy dobrze wyszli, bo to pozwoliło zbudować zupełnie inną Europę niż ta, którą myśmy opuścili po 1939 roku, napadnięci z dwóch stron. To dało Europie dobrobyt i bezpieczeństwo i pokój, którego częścią my teraz też jesteśmy od 1989 roku. W tym sensie my mamy powody, żeby akceptować ten powojenny ład, a nie kontestować go. A zwłaszcza każdy, kto go kontestuje, musi zapytać siebie, czy musi sobie zadać pytanie, czy na tym to się skończy kontestowanie. Jeżeli my będziemy kontestować, to inni mogą też kontestować. AfD, tu wracamy do AfD, no, już jest do tego gotowa.
1: No tak, AfD mówi, że trzeba wrócić do niektórych rzeczy, które były, na przykład do niemieckiej marki. Nie wykluczają tego, żeby, mówią, że trzeba wyjść ze strefy euro. Ale chciałam zapytać o AfD w kontekście tej prorosyjskości tego ugrupowania. Chcą zniesienia sankcji, wznowienia handlu, kupowania surowców, a skończywszy na tym, że mówią, że trzeba uczyć języka rosyjskiego w szkołach, bo miliony ludzi mówią po rosyjsku. Czy dla tych głównych polityków AfD, panie ambasadorze, na wschód od Odry są wschodnie Niemcy, a potem Rosja? Czy w ogóle dostrzegają Polskę? Czy są oni, jest Rosja? I pośrodku...
2: Dla tych ludzi na wschód od Niemiec jest państwo, do którego oni nie mają serca, do którego oni nie czują żadnej sympatii, i państwo, które oni uważają za przeszkodę w nawiązaniu takich stosunków z Rosją, jakie oni uważają za korzystne dla Niemiec.
1: Czyli Polska jest dla nich przeszkodą.
2: Tak, to nie znaczy, ja z tego nie wyciągam wniosku, że oni myślą o jakichś rozbiorach Polski, nie wiem, o wojnie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że dla nich pierwszym partnerem takim do wielkiej gry politycznej jest Rosja, a Polska dlatego, że jest państwem, jakby to powiedzieć, no, jest w stałym konflikcie geopolitycznym z Rosją, jest dla nich w tym przeszkodą. A przy okazji Ukraina jest oczywiście też przeszkodą, dlatego oni godzą się spokojnie na to, żeby Ukraina padła została połknięta przez Rosję. Co to dla Polski by znaczyło, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. A proszę zauważyć, że Niemcy stały się w ostatnich latach największym dawcą pomocy dla Ukrainy. Jeżeli ten kraj odpadnie z tego frontu wsparcia Ukrainy, to bardzo osłabi Ukrainę. Ameryka Niemiec w tej roli nie zastąpi.
1: Mamy minutę i chciałam zapytać jeszcze w kontekście AfD i polskich polityków, którzy mówią, że AfD nie jest dla nas groźne, że trzeba współpracować z AfD, ba, że wręcz AfD to jest całkiem dobre ugrupowanie dla Polski. Korzystnie by było, jakby doszło do władzy. Jakby pan to nazwał?
2: To tu się cisną takie dosyć mocne słowa. Radziłbym poczytać i posłuchać przynajmniej, a także się zastanowić nad tym, przecież nie trzeba niczego przypisywać AfD, czego ona sama nie mówi. Ja tylko odnoszę się do tego, co AfD mówi, co pisze w swoich dokumentach. Tam jest dosyć wyraźnie napisane wszystko, czego można od AfD oczekiwać. Zarówno w sensie takiej wielkiej polityki, to znaczy głównie chodzi o Rosję i Ukrainę, i się zastanowić, co będzie to znaczyło dla polskich interesów, jeżeli padnie Ukraina, a po drugie poczytać to, co dotyczy Polski, o tym, jak AfD sobie wyobraża na przykład politykę historyczną wobec Polski. Ja bym nie chciał tego doświadczyć. A po drugie poczytać to, co dotyczy Polski, o tym, jak AfD sobie wyobraża na przykład politykę historyczną wobec Polski. Ja bym

0: Anna Wachowska, zapraszam na Fakty w RMF FM o pierwszej. Śledczy ustalają przyczyny wypadku autokaru w Szwajcarii. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych. Delegacja Stanów Zjednoczonych w Polsce ogląda lokalizacje, w których mogą powstać amerykańskie stałe bazy wojskowe. A na koniec zabierzemy Was w podróż w czasie, gdy maluch był marzeniem, a szary ziemniak bohaterem naszych stołów. Kilka osób zginęło, a kilka doznało obrażeń w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazdem podróżowali Holendrzy, 48 osób. Do wypadku doszło w kantonie Gryzonia. Według prasy szwajcarskiej autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej, która oferuje wycieczki po całej Europie. Autokar zderzył się z barierką. Pojazd następnie zjechał z drogi w prawo i przewrócił się na bok. Kilka osób zginęło, a kilka innych zostało rannych, podkreślał rzecznik policji. Zdjęcia z miejsca wypadku możecie zobaczyć na rmf24.pl. Ministrowie obrony prezentowali amerykańskiej delegacji polski przemysł zbrojeniowy i potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pod uwagę branych jest 5 lokalizacji na zachodzie kraju.
1: My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia. To jest duża inwestycja, jeszcze raz. To jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
0: Mówił w Karpaczu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Sąd rodzinny w Gliwicach zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy stwarzali zagrożenie w czasie jazdy na hulajnogach. Pierwszy z nich uciekał przed policją, drugi doprowadził do wypadku. Jeden z nich ma 14, a drugi 12 lat. Jak doszło do wypadku, o tym Marcin Buczek.
2: Kobieta na motocyklu przejeżdżała obok 12-latka jadącego w tym samym kierunku na hulajnodze. Nagle nastolatek skręcił w lewo i uderzył w motocyklistkę. To ona została poszkodowana i zabrana do szpitala. Nastolatek natomiast odjechał, ale niebawem na miejsce wypadku przyprowadziła go mama. Jak się między innymi okazało, był za młody na to, aby samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po publicznej drodze. Z kolei wspomniany 14-latek nie zatrzymywał się, mimo że jechał za nim radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami. Jak się okazało, między innymi jechał bez uprawnień, hulajnoga była uszkodzona, a w czasie ucieczki nie zwracał uwagi na znaki drogowe i nie reagował na policyjne sygnały.
0: Zdrajcy i taksówkarze to obelgi, jakie w Wielkiej Brytanii pojawiły się pod adresem ratowników, którzy niosą pomoc ludziom na kanale La Manche, informuje londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Ratownicy dbają o bezpieczeństwo nielegalnych imigrantów, którzy na dmuchanych pontonach przeprawiają się przez kanał La Manche. Zdjęcia ochotników biorących udział w tych akcjach zostały upublicznione w mediach społecznościowych, co spowodowało lawinę obelg pod ich adresem. Wzywano do tego, by nie obsługiwać ratowników w pubach. Pojawiły się także groźby karalne. Brytyjska policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Służby ratownictwa morskiego są organizacją charytatywną, która utrzymuje się z publicznych składek. W reakcji na te wydarzenia rząd potępił wszelkie formy ataków wymierzone w ludzi, którzy często z narażeniem własnego życia niosą pomoc innym.
0: Izraelskie siły zbrojne zniszczyły w południowym Libanie system tuneli używanych przez proirańską organizację terrorystyczną Hezbollah. Według amerykańskiej służby geologicznej wybuchy spowodowały wstrząs o magnitudzie 4,1, czyli podobny do małego trzęsienia ziemi.
4: Fakty RMF FM na tropach historii.
0: A gdyby tak na chwilę cofnąć koszalin do czasów, kiedy neon był luksusem, maluch był marzeniem, a ziemniak bohaterem domówek? Możliwe będzie to w najbliższy weekend. Na dziedzińcu Koszalińskiego Muzeum ruszy impreza Kolorowe odcienie szarości PRL-u.
5: Pokazać tę szarą rzeczywistość. No a któż inny, jak nie szary ziemniak, kartofel czy pyra, tym bohaterem PRL-u był i jest cały czas w naszej wyobraźni. Ale to właśnie jest też ten element, którym myślę, nie tylko zaskoczymy, ale rozsmakujemy Państwa, bo oczywiście, jeżeli cover, to oczywiście będzie można smakować i cudownie też te smaki wspominać i zabierać ze sobą.
0: Podkreślała w rozmowie z Eweliną Piechorowską Joanna Chojecka, dyrektorka muzeum w Koszalinie. I na koniec publicystyka. Postępowanie w Szpitalu Południowym zakończy się w ciągu kilku miesięcy, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce. Młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
6: Tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
7: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
6: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
7: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej? To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
6: Dla mnie niewytłumaczalne, można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład izby lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
7: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
6: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
7: Kultura milczenia.
6: Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia? Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
7: No, ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
6: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją na że musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
7: No dobrze, a co z, no właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
6: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z
7: aferą. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali. Ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
6: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
7: Panie także, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Się wydarzyło?
6: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
7: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
6: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami. Projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
7: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach.
6: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
7: No ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
6: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w 3 miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś
8: jego, że tak powiem, klasy, marki pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. Urawniłowka nikomu nie służy, rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi, jest no, naszym to zdaniem wydmuszką.
7: Rząd i tak już ustąpił, to znaczy nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą, nikt nie wygrał z lekarzami.
8: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, to wywołuje
7: protesty. Tak, ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy, wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
8: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
7: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki przynajmniej niektórych, nielicznych lekarzy nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
8: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
7: W ogóle nie jestem premierem. Co z Dawidem Kacprzykiem? Co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
8: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan doktor Kacprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
7: ale
8: lekarzy.
7: Ale jak to możliwe? Nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
8: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszenie.
7: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
8: Nie da się obronić, ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało się...
7: To jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
8: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.